0: Polskę nadciąga prawdziwa fala upałów są ostrzeżenia. W Gdańsku rusza dziś konferencja odbudowy Ukrainy. Porażka Igi Świątek w pierwszym meczu na niemieckim turnieju.
1: Rock Radia.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Prawdziwe upały w Polsce już od dziś. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać za 4 godziny. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet 34 stopnie, w nocy do 20. W kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej, w niedzielę nawet 38. W związku z nadchodzącą falą upałów ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Te powyżej 30 stopni są groźne nie tylko dla seniorów, ale także dla osób młodych i aktywnych fizycznie, przypominają lekarze, bo zwiększają ryzyko odwodnienia, osłabienia i udaru cieplnego. Dlatego w czasie upałów należy chodzić w cieniu, pić dużo płynów i nie przebywać w nagrzanych przestrzeniach, przypomina dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
2: Zwracajmy uwagę na to, że dzieciaki nie mogą zostać w samochodzie. Nie mogą zostać osoby starsze, ale też o tych naszych braciach mniejszych, zwierzęta. Wszystkich, którzy mogą ulec udarowi cieplnemu, nagrzaniu organizmu, nie wolno zostawić w miejscu zamkniętym w samochodzie.
0: Lekarze przypominają też, że jeśli dojdzie do udaru cieplnego, w pierwszej kolejności próbujemy pomóc sami, przenosząc osobę w chłodniejsze miejsce i podając jej chłodne napoje. A jeśli to nie pomoże, idziemy do lekarza lub wzywamy pogotowie. Delegacje z całego świata wezmą udział w rozpoczynającej się dziś w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. Kilka tysięcy gości ze świata polityki i biznesu będzie dyskutować o wsparciu gospodarczym i obronnym dla tego kraju. Paweł Radzewicz.
3: Udział w konferencji wezmą najważniejsi przedstawiciele Unii Europejskiej i kluczowi gracze z całego świata, mówi minister Eliza Zeidler.
4: Mamy reprezentację blisko 70 państw, około 30 organizacji międzynarodowych, bardzo duże delegacje oficjalne z obszaru gospodarczego.
3: Nieobecność ukraińskiego prezydenta nie będzie kłopotem, zapewnia minister Paweł Kowal.
5: Ta decyzja z naszego punktu widzenia jest decyzją, która przesuwa ciężar konferencji trochę z obszaru polityki na gospodarkę i ten praktyczny wymiar i my ją witamy z radością.
3: Konferencja będzie toczyła się na 5 płaszczyznach. To biznes, bezpieczeństwo i obronność, rozwój regionalny, kapitał ludzki, a także integracja z Unią Europejską.
0: Sport. Republika Południowej Afryki kontra Kanada. To pierwsza znana para 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Mecz w niedzielny wieczór czasu polskiego w Los Angeles rozpocznie zmagania w fazie pucharowej. Nie było przełamania na mączce. Sezon na trawie też zaczął się źle. Iga Świątek odpadła już w swoim pierwszym meczu w turnieju w Bad Homburg. Rozstawiona z jedynką Polka, która rok temu dotarła w niemieckim turnieju do finału, przegrała z Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6.

0: drodze.
1: Uwaga kierowcy w centrum. Od dzisiaj od godziny 7 zamknięty będzie wyjazd z ulicy Srebrnej na Towarową. To efekt prac wodociągowych, które potrwają do końca lipca. Objazdy poprowadzą ulicą Żelazną do Prostej lub Alejami Jerozolimskimi. Wjazd z Towarowej w Srebrną pozostanie możliwy, a przejście dla pieszych będzie otwarte.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: O poranku w Warszawie powinno być jeszcze całkiem przyjemnie na dworze, ale dzisiaj temperatura ma przekroczyć nawet 30 stopni. Uważajcie szczególnie na spacerach na otwartej przestrzeni. Będzie sporo słońca, mało chmur i nie powinno padać. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno na nas dodatkowo pozytywnie wpływać. Jutro szykuje się podobna pogoda, ale z każdym dniem ta temperatura będzie szła jeszcze w górę.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Prawdziwy rewolwerowiec się nigdy nie spóźni. Pamiętaj.
1: No właśnie, spać się kładę.
2: Powstanie Rock Radia.
3: Czwartek, 25 czerwca, 5 po 6 na Powstanie Rock Radia zapraszają Kajto Ruszczyk, Paweł Guziczków
4: i Jan Bajor Bajorek.
3: Dzień dobry. Dlaczego tak się skradasz?
4: No bo ty tak zacząłeś.
3: Bo mnie swędzi gardło.
4: A czym cię swędzi?
3: No właśnie, nie wiem, mam pastylkę. Dzień dobry
4: pastylka,
3: państwu.
4: Okay.
3: Moim zdaniem to pomieszanie klimatyzacji i szyberdachu. Proszę państwa, będziemy z państwem do 10. Zapraszamy serdecznie. Chodźcie do nas, proszę się nie wstydzić. Będziemy z wami i będziemy grać klasykę rocka. 2 2 4 4 0 66 i głosówki na Messenger. Tak kontaktujecie się z nami, a my jesteśmy do państwa dyspozycji. Odpowiemy na każde pytanie. Grupa Supertramp, The Logical Song. Tutaj logiki szukać na próżno. Witajcie, dzień dobry.

0: Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: One I Love, R.E.M. w Rock Radio 17 po 6. Proszę Państwa, rzadko kiedy wracamy do pewnych spraw, ale tutaj jest historia, którą poruszaliśmy w powstaniu Rock Radia. Mhm. Mianowicie opowiadaliśmy o księdzu, który w Wielki Piątek został, proszę Państwa, zatrzymany pod wpływem.
1: A było tak.
0: W drodze do McDonalda.
1: A było tak.
0: No i proszę Ciebie, wczoraj księdza skazano.
1: O,
0: no. I będzie musiał zapłacić grzywnę za jazdę pod wpływem alkoholu ponad 5 tysięcy złotych. Ksiądz powiedział w sądzie, że poczuł silny głód. Wtedy w sensie. Mhm. No cóż, głodny, jak wiemy, nie jesteś sobą.
1: No tak.
2: Powstanie Rock Radia.
1: Może człowiekowi coś pod dekielkiem tam wiesz.
0: Stary, ty nie jesteś fanem, ale ja parę razy w życiu wszelkiego rodzaju gastro przeżywałem. I naprawdę, człowiek robi różne rzeczy. Pamiętam, jak jedliśmy kiedyś u niejakiego Jurka cebulę z parmezanem. Nie polecam.
1: Świetnie. Ja ostatnio jadłem cebulę z bitą śmietaną.
0: Yes.
1: To był taki głupi challenge. Poczułem się, jakbym miał 10 lat.

to Break Free, grupa Queen, spokojnie, już niedługo, 21 po 6, Midnight Oil na horyzoncie, do tego dokładamy Third Eye Blind, no i czekamy na was, 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze, dajcie głos, póki jeszcze można.

0: Live, The Third Eye Blind za 26.07.
1: Very nice.
0: Yes, I'm
1: from Texas. Już możesz wyjąć pyzy z twarzy
0: wyjmuję pyzy i pytam, halo, kto tam na tym messengerze?
2: Cześć panowie, Denzel z Gniezda się kłania.
1: Cześć.
2: Logujemy się do systemu. Mało się odzywam ostatnio, bo rano biorę nowe auto, które za chwilę się okazuje, że czujnik pożarowy przy silniku wariuje.
1: O, masz.
2: Muszę się cofnąć do starego Mercedesa, w którym się nic nie dzieje. No i trochę opóźniony jechać, więc trzeba później gonić. Mhm. Ale jakoś już teraz wsiadam od razu do starego i już się nowym nie przejmuję. I oby tak dalej. Trzymajcie się wszyscy, miłego dnia. Hell yeah.
0: Hell yeah. Pozdrawiamy, kłaniamy się nisko. Wszystkiego dobrego, kochany Denzelu. Chciałem powiedzieć grujec.
1: Stary dobry Mercedes to jest stary dobry Mercedes, umówmy się.
0: Tak, a że tu mowa o autobusie, to już jest jakby tak zwana kosmetyka. Pozdrawiamy się, Denzel. Jezus Maria, znowu pal. Gniezno odhaczone.
1: Tak.
0: Co z tym grujcem? State of the Army now.
1: O jabłkach myśli.
0: Za 25.07.

Migrant Song, Led Zeppelin w Rock Radio za 19.07. My gnamy dalej, gramy klasykę rocka. Przed siódmą, proszę bardzo, co następuje? Blind Melon, do tego Van Halen i jeszcze dorzucimy Roberta Palmera. Gramy klasykę rocka, a my, mam nadzieję, zostajecie z nami, drodzy państwo, bo zostajecie, prawda?

0: Wkrótce.
1: Przypominamy, że w poniedziałek rusza remont torowiska na ulicy Krujeckiej między placem Narutowicza a placem Zawiszy. W związku z pracami tramwaje nie będą kursowały tym odcinkiem do początku sierpnia, a kierowcy stracą możliwość skrętu w lewo z ulicy Niemcewicza Krujecką. Zmiany obejmą wybrane linie tramwajowe i autobusowe, dlatego warto wcześniej sprawdzić trasę przejazdu.

0: Bad Case of Loving You, czyli Robert Palmer w Rock Radiu za 4.7, proszę Państwa. Dojeżdżamy do newsów, a w nich, no cóż, proszę Państwa, żar leje się z nieba, a komary rypią. Szczegóły za chwilę.
1: Tu Rock Radio.

0: na co dzień najbardziej denerwuje.
1: Budzę się codziennie. Otwieram oczy, mój k***** znowu w tej Polsce.
2: Powstanie Rock Radia.
3: Jeszcze wstaję, skoro świt. Proszę Państwa, dotarliśmy do siódmej. Słuchacie Rock Radia i klasyki rocka. Zapraszamy do nas. 2 2 4 4 0 66 lub głosówki na Messengerze. Jeżeli ktoś ma ochotę na Q&A, proszę bardzo, jesteśmy do dyspozycji do 10. Co? Ty nie odważał się. Siódma na zegarze, lecimy z newsami.
4: Żar z nieba, ostrzeżenia przed upałami w większości kraju. Potem incydent w warszawskim metrze, zatrzymano młodego Francuza i ciąg dalszy sprawy stołecznego szpitala południowego.
2: Newsy Rock Radia.
4: Marcin Krzemiński. Większość kraju na pomarańczowo. To ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia w 3-stopniowej skali przed upałami. W sumie chodzi o 13 województw na biało, czyli bez alertów północna Polska i powiaty na krańcach południowego, dolnego i górnego Śląska oraz na południu Małopolski i Podkarpacia. Na zachodzie termometry już dziś pokażą nawet 35 stopni w cieniu. Ochłody można szukać pod prysznicem. Warto pić dużo wody. Najlepiej natomiast nie otwierać okien, mówi Krzysztof Petelczyc, fizyk z Politechniki Warszawskiej.
5: Jeżeli na zewnątrz jest cieplej niż w środku, to każde otwarcie okna będzie powodować ogrzanie pomieszczenia, a nie jego schłodzenie.
4: W weekend miejscami nawet 40 stopni, podkreślmy, w cieniu. Służby wyjaśniają wczorajszy incydent w warszawskim metrze. Rano policja zatrzymała mężczyznę, który wszedł do tunelu na Ursynowie. To 22-letni Francuz. Podczas przesłuchania nie chciał współpracować i odmówił składania wyjaśnień. W związku z możliwym zagrożeniem policja przeszukała tunele metra, a także stację wraz z jej zapleczem. Mundurowi sprawdzali przede wszystkim, czy nie podłożono tam materiałów wybuchowych. Dziś mają się odbyć kolejne czynności z zatrzymanym mężczyzną. Pozostajemy w stolicy. Dziś dwie sesje Rady Miasta Warszawy, absolutoryjna i nadzwyczajna. No, obydwu radni wysłuchają informacji prezydenta Warszawy na temat sytuacji w szpitalu południowym. Wczoraj o szpital pytany w prokuraturze był natomiast były ordynator Emil Jędrzejewski. Chodziło o sprawę osób, które miały ucierpieć przez niewłaściwe zarządzanie storem w placówce, o czym wcześniej doktor miał mówić w wywiadzie w Kanale Zero. Teraz odmówił odpowiedzi, zasłaniając się brakiem obrońcy, podał jedynie dane dwojga pacjentów, co do których śmierci ma poważne wątpliwości.
6: Wydźwięk medialny wskazywać może, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia od czasu łódzkich chłopców skór. Natomiast nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
4: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Doktor Jędrzejewski w wywiadzie bezpośrednią odpowiedzialnością za śmierć pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego obarczył kierownika oddziału Dawida Kacprzyka. Przesłuchanie Jędrzejewskiego prokuratura przełożyła na poniedziałek do czasu pojawienia się jego obrońcy. Z kolei Dawid Kacprzyk zapowiedział już skierowanie sprawy do sądu. Medyk oświadczył, że dr Emil Jędrzejewski rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na jego temat. Dziś na stacjach tańsza benzyna, olej napędowy bez zmian. Mowa o cenach maksymalnych opublikowanych przez ministra energii. Benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 96 groszy za litr. To spadek o 1 grosz w porównaniu do wczoraj. O grosz tańsza też 98, 6,67. Koszt litru oleju napędowego to z kolei maksymalnie 6 zł i 11 groszy.

Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Trzy grupy już zakończyły rywalizację na mundialu, tę z literką A. Z kompletem punktów wygrał Meksyk. Współgospodarze ograli Czechy 3-0. Niespodziankę sprawiła RPA, pokonując Koreę Południową 1-0, a to dało jej awans do fazy pucharowej. Z grupy B awansowały Szwajcaria i Kanada. W bezpośrednim meczu lepsi byli Helweci, wygrali 2-1. Bośnia i Hercegowina pokonała Katar 3-1 i z 4 punktami zapewne awansuje z 3 miejsca w grupie. Grupę C wygrała Brazylia, pokonując gładko Szkocję 3-0. Z 2 miejsca awansowało Maroko, pokonując Haiti 4-2. Polscy siatkarze wygrali z Belgią 3-2 na otwarcie turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Dziś wieczorem zagrają z Turcją.

0: Rock Radio. Rock Radio.
1: Mieszkańcy Białołęki powinni przygotować się na zmiany w komunikacji. W ten weekend rusza remont torowiska na trasie prowadzącej do pętli Winnica. Tramwaje linii 2 i 17 będą kursowały na skróconych trasach, a dojazd do Winnicy zapewni komunikacja zastępcza. Kierowcom przypominamy również o możliwych zwężeniach ulicy Światowida poza godzinami szczytu.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: Rano w Warszawie jeszcze mamy całkiem przyjemną temperaturę za oknem, ale dzisiaj będzie naprawdę gorąco, bo termometry pokażą około 30 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Będzie też sporo słońca i mało chmura, więc też i mało cienia. Uważajcie na siebie. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna aura, ale z każdym kolejnym dniem temperatura będzie szła w górę. W niedzielę ma przekroczyć 36 stopni.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Co to jest używka?

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Do You Ever Meet, czyli Placebo, 17 po 7, a my pytamy, kto po drugiej stronie. Halo!
1: Dzień dobry, Janku, dzień dobry, Kajtku, Tomek z Targówkowskich ulic. Serdecznie przy tym czwartku porankowym, gorącym, upalnym pozdrawia.
2: Dzień dobry.
1: Rock radio odpalone, więc lista obecności odhaczona. Na zakładzie pracy również lista obecności odhaczona. No i tak jak Helen Van Halen kazała, robimy jump w ten dzionek, wskakujemy. Rock radio, najlepsze na świecie, jedyne kochane gra. No i tak to, dbajmy o siebie, uważajmy na upały, nawilżajmy się i dobrze będzie, mam nadzieję. Pozdrówki, hell yeah.
2: Hell yeah. No tak, nawilżenie najważniejsze. To
0: robimy co możemy, pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy Tomeczku za twój melduneczek, kłaniamy się nisko, będzie dobrze, co ma nie być, prawda, jak to mówią. I gramy klasykę rocka, o zjazd Boże, Crazy Train, siadaj, drzwi zamyka.

Ozzy Osbourne, Crazy Train, wsiadaj drzwi zamykać, 22 minuty po 7, The Kings, Guns N' Roses za chwilę, czekamy na was, 2 2 4 4 0 66, chodźcie do nas!

0: co mogłam robić? Nie, nie, nie. Nie siałam rzeżuchy. Nie siałam.
1: Powstanie Rock Radia.

0: dać Guns N' Roses w Rock Radio. Proszę Państwa, jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Za 27:08 jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No i wy jesteście, halo?
1: Hell yeah, mówi Darek z Warszawy.
0: Cześć.
1: Ja chciałem złożyć urodziny Cleo.
0: Złożyć?
1: Ponieważ okay. Cleo ma dzisiaj urodziny.
0: Aha.
1: Wszystkiego najlepszego. I jeszcze mam do Was wszystkie pytanie.
0: No.
1: Wiecie, gdzie Cleo spędza urodziny? Hell yeah.
0: Nie wiemy. Ty wiesz?
2: No nie
0: masz
2: wiem.
0: Jakąś koncepcję?
2: Może na przykład w jakimś Media Expert.
0: Jezus Maryk. Okej, no bardzo możliwe.
2: W jakimś salonie, no niestety, na zamknęli specjalnie dla
0: padliśmy
2: niej.
0: Padliśmy ofiarą tego, że można dzwonić w każdej sprawie niestety. No, to się więcej nie powtórzy. Pozdrawiamy serdecznie. No, mam nadzieję,
2: jeżeli
0: że...
2: chodzi o właśnie tę Cleo. Tą Cleo.
0: Tę Cleo. Szczególnie, że... No ale wie pan co, no... Reniusis mówiła, że kiedyś się znajdzie, to może pan znajdzie też Cleo. No,
2: poczekaj, sprawdziłem. Tak, no 25 czerwca, jak nic.
0: Tak, Cleo?
2: Mhm.
0: Okej.
2: Okay. No i pewnie nie sama z tym typem.
0: Nie, z Donatanem, a jak? Manam, nie pogania mnie, bo
2: i ze Słowianami, no.
0: Takiego telefonu, przyznam się, szczerze nie spodziewałem. Moja błyskotliwość niestety siadła.

0: Pretty Woman, czyli Gary Moore i John Mayall, UFO, AC/DC, The Cardigans, to gramy przed
1: ósmą. Jeszcze porządna przy okazji.
0: Porządna, no. Bardzo dziewczyna, trudno co robić.
1: No.

0: drodze.
1: Zaglądamy na Stołeczną ulicę i przypominamy, że w poniedziałek zamknięta zostanie jezdnia Alei Niepodległości w stronę Mokotowa za ulicą Filtrową. Ruch w obu kierunkach będzie odbywał się jedną nitką, co może powodować spowolnienia i tworzenie się korków. Prace potrwają do połowy sierpnia, dlatego warto rozważyć przejazd Marszałkowską lub Raszyńską.

0: Czy jesteście gotowi na walce?
1: Tak, szef!
2: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie Rock Radia.
3: Jesteście gotowi na walce? Mamy nadzieję, że tak. My jesteśmy, dzień dobry, kłaniamy się, 8 na zegarze. A walczyć będziemy w rebusie, busie o satysfakcję. Ale nim wygłupy, nim zabawa, najpierw newsy w Rock Radiu.
4: Dwa trzęsienia ziemi w Wenezueli, jest wielu zabitych i rannych. Upały już widać, mówią ratownicy, sporo pracy miało wczoraj pogotowie. Dziś mija rok od lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos.
2: Rock Radia.
4: Marcin Krzemiński. Co najmniej 32 osoby zginęły, a ponad 700 zostało rannych w dwóch trzęsieniach ziemi w Wenezueli. To oficjalne dane przekazane przez pełniącą obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez. To na szczęście o wiele niższe liczby niż te przekazywane wcześniej przez amerykańskie służby geologiczne. Szacowały one liczbę ofiar na nawet ponad 100 tysięcy. W Caracas i innych miastach trwa przeszukiwanie zawalonych budynków. Do wstrząsów doszło pod wieczór miejscowego czasu, do tego w Dniu Święta Narodowego. Wiele osób przebywało więc w domach.
5: Chcemy poinformować, że około godziny 18 w krótkim odstępie czasu wystąpiły dwa trzęsienia ziemi. Pierwsze miało magnitudę 7,2, a drugie 7,5. Do tej pory odnotowano też 20 wstrząsów wtórnych.
4: Mówiła prezydentka Wenezueli. Pomoc w akcji ratunkowej zadeklarowały już Stany Zjednoczone i kilka krajów Ameryki Południowej. Omdlenia, zasłabnięcia, udary cieplne, skutki wysokiej temperatury widać było już wczoraj na pogotowiu ratunkowym, mówi Dawid Lewandowski z pogotowia w Lublinie.
6: Najczęściej to jest nie zjadłem śniadania, no trochę dzisiaj mniej piłam wody, zapomniałam, że już tyle chodzę po dworze, więc najczęściej to są takie z pozoru błahe rzeczy, które przeradzają się w poważniejsze sprawy, sam fakt, że jesteśmy my potrzebni na miejscu zdarzenia.
4: Najważniejsze, co podkreślają lekarze i ratownicy, jest picie wody. Do wielu zasłabnięć dochodzi właśnie z powodu odwodnienia organizmu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla 13 województw. Nie dotyczą one północy i powiatów na krańcach południowych. Zaczną obowiązywać za 2 godziny. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet 34 stopnie. Nawet kilka dni może potrwać dogaszanie dużego pożaru, który wczoraj po południu wybuchł na składowisku odpadów w Chorzowie. W nocy strażacy opanowali ogień. Według ich szacunków pożar objął powierzchnię około 6000 metrów kwadratowych. Do akcji skierowano ponad 70 strażackich zastępów. Nad miastem unosiły się gęste kłęby czarnego dymu, a mieszkańców proszono o zamknięcie okien. Bardzo ważna kartka z kalendarza mija rok od historycznego lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos. Po 6 przełożonych terminach 25 czerwca 2025 roku rakieta Falcon 9 z polskim astronautą na pokładzie wystartowała w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Uznański-Wiśniewski został drugim Polakiem w kosmosie i pierwszym, który dotarł na Międzynarodową Stację. W ramach polskiej misji IGNIS przeprowadził 13 eksperymentów naukowych i zrealizował wszystkie zaplanowane cele.
2: Rock Radio.
7: Jeżeli jedziecie przez centrum, to przypominamy, zamknięty został wyjazd z ulicy Srebrnej na Towarową. To efekt prac wodociągowych, które potrwają do końca lipca. Objazdy prowadzą ulicą Żelazną do Prostej lub Alejami Jerozolimskimi. Wjazd z Towarowej w Srebrną pozostaje możliwy, a przejście dla pieszych jest otwarte.

0: Klasyka Rocka. Pogoda.
1: Poranek we Warszawie szykuje się pogodny, choć już całkiem ciepły. Dzisiaj maksymalnie termometry pokażą nawet 30 stopni. Miejcie to na uwadze, jeżeli wybieracie się gdzieś na spacer, i pamiętajcie o wodzie oraz jakimś kapeluszu. Dzisiaj też mamy wiatr umiarkowany i ciśnienie w normie. Jutro też będzie sporo słońca, a temperatura pójdzie jeszcze w górę. I tak w niedzielę ma przekroczyć nawet, uwaga, 36 stopni.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Roka.
1: Będzie zabawa muzyczno-ruchowa pod tytułem Taniec Kwiatów.
0: Powstanie Rok Radia.

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Still Damn, Reeling in the Years w Rock Radiu, 18 po 8.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: A my, proszę Państwa, przechodzimy do rozwiązania Rebusa jebusa. Na pewno, może najpierw byśmy go zagrali.
3: Przydałoby się,
0: nie? Dobrze.
3: Ale tak, może niech sobie strzelają.
0: Nie, zagrajmy tego Rebusa dwa razy, damy kategorię, a potem będziecie dzwonić i nagrywać głosówki. Dawaj.
3: Już teraz, tak?
4: No, kategoria na dziś to...
0: Film, a oto Rebus jebus.
5: Pani Popiołkowa!
6: Szmaragdy i diamenty chciałbym ci dać.
0: Dwójki, cztery, czwórki, 0,66 albo głosówki na Messengerze. Na wszelki wypadek posłuchajcie raz jeszcze, o jaki film chodzi.
5: Pani Popiołkowa!
6: Szmaragdy i diamenty chciałem ci dać.
0: A, i tak zwana pompa. Dwie dwójki, cztery, czwórki, 0,66 albo głosówki na Messengerze. No, mnie zostało wczoraj już piątek. George Harrison, Got My Mind Set On You. Czekamy na wasze telefony, na was czeka. No, jeszcze trochę. Satysfakcja, 20 po 8.

0: My mind set on you. Grzesiek Harrison, Def Leppard i za chwilę.
1: Co ty z tym Grzeszkiem?
0: Grzesiek, on kazał mówić, że się Grzesiek. Ja pamiętam, jak oni po raz pierwszy przyjechali Beatlesi i rozmawiałem z nim.
1: Aha,
0: proszę państwa, dobrze, rozwiązanie rebusa. Za chwilę będziemy wręczać satysfakcję. Proszę założyć surdut i kamasze.

0: historię.
1: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
2: Powstanie. Rok Radio.

0: Only Atomic w Rock Radio za 24.09.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio Rebus jebus.
0: A my odpalamy, proszę Państwa, rozwiązanie naszej turbo zagadki Rebus jebus. Najpierw przypomnijmy, jak ona brzmi. Kategoria film, bardzo proszę.
3: Pani Popiołkowa.
4: Szmaragdy i diamenty chciałem ci dać.
5: Ach, i tu zjazd na nodze, no.
0: Tak jest, klasyczny zjazd po nodze albo tak zwana pompa. Dwie dwójki, cztery czwórki, 0,66 głosówki na Messengerze, słuchamy, halo.
6: Hello, hello, ja jadę z miłością moją teraz w czasy za granicę.
5: O!
6: Mam na sobie szmaragdy, a tam spotkamy krokodyle. Miłość, szmaragdy, krokodyl. Nie.
0: Czyli do Egiptu.
5: Do Egiptu.
0: Tak, na tym Egipcie się skupiłem, ale nie, to nie jest dobra odpowiedź,
5: no, niestety,
0: proszę pana.
5: Niestety. Nie. Aczkolwiek myślałem, że może to pójść w tym kierunku.
0: Może, ale nie musi. Proszę bardzo, kto zna prawidłową odpowiedź?
7: Cześć. Z tej strony Michał z Marysią. Kolejny dzień, kolejna podwózka do przedszkola i kolejny rebusik. Tytułem tego filmu jest Popiół i Diament. Serdeczne pozdrowienia dla całej ekipy. Hell yeah!
0: Tak hell jest! Yeah. Pozdrawiamy, no, ciebie i Marysię, gratulujemy serdecznie. Popiół i Diament, tak jest, klasyka polskiego kina. Ktoś jeszcze, halo?
8: Dzień dobry, tu Marylka. Pewności nie mam, ale to może być Popiół i Diament.
0: No tak.
8: Dzięki bardzo,
0: tak
8: do zobaczenia, usłyszenia.
0: Jasne,
5: do
0: tak,
5: zobaczenia
0: Popiół
5: szczególnie.
0: Popiół i Diament,
5: tak.
0: Gratulujemy bardzo serdecznie! I Zbysio Cybulski,
5: super,
0: prawda? Ze swoimi okularami. Gratulujemy serdecznie. Każdy, kto znał taką odpowiedź, zgarnia
5: James Dean.
0: Satysfakcję. No, niewiele brakowało i Bond. Proszę Państwa, Rebus jebus wróci jutro po 8:00. Będzie można zgarnąć oprócz satysfakcji ostatnie na weekend. Dechu, My Generation za 23.09.

0: Polsce.
1: Od soboty aż do 5 lipca nie będzie przejazdu przez torowisko na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i Kruczej. Kierowcy wyjeżdżający z Kruczej będą mogli skręcić jedynie w prawo, a zawracanie wyznaczono na rondach Dmowskiego i Degola. Zmiany obejmą także autobus linii 107, dlatego warto wcześniej sprawdzić trasę przejazdu i zaplanować więcej czasu na swoją podróż.

0: Madonna About a Girl za 6:09, o 9:00 news, a w nich, proszę Państwa, rządowy poradnik, jak przetrwać upały. Nie mogę się doczekać, nie wiem jak wy.
1: Rock Radio.

0: ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swojemu interesowi i ogólnemu dobru.
1: Powstanie Rock Radio.
2: Proszę Państwa, dotarliśmy do 9:00. To jest Rock Radio. Gramy tu klasykę rocka, śmiejemy się, wygłupiamy.
3: Jasne.
2: Sprzedajemy Wam newsy, które już teraz przed Wami. Jak macie ochotę się odezwać do nas, chodźcie. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Czekamy na Was.
4: Jak przetrwać upały? Za chwilę rządowy poradnik. Potem sondaż o Ukrainie w Unii Europejskiej w dniu startu konferencji w Gdańsku. I podpowiedź dla wybierających się na wesele, jaki prezent raczej na pewno spodoba się parze młodej.
1: Newsy Rock Radia.
4: Marcin Krzemiński. Pracodawca może skrócić nam w upały dzień pracy. Przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Już decydują się na to m.in. niektóre urzędy, jak Starostwo Powiatowe w Puławach czy w gminie Czarna w powiecie dębickim. Już zapowiedziały, że dziś czy jutro będą czynne krócej. Specjalne ostrzeżenia przed upałami zamieściło też w mediach społecznościowych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
5: Pij dużo niegazowanej wody. Unikaj schłodzonych napojów i energetyków. Sprzyjają odwodnieniu. Unikaj wysiłku fizycznego. W ciągu dnia pozostaj w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
4: Alerty drugiego stopnia przed upałami zaczną obowiązywać w większości krajów południe. Dziś miejscami 34 stopnie, w sobotę i niedzielę nawet ponad 40 i to w cieniu. Senat będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Umożliwia ona zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia za pomocą numeru PESEL albo prawa do wykonywania zawodu danego medyka. Przeciwko ustawie protestuje lekarski samorząd, który apeluje już o prezydenckie weto. Dziś rozpoczyna się w Gdańsku dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Tymczasem większość Polaków, blisko 60%, jest przeciwko wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ibris. Na tak było ponad 35% ankietowanych. W gdańskiej konferencji będzie uczestniczyć kilka tysięcy gości ze świata polityki i biznesu. Ukrainę będzie reprezentowała Julia Sfirydenko, czyli szefowa rządu. Paweł Razewicz.
6: Dyskusja o konferencji odbudowy Ukrainy zbyt mocno skupia się na nieobecności prezydenta Ukrainy, przekonywał minister Paweł Kowal.
7: Pełen obraz. Zarówno zainteresowania Zachodu, najwyższych przedstawicieli Unii Europejskiej, dwie kluczowe osoby z Unii Europejskiej będą i pani przewodnicząca von der Leyen i przewodniczący Costa. Wysoka delegacja Stanów Zjednoczonych, podwyższono rangę delegacji z Kanady, jest Japonia, Korea, wszyscy kluczowi gracze z G7.
6: Na stołach znajdzie się przynajmniej 200 umów i porozumień biznesowych. Równie ważna będzie dyskusja o wyzwaniach społecznych, dodaje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
8: Jak odbudowywać Ukrainę w sytuacji, kiedy wielu mieszkańców tego kraju jest dzisiaj poza krajem?
6: W wyjątkowym trybie na czas konferencji funkcjonował będzie Gdańsk. Takiej liczby policyjnych patroli i dyplomatycznych kolumn na ulicach miasto jeszcze chyba nie widziało.
4: Jeszcze jedno badanie, którego wyniki raczej nie zaskakują. Najlepszym ślubnym prezentem jest gotówka. Tak uważa 3/4 ankietowanych. Autorzy polskiego badania zwrócili uwagę, że tradycyjne prezenty rzeczowe, na przykład sprzęt domowy, odchodzą w zapomnienie. Eksperci przekonują, że respondenci rozróżniają stopień bliskości między weselnymi gośćmi a młodą parą. W przypadku najbliższej rodziny największy odsetek badanych uznał, że dołączenie do koperty z pieniędzmi upominku jest właściwym gestem. Drobny upominek pełni bowiem funkcję symboliczną, pokazuje zaangażowanie, podkreśla wyjątkowość relacji i sprawia, że prezent nabiera bardziej osobistego charakteru.
1: Sport w Rock Radio.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Meksyk i RPA z grupy A, Szwajcaria, Kanada, a także Bośnia i Hercegowina z grupy B oraz Brazylia i Maroko z grupy C. To drużyny, które już wywalczyły awans do fazy pucharowej mundialu. Dziś w grupie D pewnie awansu Amerykanie zmierzą się z Turcją, a Paragwaj zagra z Australią. W grupie E Curaçao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Niemcy z Ekwadorem. A w grupie F Japonia ze Szwecją, a Tunezja z Holandią. Pierwszy mecz w sezonie na trawie i od razu pierwsza porażka. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburg, przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7-6-2-3-6.
1: Pogoda.
4: kopalnie w centrum, na południowym wschodzie i na zachodzie. Tam od 30 do 34 stopni. Tam też alerty drugiego stopnia przed upałami. Najchłodniej na wybrzeżu, miejscami 22-23 stopnie. Nieco cieplej na Suwalszczyźnie, nawet 25. Dużo słońca, chmurzyć będzie się tylko na północnym wschodzie.
9: Puknijcie się wszyscy w głowę.
1: Powstanie Rock Radia.

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: trochę wygrzani, prawda? W Rock Radio, ale cóż to. Proszę Państwa, analog, czyli telefon 2244-0606. Halo.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo.
1: Dawno nie dzwoniłam przez telefon, więc zgłaszam się z Wrocławia. O, jakieś psy szczekają za oknem. Ja nie muszę iść, bo ja jestem cały czas. Buziaki, pozdrawiam was. Lucyna z Wrocławia.
0: Cześć, Lucynko. Psy czekają, karawana idzie dalej.
2: Tak jest.
0: Się będziesz przejmować.
2: Tak jest.
0: Kochana. Słyszymy, że jesteś i bardzo dobrze. Pozdrawiamy ci serdecznie. Pozdrawiamy Wrocław. Trzymajcie się ciepło. Wiadomo, we Wrocławiu...
2: Znaczy jak... nie za ciepło właśnie, bo
0: no
2: to
0: nie, ale jak przychodzi lato, to we Wrocławiu zawsze, prawda, taka lekka trwoga.
2: No, dlatego mówię, no.
0: Bo za chwilę Nysa, te sprawy. Eagles Hotel California, proszę Państwa. 17 po 9.

0: Hotel California, Eagles w Rock Radio. Człowiek ma naprawdę różne pomysły w głowie. Widzi siebie w tych motelach zapchlonych. Judas Priest, Sniff and Tears.
1: Ale śniadanie do łóżka.
0: Rock Radio za chwilę, proszę Państwa. Tak, i takie rurki szklane do palenia tego. No, nie pamiętam. 22 po 9.

0: czyli Stephen Tears w Rock Radio.
1: Takie kubełkowe.
0: 70. Tak jest.
1: Nie.
0: Skórzany bez zagłówka, szybka opuszczona.
1: O, dobra.
0: Albo dach otwarty.
1: Są różne szkoły.
0: Jedziesz, prawda? Zimny Łokisz, proszę państwa. Klasyka rocka w głośnikach. I jak się kończy ten numer, to wpadasz w kolejny, taki jak ten. Bo to Red Hot i Under the Bridge. Też można głośno, nawet trzeba. Jest Rock Radio. Jest klasyka rocka.

0: U2 i Pride w Rock Radio. Proszę Państwa, nas rozpiera duma, że gramy klasykę rocka. Jeszcze trochę pogramy Smash Mouth, Cool The Sweet. To zagramy przed 10:00. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka.
1: Tu Rock Radio. Rock Radio.

0: Jak słyszycie, perkusista w formie. The Ballroom Blitz, grupa The Sweet w Rock Radio. Na koniec czwartkowego powstania Kajto Ruszczyk, pan Guziczku.
1: To jestem ja, dziękuję bardzo, a ten pan to Jan Bajor Bajorek. Podziękuj państwu.
0: To se jam, dziękuję.
1: Bardzo ładnie ci to poszło.
0: A w studiu krecik polskiego eteru, Kuba Kaleta.
2: Dzień dobry.
0: Ahoj. Ahoj, Kuba.
2: Dlaczego krecik?
1: Bo stukasz często.
0: Taboreczik. Dobra, kochany, no. Co wystukasz państwu po 10:00?
2: Po 10:00 w cyklu W Mgnieniu Roka razem z Olą Konopką ujawnimy jeden prosty trik na odzyskanie przychylności recenzentów muzycznych po dekadzie posłuchy.
1: Zabić ich wszystkich.
2: O, to jest mowa nienawiści.
0: A, zabić.
1: Nie, to był cytat.
2: Z czego?
1: No kochany.
0: Nie, cytuj mu film.
1: Nie, zapomniałem, przepraszam.
0: Nie cytuj mu film,
2: ale bardziej...
0: Każę ci zamknąć drzwi z drugiej strony.
2: Ale bardziej właśnie...
0: Z Piotrusia Pana.
2: Właśnie nie wiedziałem, czy bardziej z potopu, czy z rozmów kontrolowanych.
0: No nie, ani to, ani to. Dyletancie. Ignorancie, przepraszam. No dobrze. Ja mam parę pomysłów, ale nie powiem, bo musieliby mnie zamknąć. Także może przejdźmy bezpośrednio do Białych Krumów.
2: Tak, bo w nich po 12 z kolei weźmiemy na warsztat piosenkę, która, jak się okazuje, cieszy się dużym powodzeniem wśród... Co?
0: Nie mówię do Kajtka, żeby myślał, no.
2: Hip-hopowych producentów.
0: Ale polską?
2: Polska piosenka z lat 80.
1: Hip-hopowy?
0: No. Autobiografia.
2: Nie, to bardziej jest elektronicznie tam.
0: Autobiografia.
2: Więcej...
1: Dlaczego?
0: Nie wiem. Nie, bo kiedyś był taki numer, nie, że Leroy nagrał, chyba był, jak była ekstradycja któraś ta nowsza. Moje, Grzesiek Markowski tam, moje miasto i później...
2: No, to masz z autobiografią wspólnego.
0: Perfekt.
2: No, ale nie wysamplowali.
1: I to jest perfekt odpowiedź, tak.
0: Proszę państwa, tym jest akcentem. Zapowiadamy Kubę, my mówimy dzięki za dziś.
1: Dzięki.
0: Trudno połączyć kropki, gdy jesteśmy na antenie, proszę państwa, więc może teraz będzie wam łatwiej. Do jutra, do usłyszenia. Jesteśmy o 6:00, to jest piątek. Cześć! Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10:00 na dobry początek zapuścimy sobie legendarny przebój Bruce'a Springsteena, ale wcześniej newsy.
2: Wrócimy do Wenezueli. Za chwilę aktualny bilans trzęsienia ziemi. Potem intrusy w tunelu stołecznego metra. Dziś przesłuchanie Francuza. Będzie też ciąg dalszy sprawy Szpitala Południowego.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzamiński. Co najmniej 32 osoby zginęły, a ponad 700 zostało rannych w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Te dane nie obejmują jednak stanu, który został dotknięty żywiołem w największym stopniu. O szczegółach Tomasz Orchowski.
3: Dwa trzęsienia o magnitudzie ponad 7 w tym samym miejscu Wenezueli doprowadziły do zawalenia się budynków i zamknięcia głównego lotniska kraju. AFP opisuje, że w stolicy wybuchła panika. Odnotowano 20 wstrząsów wtórnych. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest w stanie La Guaira na obrzeżach Caracas, gdzie zawaliły się dziesiątki budynków. Można powiedzieć, że sytuacja w La Guaira to prawdziwa tragedia i że obszar ten stał się strefą klęski żywiołowej. Mówiła tymczasowa prezydentka Delcy Rodriguez. Pomoc Wenezueli zaoferował prezydent Stanów Zjednoczonych. Będziemy tam dla naszych nowych i wspaniałych przyjaciół, przekazał Trump.
2: Polski resort dyplomacji przekazał tymczasem, że nie ma informacji, by w Wenezueli ucierpiał jakikolwiek Polak. Zatrzymany wczoraj Francuz, przez którego na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów warszawskiego metra, będzie dziś przesłuchiwany przez prokuratora. Wczoraj 22-latek nie był rozmowny, powiedział tylko, że przyjechał na wakacyjną wycieczkę, mówi aspirant sztabowa Marta Haberska ze stołecznej policji.
4: Podczas zatrzymania przy mężczyźnie nie znaleziono żadnych przedmiotów, które mogłyby świadczyć o zamachu, nie znaleziono też dokumentu, ale oczywiście będziemy te wszystkie okoliczności wyjaśniać.
2: Wstępnie brane jest pod uwagę postawienie zarzutów zamachu na urządzenie infrastruktury, za co może grozić nawet do 8 lat więzienia. Po przesłuchaniu śledczy zdecydują, czy będzie wniosek o areszt dla mężczyzny. Afery w Szpitalu Południowym ciąg dalszy. To, co opowiada, nie ma nic wspólnego z prawdą, to mecenas Jacek Dibuła, pełnomocnik młodego lekarza Dawida Kasprzyka, o byłym ordynatorze Emilu Jędrzejewskim. Ten ostatni zarzucił Kasprzykowi, że przyczynił się do śmierci kilku pacjentów.
5: Zarzuca spowodowanie przez mojego klienta śmierci w zdarzeniach, w których on nie uczestniczył, których nie widział i o których gdzieś usłyszano o korytarzu. Ten pan doktor nigdy nie uczestniczył w sytuacji udzielania przez mojego klienta jakiejkolwiek pomocy, czyli mamy do czynienia z jakimś absurdem.
2: Mówi mecenas Dibuła i dlatego Dawid Kasprzyk skierował wczoraj do sądu pozew przeciwko Emilowi Jędrzejewskiemu o zniesławienie i ochronę dóbr osobistych. O Kasprzyku, lekarzu bez specjalizacji, byłym koordynatorze SOR-u, zrobiło się głośno za sprawą jego sporych zarobków. Dziś nowe informacje dotyczące audytu prowadzonego przez stolicę w związku z aferą w Szpitalu Południowym mają poznać radni Warszawy. Dziś odbywają się dwie sesje rady, absolutoryjna i nadzwyczajna. Na koniec jeszcze krótko o cenach maksymalnych na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr 95 benzyny ma dziś kosztować maksymalnie 5 zł 96 groszy, a oleju napędowego 6,11.
0: Newsy Warszawa.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło pilną kontrolę w Szpitalu Południowym po doniesieniach o możliwych nieprawidłowościach. Sprawdzane są procedury leczenia pacjentów, organizacja pracy i przebieg specjalizacji lekarskich. Decyzje personalne wobec kierownictwa szpitala mają zapaść w przyszłym tygodniu. Straż Ochrony Kolei alarmuje, aby nie wchodzić na pociągi. Od początku roku w naszym regionie było 13 takich incydentów. Młodzi ludzie w taki sposób szukają adrenaliny i przy okazji kręcą filmy, mówi Paweł Kuskowski ze Straży Ochrony Kolei.
7: Konsekwencją takich, nazwę to, zabaw jest upadek z pociągu, porażenie prądem elektrycznym. Grozi to, prawda, utratem życia i kalectwem trwałym.
6: W tym roku z jednego z wagonów spadła porażona prądem 18-latka. Przeżyła, ale była poważnie ranna. A w związku z upałami od wczoraj w Warszawie uruchomione zostały kurtyny i zraszacze wodne. W taki sposób schłodzić się można na Placu Zamkowym, Krakowskim Przedmieściu, Placu Konstytucji i Bulwarach Wiślanych. W mieście działają także poidełka z wodą pitną. Za godzinę będę miała za to ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
6: 30 stopni w najcieplejszym momencie dnia, tyle pokażą dzisiaj termometry w Warszawie. Spodziewajcie się dużej ilości słońca, małego zachmurzenia i tego, że raczej ma nie padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się taka sama pogoda, ale temperatura będzie szła w górę i tak do niedzieli może przekroczyć nawet 36 stopni. Taki mamy początek lata, uważajcie więc na siebie, zwłaszcza na spacerach.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Tylko ja.
1: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć.
2: Cześć, cześć Kuba. Jestem, a to dlatego, że już za chwilę przenosimy się do... Momencik.
1: No.
2: Do 90 roku.
1: Mhm. I co tam w tym roku ciekawego?
2: No, to ty mi powiedz.
1: Ja?
2: Tak.
1: A co ja mam na ten temat, co ja mogę o tym wiedzieć?
2: No chyba
1: ja
2: już
1: miałem,
2: coś wiesz.
1: Ja miałem 4 lata wtedy, to ja nic nie pamiętam z tamtych czasów. No.
2: To nie chcesz wiedzieć, gdzie ja byłam.
1: Nie wiem, choć się domyślam.
2: Dobra, no.
1: Co? Dobra, no, okej, dobra. Pewnie państwo są ciekawi, o czym dzisiaj będzie konkretnie. No to dzisiaj
2: raczej
1: zastanowimy się nad taką sytuacją. Co zrobić, kiedy przez 10 lat wydajesz kolejne płyty i one zbierają, każda z nich zbiera słabe recenzje. I co w tej sytuacji począć? I okazuje się, że czasem wystarczy zatrudnić swojego fana i wielu znanych gości.
2: Tak.
1: Już.
2: Wiemy, że to się wydarzyło i to się udało.
1: I też państwu polecamy taki sposób, tak? Bo podejrzewam, że, no słuchaj, być może jest ktoś, kto jest w podobnej sytuacji, tak? Może słucha nas, nie wiem, zespół Rotary na przykład.
2: Dobra, weź. Więcej szczegółów już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Moim zdaniem to jest jeden z bardziej klimatycznych numerów, jeśli chodzi o muzykę lat 90. To Kasia Nosowska w Rock Radiu. Za 29 minut będzie 11. No i te lata 90. tutaj się pojawiły o tej porze nieprzypadkowo. Dlatego, że odpalamy jak zwykle właśnie teraz rockowy wehikuł czasu i on, proszę sobie wyobrazić, zabiera nas do ostatniej dekady XX wieku, do samego jej początku.
1: W mgnieniu roka w Rock Radiu.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1990. To właśnie w tym roku we Wrocławiu zaczyna nadawanie pierwsza w krajach postkomunistycznych komercyjna stacja telewizyjna, czyli PTV Echo. Po 45 latach orzeł na polskim godle odzyskuje koronę. Powstaje też Urząd Antymonopolowy, czyli późniejszy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2: Za to dokładnie 36 lat temu, czyli 25 czerwca 90 roku, wychodzi płyta Iggy'ego Popa Brick by Brick. I jest to 9 krążek tego artysty z hitem Candy z Kate Pearson.

Ale to nie jest jedyna piosenka godna polecenia z tej płyty, dlatego że słuchaliśmy tego albumu i możemy zarekomendować numer Main Street Eyes. To jest bardzo przyjemny kawałek. We got

Jeżeli znacie dyskografię Iggy'ego Popa, to na pewno zwróciliście uwagę na to, że płyta Brick by Brick brzmi trochę inaczej niż poprzedniczki. I to wcale nie jest przypadek. Dlaczego? Dlatego, że w latach 80. Iggy Pop mocno eksperymentował na swoich kolejnych płytach z różnymi gatunkami. Z nową falą, z dance rockiem, czy nawet z glam metalem. I te jego płyty, no, zbierały średnie recenzje. I w związku z tym Iggy Pop poprosił, żeby producentem jego nowej płyty został Don Was, który wcześniej miał na swoim koncie współpracę z The B-52s i który już chyba na tym etapie współpracował z Bobem Dylanem, Eltonem Johnem i The Rolling Stones, dlatego że płyty tych właśnie wykonawców wyszły mniej więcej w tym samym czasie, co płyta Brick by Brick. Czyli Don Was to był wtedy bardzo obiecujący, dobrze rokujący producent. A do tego jeszcze Don Was był fanem The Stooges, czyli fanem byłej kapeli jego popa. No i właśnie Don Was doradził Iggy'emu, żeby ten poszedł na swojej kolejnej płycie w stronę hard rocka. I powiem tak, moim zdaniem tego hard rocka na płycie Brick by Brick nie słychać. Jak dla mnie ta płyta brzmi jak taki amerykański pop rock w stylu dokonań Toma Petty'ego.

0: Czekaj, to był pierwszy album, na którym Iggy Pop grał na gitarze.
1: Tak, natomiast Iggy Pop nie nagrał wszystkich partii gitary na
0: płycie. Dlatego, że byli tam również goście, tacy jak Slash i Duff McKagan.
1: Czyli odpowiednio gitarzysta i basista Guns N' Roses. No to jeszcze słowo o okładce.
0: Bardzo mi się podoba, taka fajna, komiksowa, popartowa okładka.
1: Jej autorem jest rysownik Charles Burns. I wróćmy jeszcze do tej zmiany stylu, bo okazało się, że faktycznie pójście w te takie bardziej, powiedzmy, typowo gitarowe brzmienia wyszło Iggy'emu Popowi na dobre, dlatego że płyta Brick by Brick została znacznie lepiej oceniona niż jego poprzednie albumy.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

znaleźć. Ten kawałek przyjemnie buja, to klasyka rocka od T-Rex w Rock Radio. Jeżeli chcecie w takim właśnie rozbujanym klimacie wejść w weekend, no to wejdźcie na rockradio.pl i zagłosujcie na ten numer, bo to jest jedna z propozycji do klasycznej dziesiątki, a kolejne 206, jeśli dobrze liczę, wydanie waszej ulubionej listy przebojów. Klasyki rocka już jutro po 18, znacznie wcześniej, bo już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który pod koniec lat 50. nagrał Buddy Holly i to był kawałek, no, rock'n'rollowy, taki klasycznie rock'n'rollowy, a 20 lat później Carlos Santana razem ze swoją kapelą postanowił przerobić go na swoją modłę, no i wyszło bardzo dobrze. Już za chwilę Santana, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: i nóżka sama chodzi, to klasyka rocka od Garbage. W newsach o 11 sprawdzimy, jak podczas tych upałów chronić nasze czworonogi, a po 11 wejdziemy na wysokie obroty razem z klasyką rocka prosto z samego początku lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 11 wejdziemy na wysokie obroty razem z Billym Idolem, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Upały groźne także dla naszych czworonożnych pupili. Senat będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Będzie też o wakacjach na drodze. Powiemy, dlaczego tak często latem dochodzi do wypadków.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Przed nami kilka bardzo upalnych dni. Wysoka temperatura jest groźna nie tylko dla ludzi, ale też dla naszych zwierzaków. Przypomina Adrianna Szczerba z Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.
3: Ja w ogóle polecam, żeby sprawdzić sobie, jak jest taki upał, przyłożyć rękę do betonu i zobaczyć, jaka to jest temperatura. Bo wszyscy się śmieją, jak pies chodzi w butach, ale często te buty właśnie chronią przed tym, żeby się nie wygrzało. My sprawdzaliśmy, ćwicząc z psami na gruzowisku, to potrafi się rozgrzać beton, jak jest ciemny, nawet do 45 stopni, więc chodzenie po tym wcale nie jest przyjemne dla takiego zwierzaka.
2: W większości kraju dziś ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Już teraz w Słubicach i Zielonej Górze jest ponad 30 stopni. We Francji wciąż ponad 51 milionów mieszkańców pozostaje w strefie najwyższego czerwonego alertu pogodowego związanego właśnie z upałami. Obowiązuje w 72 departamentach. Od jutra stopniowo od zachodu ma się ochładzać. Ponad 200 strażaków bierze udział w dogaszeniu pożaru składowiska odpadów w Chorzowie. Na miejsce dotarł ciężki sprzęt budowlany, który umożliwia przerzucenie pryzmy śmieci i przelewanie zarzewi ognia. Akcja może potrwać nawet kilka dni. Pożar wybuchł wczoraj po południu. Na razie nie wiadomo, jak do niego doszło. Senat rozpoczął posiedzenie. Będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Ta umożliwia zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia za pomocą numeru PESEL albo prawa do wykonywania zawodu danego medyka. Przeciwko ustawie protestuje lekarski samorząd, który apeluje już o prezydenckie weto. Cezary Jaszczyk.
4: Według Naczelnej Izby Lekarskiej ustawa łamie przepisy o ochronie danych osobowych i nie gwarantuje medykom prywatności i poufności danych. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski uważa, że bardzo szybkie prace nad ustawą, bo przepisy dopiero co zostały przyjęte przez rząd, są próbą przekierowania uwagi z afery w Szpitalu Południowym.
5: Rządowi udało się na początku tej afery przekierować uwagę opinii publicznej na zarobki lekarzy.
4: Samorząd obawia się też, że dane w przyszłości mogą być wykorzystywane do złych celów.
5: Państwo sięgnie po PESEL danego lekarza po to, żeby epatować jego wynagrodzeniem.
4: Izba zapowiada, że jeśli nie uda się przekonać prezydenta do weta, będzie zaskarżać ustawę w europejskich trybunałach.
2: 1/3 wszystkich wypadków dzieje się w wakacje. W latach 2013-15 latem doszło do 15 tysięcy, w których zginęło ponad 1000 osób, mówi Dagmara Jankowska-Karpa z Instytutu Transportu Samochodowego.
6: Wakacje to okres, w którym ruch drogowy staje się bardziej różnorodny. Obok samochodów pojawia się więcej motocykli, rowerów i hulajnóg. Ta różnorodność wymaga od wszystkich większej uważności. Ponad 90% wypadków wynika z błędów ludzkich.
2: Kierowcy jadą za szybko, nie ustępują pierwszeństwa i tracą koncentrację. Zaglądamy jeszcze na Mundial. Dziś zostaną rozegrane ostatnie mecze w grupach D, E i F. Z nich pewnie awansu do 1/16 finału są na razie Amerykanie i Niemcy. Spotkania o honor czekają natomiast Turcję i Tunezję.
0: Newsy Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek wracamy do sprawy Szpitala Południowego. Jego były ordynator Emil Jędrzejewski odmówił składania zeznań bez udziału pełnomocnika. Podczas przesłuchania w prokuraturze nie odpowiedział na żadne z kilkudziesięciu pytań. Złożył za to wniosek o odroczenie terminu tego przesłuchania. Bądźcie czujni, prosi podróżnych Zarząd Oczyszczania Miasta. W najbliższy weekend autobusy na Dworcu Centralnym mogą zmienić swoje miejsce odjazdu. Powodem będą porządki, mówi Magdalena Niedziałek z zarządu.
8: Porządki rozpoczynają się wcześnie rano, obejmują dokładne mycie myjkami ciśnieniowymi wszystkich elementów pętli.
7: Do czyszczenia szklanych konstrukcji wykorzystuje się podnośniki, a podczas prac fragmenty pętli będą wygradzane. Na koniec jeszcze dobre wiadomości dla pasażerów pociągów. W granicy Bemowa i Woli powstanie nowy przystanek kolejowy Warszawa-Ulrychów. Podpisano już umowę na jego projekt i budowę. Pierwsi pasażerowie skorzystają z niego w grudniu. Za godzinę powiem za to więcej na temat dziwnego obiektu, który można było ostatnio zobaczyć na warszawskim niebie.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
7: Wychodząc dzisiaj z domu w Warszawie, przyda się coś na głowę i butelka wody, bo będzie upalnie. Termometry pokażą maksymalnie 30 stopni, ma być też sporo słońca i mało chmur na niebie. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno na nas dobrze wpływać. Jutro będzie jeszcze cieplej, temperatura do niedzieli ma podskoczyć nawet do 36 stopni. I jak patrzę w te prognozy, to od poniedziałku będzie podobnie.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

Powiem wam taką rzecz, że jakbym sobie na przykład nagrywał na kasetę, to jest teoretyczna sytuacja, składankę z ulubionymi balladami rockowymi, to ten numer na pewno by trafił na stronę. A, to Nazaret w Rock Radio, 21 minut po 11, a to nie koniec istotnych informacji, bo już za chwilę sobie posłuchamy takiego numeru, który ma taki tekst o tym, że faceta skazali za napad z bronią w ręku, niesłusznie, i on ma alibi, tylko że to alibi polega na tym, że w tym czasie był u żony swojego najlepszego przyjaciela i tam bynajmniej nie grali w Warcaby. No i w związku z tym, że nie chce tutaj, żeby doszło do skandalu obyczajowego, no to trafia do więzienia i o tym z grubsza jest ta piosenka. I ja wiem, że wam opowiedziałem całą historię, ale to jak zaśpiewa to i zagra Gary Moore, to brzmi znacznie lepiej, o czym przekonamy się już za chwilę w Rock Radio.

Dobra, jak już tak tutaj robię takie coming outy na antenie, to powiem wam, że to jest jeden z moich ukochanych numerów tej kapeli. To Queen w Rock Radio, jest dokładnie 11:30. Przypominam, drodzy moi, że mamy co tam czwartek, czyli już prawie weekend, ale jeżeli chcecie wejść w rzeczony weekend, no z takim po prostu dobrym nastawieniem, z humorem poprawionym, z bokami zerwanymi od śmiechu, to warto, żebyście zajrzeli do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM w Krakowie, a to dlatego, że jutro będziecie mogli tam wpaść na testy nowych materiałów komików z krakowskiej ekipy Comedy Lab i swoje żarty w ramach tego właśnie przedsięwzięcia stand-upowego zaprezentują Filip Kiciuś-Białoskórski, Tomek Machnicki i Bartek Chmiel. Będziecie mogli w związku z tym jako pierwsi usłyszeć całkiem nowe teksty oraz żarty, których później już nikt więcej może nie zobaczyć, dlatego że mogą one nie trafić do ostatecznych wersji programów poszczególnych komików. Stand-upowe testy w krakowskim pubie 103.8 FM startują jutro o 20, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń właśnie w tym miejscu znajdziecie na rockradio.pl. A już teraz słuchamy sobie numeru, który za każdym jednym razem powoduje ciary, nie tylko u mnie, to Simon i Garfunkel w Rock Radio.

Powiem wam, że to jest numer, którego ja bardzo lubię słuchać w samochodzie, nawet jak aktualnie nie trzymam kierownicy, to znaczy jadę bez trzymanki. Klasyka rocka od Bon Jovi w Rock Radio. Za 22 minuty będzie 11, a my już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego hitu lat 80. rockowego. I to jest kawałek, który trafił na ścieżkę dźwiękową do filmu Ognie Świętego Elma. Nie oglądaliście? Ja też nie, ale muzyka top. John Parr już za chwilę w Rock Radio.

to jest świetny numer na rozruch na drugą połowę dnia. To Poison w Rock Radiu. W newsach o 12 będzie ciąg dalszy serialu pod tytułem Afera w Szpitalu Południowym, a po 12 posłuchamy sobie absolutnej klasyki rocka prosto z lat 60. w Rock Radiu.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 12 zapuścimy sobie kultowy numer The Kinks, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: Podziękowania dla Polaków przywiozła ukraińska premier do Gdańska. Podrobione karty zgonu w szpitalu południowym pod lupą śledczych. Klaruje się lista drużyn z awansem na mundialu.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Premier Ukrainy Julia Swerydenko podziękowała Polakom za pomoc i chęć budowania wspólnej przyszłości w ramach Unii Europejskiej. Jej słowa padły w Gdańsku podczas otwarcia dwudniowej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Szefowa ukraińskiego rządu zastępuje prezydenta Ukrainy, który do Polski na wydarzenie nie przyjechał z powodu napiętych ostatnio relacji między Kijowem a Warszawą, które to wywołał sam Zełenski, nadając ukraińskiej wojskowej jednostce imię bohaterów UPA, co spotkało się z krytyką w Polsce, w konsekwencji z odebraniem mu przez polskiego prezydenta orderu Orła Białego. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie podrobienia w prosektorium warszawskiego szpitala południowego kart zgonu 20 osób, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Śledztwo dotyczy okresu od 22 sierpnia do 9 września zeszłego roku. Z afery w szpitalu południowym tłumaczy się już były prezes Rady Nadzorczej Placówki i jednocześnie burmistrz warszawskiego Ursynowa, gdzie mieści się szpital. Właśnie tam trwa nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy. Burmistrz Robert Kępa zarzeka się, że nie miał wiedzy o nieprawidłowościach w lecznicy i nie korzystał z tak zwanego saloniku VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
3: Nie docierały do mnie informacje o jakimkolwiek specjalnym pomieszczeniu wykorzystywanym przez pana Dawida Kacprzyka. Z pełną odpowiedzialnością informuję, że nigdy, podkreślam, nigdy nie skorzystałem z jakiegokolwiek świadczenia medycznego w szpitalu południowym.
2: W zeszłym tygodniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował o odwołaniu poprzedniej Rady Nadzorczej szpitala. W nowej nie zasiadają już politycy. 7-letnia dziewczynka zginęła w pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Czarna Woda w powiecie starogardzkim na Pomorzu. Do pożaru doszło dziś rano. Przed przybyciem służb z płonącego budynku ewakuowały się 3 osoby, matka oraz 2 dzieci. Na koniec zaglądamy na mundial. Tu już sporo wiadomo o awansach z fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Pewny awans ma Brazylia, niespodziewany sukces odniosła Republika Południowej Afryki, a kompletnie nieudany występ zaliczyli Czesi. Dziś wieczorem i w nocy kolejnych 6 drużyn pożegna się z mundialem. Michał Waszkiewicz.
4: W pierwszej kolejce Republika Południowej Afryki wyglądała jak jedna z najsłabszych drużyn na mundialu, a tymczasem pokonała dziś Koreę Południową 1-0 i po raz pierwszy w historii awansowała do fazy pucharowej, mówi trener Hugo Broz. Jestem dumny z postawy mojego zespołu i myślę, że daliśmy odpowiedź tym wszystkim krzykaczom z ostatnich tygodni, którzy uważali, że musimy coś się zmienić. Po raz pierwszy w historii z grupy wyszła także Kanada, mimo porażki 1-2 ze Szwajcarią oraz Bośnia i Hercegowina po wygranej z Katarem 3-1. Coraz lepiej wygląda Brazylia, w której błyszczy Vinicius Junior, strzelił Szkocji 2 gole i z 4 trafieniami jest tuż za Leo Messim w klasyfikacji strzelców. Warto odnotować, że na boisku w barwach Brazylii pojawił się dziś w końcówce Neymar po 3-letniej przerwie.
2: Dziś kończy się rywalizacja w grupach D, E i F. Pewnie awansu Amerykanie zmierzą się z Turcją, a Paragwaj zagra z Australią. Niemcy z Ekwadorem, a Curaçao z Wybrzeżem Kości Słoniowej, Japonia ze Szwecją, a Tunezja z Holandią.
0: Newsy Warszawa.
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Prokuratura od 3 lat badała 12 spraw dotyczących zgonów w szpitalu południowym. 5 postępowań nadal trwa, 4 zostały umorzone, a w 3 przypadkach odmówiono ich wszczęcia. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział ich ponowne sprawdzenie. Warszawa przygotowuje się do uderzenia gorąca. Już dzisiaj temperatura może przekroczyć 30 stopni w cieniu. Będziemy na to reagować, mówi Marzena Gawkowska z ratusza.
6: Pomimo deszczu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, jednak ta ściółka jest wysuszona, będziemy mieli wysokie temperatury, w związku z tym tutaj straż pożarna będzie czuwała nad bezpieczeństwem, nad gaszeniem ewentualnych pożarów, oby oczywiście do nich nie dochodziło.
5: Najgoręcej ma być do końca tego tygodnia. W niedzielę temperatura może przekroczyć nawet 36 stopni. Na koniec ciekawostka. Nad Warszawą można było ostatnio zobaczyć aerostat Basia, należący do Polskiej Akademii Nauk. To balon obserwacyjny do wykrywania nisko lecących obiektów. Może on pracować na wysokości 300 metrów i szybko przenosić się w inne miejsca.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
5: Upał w Warszawie nie odpuszcza i tak łatwo nie odpuści. Dzisiaj na termometrach maksymalnie zobaczymy 30 stopni. Będzie sporo słońca, mało chmur i ma nie padać. Tak samo ma być jutro, z tym, że ta temperatura będzie szła w górę. Do niedzieli na termometrach zobaczymy nawet 36 stopni. Podobnie szykuje się przynajmniej początek przyszłego tygodnia. Pamiętajcie o tym, jeżeli zamierzacie wybierać się na spacer, zwłaszcza w okolicach południa.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka.
1: Jest, wszyscy są.
0: Tak.
1: Melduje się.
0: Bardzo ładnie.
1: Kuba.
0: Słucham.
1: Powiedz mi i Państwu, tak, oczywiście, o czym dziś będzie w Białych Krukach, no, w Rock Radio.
0: Dzisiaj porozmawiamy o zespole, którego brzmienie było bardzo charakterystyczne dla lat 80. polskich. No i przy okazji też porozmawiamy o takim utworze, na którym mogliby, i w zasadzie zrobili to, mogliby sobie poużywać producenci hip-hopowi. Natomiast ja byłem zadziwiony, że jeden z nich, taki bardzo charakterystyczny, nic nie zrobił z tym numerem. Może coś zrobi. Może już coś tam klei na Fruity Loopsie, na tym, na EJ-u, był taki program EJ, na MPC.
1: Dobra, tam klei bity na bitmaszynie. Mów, żeby no, nikogo nie pogrążyć, zostaw to.
0: No ale ja nikogo nie pogrążam.
1: Wszystkiego, o czym mówił Kuba Kaleta, tak, już za chwilę dowiecie się w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.
0: Tak.

0: I to jest bez dwóch zdań bardzo klimatyczny kawałek. To klasyka rock od The Doors w Rock Radio za 29 minut 13, a my jak zwykle o tej porze zaglądamy głęboko do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta, a dziś porozmawiamy o zespole Clinch oraz o ich utworze Dla Ciebie staczam się z 85 roku. A ten kawałek zaproponował nam Marcin w komentarzu na Facebooku.
0: Chociaż Marcin na Facebooku nie występuje pod swoim imieniem. No. My się możemy tylko domyśleć, bo to jest pseudonim.
2: I tak się właśnie domyśliliśmy.
0: Bo to jest tak naprawdę Nicram.
3: Jestem twoim psem łańcuchowym smokiem. Samobójcą jest, kto zaczepia cię.
2: Zespole Clinch już wspominaliśmy w listopadzie, natomiast warto raz jeszcze podkreślić, oczywiście, że jest to zespół z Poznania, tak, grający muzykę New Romantic
0: z elementami muzyki rockowej, albo tak odwrotnie. Jest. Czy to jest zespół, który mógłby pojawić się w programie Niezły Gość u nas, u Ryśka Brzezińskiego na przykład?
2: Myślę, że tak. Tak. Czemu nie?
0: No, wszystko przed nami jeszcze, prawda? Mamy jeszcze nieograniczone możliwości.
2: Kuba! Jaka podpucha w ogóle.
0: No.
2: No i zadowolony jesteś.
0: A jak?
2: Dobra. Posłuchaj.
0: Słucham.
2: Zespół Clinch.
0: Ej, słuchaj.
4: Ej.
0: Bezer.
4: No.
2: Ej. Istniał od 83 do 88 roku. I w tym czasie
0: nagrał dwie płyty studyjne, w tym krążek Jak lodu bryła.
2: Tak.
0: Z gościnnym udziałem Urszuli. Natomiast
2: to też jest największy hicior zespołu.
0: Tak, natomiast pani Urszula tylko w dwóch utworach zaśpiewała, więc to tak w gości wpadła tylko pożyczyć cukier, tak naprawdę.
2: No, tak, no.
0: No i mówiąc o zespole Clinch, nie możemy pominąć no chyba najważniejszej persony w tym składzie, czyli wokalisty i klawiszowca, i lidera tej kapeli, Ryszarda Kniata. Mówiłaś, Ola, o tym, że zespół Clinch grał połączenie New Romantic z rockiem. Dla mnie zespół Clinch brzmi jak takie bardziej rockowe kombi. No i powiedziałaś też o tym, że największym przebojem zespołu Clinch jest piosenka Jak lodu bryła. Ja bym jeszcze dorzucił dwie piosenki inne do tego panteonu hitów. Dokąd, po co i jak, bardzo klimatyczny, taki mroczniejszy numer.
2: Okay.
0: Oraz długa, monumentalna kompozycja zatytułowana Latarnik. A piosenka Dla Ciebie staczam się, o której dzisiaj rozmawiamy, ona została nagrana w roku 1985.
2: I słowa do niej napisał Marek Dutkiewicz.
0: Myślę, że łatwiej byłoby wymienić piosenki, do których słów nie napisał Marek Dutkiewicz, bo to byłyby piosenki, do których słowa napisał Jacek Cygan.
2: Teksty mógł też pisać Bogdan Olewicz albo Andrzej Mogielnicki.
0: No mógł, tak. To był taki żart sytuacyjny, no już naprawdę.
2: Wiem, wiem.
0: No.
2: No i co? Co jeszcze powiesz?
0: Powiem jeszcze to, że ta piosenka Dla Ciebie staczam się po raz pierwszy ukazała się na kasecie o tym samym tytule.
2: Tak jest.
0: Która wyszła w 1985 roku i została wydana przez firmę Merimpex. A następnie ten właśnie numer ukazał się na drugiej płycie studyjnej zespołu Clinch zatytułowanej Jak lodu bryła. I ta piosenka konkretnie brzmi jak połączenie kombi oraz Roxy. Takie mam skojarzenie. I
2: to też jest okej.
0: Okay. No, to jest bardzo okej okay nawet, bo bardzo lubimy kombi, to przez jedno i, oraz bardzo lubimy Roxę. Zresztą wiem, że grono fanów Roxy jest naprawdę bardzo spore. To zwłaszcza męscy słuchacze lubią właśnie te formacje.

0: Piosenka Dla Ciebie Staczam Się została wysamplowana w kilku polskich numerach hip-hopowych, ale nie zdradzamy w jakich, bo nie chcemy wkopać po prostu artystów hip-hopowych, nie chcemy im sprawić żadnego kłopotu naszą twórczością dziennikarską. Natomiast ja byłem zadziwiony, kiedy się dowiedziałem, że o dziwo tej piosenki nie wysamplował zespół Problem. To jest numer, który brzmi tak, jakby mógł spokojnie trafić na którąś z odsłon mixtape'u Art Brut.
1: To prawda.
0: No, ale nie trafił. Panie Stizie, proszę coś z tym zrobić, bo naprawdę, to jest dla mnie skandal.
1: No.
0: No, skandal, czyli że molesta Evenement, tak? Taki żart. He, he, he, he, he. No i elo. I to jest dobre. Białe kruki klasyki rocka.

Ci to wiedzą, jak dołożyć do tego pieca. To klasyka rocka od AC/DC w Rock Radiu. Za kwadrans będzie 13, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru. No, który był pierwszym singlem i w sumie pierwszym przebojem zespołu Texas, czyli przeniesiemy się do końcówki lat 80., więc nigdzie się nie oddalajcie i koniecznie zostańcie z Rock Radiem.

0: I to jest świetny numer na rozruch. Na drugą połowę dnia. To klasyka rocka od Blondie. W newsach o 13 powiemy o tym, że do naszego kraju zbliża się fala tropikalnych upałów. Na po 13, no być może wbrew zdrowemu rozsądkowi, dołożymy do pieca, posłuchamy klasyki heavy metalu w Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 13 dołożymy do pieca razem z Judas Priest, a teraz porcja świeżych newsów.
2: Do Polski zbliża się fala ekstremalnych upałów. Najpierw doświadczą ich Niemcy. Prezydent Warszawy tłumaczy się na Radzie Miasta z afery szpitalnej. Na święto tańca ludowego jubileuszowy na początek lipca zaprasza Lublin.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Instytut Meteorologii wydał dla całego kraju ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałem. Alerty ważne są do jutrzejszego przedpołudnia. Póki co temperatura w dzień może dojść do 33 stopni, a w nocy do 20. Kulminacja upałów prognozowana jest jednak na niedzielę. Wówczas doświadczymy temperatury do 40 stopni lub nawet powyżej. Fala ekstremalnych upałów dochodzi już do Niemiec. Z powodu temperatur, które mają przekroczyć 40 stopni, odwołany został już półmaraton w Hamburgu. Z ukłonem wobec pasażerów wyszła niemiecka kolej. Spółka Deutsche Bahn do końca czerwca umożliwia zwrot biletu, jeśli podróż wypada w trakcie upałów. Rozgrzana do granic możliwości już dziś jest Warszawa, nie tylko z powodu temperatury powietrza, bo gorąco jest także na Radzie Warszawy z powodu afery w Szpitalu Południowym. Sesja poświęcona jest również absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. W sprawie Szpitala Południowego chodzi nie tylko o zarobki, pojawiają się także inne poważne zarzuty dotyczące bezpieczeństwa zdrowia i życia pacjentów, a także standardów leczenia, mówi prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
3: To musi zostać wyjaśnione do spodu. Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcje, znajomości czy też polityczne powiązania. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Jeżeli okażą się nieprawdziwe, konsekwencje powinni ponieść także ci, którzy je formułują.
2: Ale opozycji w Radzie Miasta to nie przekonuje. Politycy PiS-u złożyli już wniosek o odwołanie trójki zastępców prezydenta Trzaskowskiego oraz przewodniczącej Rady z Koalicji Obywatelskiej Ewy Malinowskiej-Grupińskiej. Afera w Szpitalu Południowym była też tematem nadzwyczajnej sesji Rady Warszawskiego Ursynowa. To właśnie w tej dzielnicy znajduje się placówka i tam burmistrzem jest były już przewodniczący Rady Nadzorczej Lecznicy. Na nadzwyczajnej sesji pojawili się też oburzeni mieszkańcy dzielnicy. Część z nich skarżyła się na termin zwołania rady i dziwiła, że doszło do niej dokładnie w tym samym momencie, w którym zebrała się Rada całej stolicy. Młodzi Ukraińcy nie dostaną już prawa pobytu w Danii. Tamtejszy rząd uznał, że zaostrza przepisy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Tym w wieku poborowym, czyli mężczyznom od 23 do 60 roku życia, którzy nie są zwolnieni z odbycia służby w ukraińskim wojsku. Jak podkreślił minister imigracji i integracji Danii, unikanie służby wojskowej osłabia zdolność Ukrainy do obrony przed atakami Rosji. Jubileuszowa 40. edycja międzynarodowych spotkań folklorystycznych rozpocznie się za kilkanaście dni w Lublinie. Wezmą w niej udział zespoły m.in. z Chile, Francji, Kirgistanu, Panamy i Słowacji. Koncerty będą odbywać się w Ogrodzie Saskim na Starym Mieście, a także w Szpitalu Dziecięcym, mówi dyrektor zespołu pieśni i tańca Lublin Wandy Kaniorowej, Bożena Baranowska.
4: Spotkania organizowane są pod auspicjami Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali Sztuki Ludowej. Zapraszamy co roku około 8-10 zespołów zagranicznych. Z najdalszych zakątków, ale oczywiście i sąsiadów.
2: Na międzynarodowe spotkania folklorystyczne Lublin zaprasza od 8 do 12 lipca.
0: Pogoda.
2: W całym kraju dziś piękne słońce, niemal bezchmurne niebo i bardzo gorąco. Do 25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, do 30 w centrum, 33 na zachodzie, na wybrzeżu miejscami do 23. Wiatr dziś spokojny, miejscami umiarkowany.
0: Na przystanek

0: understood.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
2: Po reklamie.

I tak brzmi absolutna klasyka polskiego rocka lat 90. To King w Rock Radiu, 17 minut po 13. A że klasyki polskiego rocka nigdy za wiele, również w takie upały i również przy czwartku, no to już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który po pierwsze pochodzi z drugiego albumu studyjnego Manamu, czyli z krążka O. I co ciekawe, na singlu ukazał się dopiero 20 lat po premierze płyty O. No, taka to była historia. Już za chwilę Manam w Rock Radiu.

0: Ależ ten bas sobie tutaj przyjemnie pulsuje, no ale nie ma co się dziwić, to w końcu klasyka rocka od Pink Floyd w Rock Radio, minuta po wpół do drugiej, a ja przypominam, że my po 15 jak co dzień wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia i w związku z tym czekamy na wasze przypałowe, pokręcone, zaskakujące, niecodzienne historie. Można dzwonić, można podsyłać je w głosówkach na Messengerze, można, a nawet warto, dlatego że dzisiaj gramy o wypasiony zestaw gadżetów Rock Radia. Worek, a w nim koszulka, kubek, lucek, czyli nasza rogata maskotka, koc i do tego termos, no myślę, że warto. A jeżeli zastanawiacie się, czy wasza historia nadaje się do tego, żeby ją wyemitować na naszej antenie, to posłuchajcie, jaką anegdotkę jakiś czas temu podesłał nam Dariusz.
1: Na rock'n'rollowca dnia chciałem nominować swojego szwagra, który w latach 80. przyjechał z żoną do nas na imieniny. No i impreza w najlepsze trwała. Jak zwykle dzieci biegały, skakały, rozrabiały, no trochę przeszkadzały.
0: No tak.
1: No ale po jakimś czasie, w czasie tej imprezy, ktoś się zorientował, że jakoś cisza, dzieci nie ma. No ale tam jakaś osoba się odezwała i mówi, bawią się pewnie tam w pokoju. No, minęło znowu chyba tam jakiś dłuższy czas. Nadal cisza, dzieci nie ma. Wreszcie ktoś się tam zaczął zainteresowywać tym, no dlaczego te dzieci tak cicho tam siedzą. No ale w pewnym momencie któreś dziecko wyskoczyło z pokoju i szarpie wujka, szwagra za koszulę i mówi, wujek, wujek, masz jeszcze te książeczki więcej? Szwagier zbladł, poszedł do pokoju, patrzy, a tu dzieci porozkładane na podłodze, urządziły sobie czytelnie. Oczywiście dobrały się do jego torby, a on w torbie miał świerszczyki erotyczne.
0: No i tak się podnosi poziom czytelnictwa w kraju. Fajny wujek. Chociaż ja i tak wolę, kiedy przyjeżdża ciocia. Wasze historie do rock'n'rollowca dnia podsyłamy je. Znaczy wy je podsyłacie, dzwoniąc pod numer 224-0066. To jest ważne, że my nie oddzwaniamy. Wybieracie numer i od razu nawijacie swoją historię do słuchawki, ale możecie również skorzystać z Messengera i podesłać nam po prostu, jak cywilizowani ludzie, głosówkę. A po 17 dowiemy się, kto zostanie rock'n'rollowcem dnia i kto zgarnie worek Rock Radia, a w nim koszulkę, kubek, naszą rogatą maskotkę, czyli ludzka, do tego koc i kubek termiczny, zwany również termosem. A już teraz słuchamy sobie bardzo przyjemnego numeru Oasis w Rock Radio.

No ciężko spokojnie usiedzieć w miejscu przy tym numerze. To klasy karaoke od Guns N' Roses w Rock Radio. Za ile tam? Za 17 minut będzie druga, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, do którego tekst John Lennon napisał zaraz po tym, jak Beatlesi osiągnęli międzynarodowy oszałamiający sukces. No i John Lennon był przytłoczony tą właśnie nagłą popularnością, którą muzycy zdobyli. No i ten kawałek jest takim jego, był takim jego wołaniem o pomoc. Już za chwilę posłuchamy sobie Beatlesów w Rock Radio.

I tak właśnie brzmi absolutna klasyka polskiego rocka. To Lombard w Rock Radio za 6 minut 14, a ja przypominam, że przed nami naprawdę mocne zamknięcie tego tygodnia, jeśli chodzi o program Niezły Gościa, to dlatego, że jutro niezłymi gośćmi Rock Radia po 22 będą Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, czyli twórcy prawdopodobnie najlepszego podcastu w kraju, eksperci od lat 90. i zerowych. Jutro wieczorem porozmawiamy o tematach, których chłopaki nie chcą albo z jakiegoś powodu nie mogą zrealizować w kolejnych odcinkach Podcasteksu. Pochylimy się też nad postępującym procesem boomeryzacji milenialsów, no i ujawnimy, na co narzekają urolodzy. Na rozmowę z Bartkiem Przybyszewskim i Mateuszem Witkowskim z Podcasteksu w programie Niezły Gość zapraszam Was na jutro na 22. A już teraz legendarny kawałek Queen w Rock Radio.

0: po prostu numer legenda, to klasy karaoke od Queen. Newsy o 14:00, zaczniemy od informacji z ostatniej chwili o wypadku na warszawskim lotnisku, a po 14:00 posłuchamy klasyki rocka od ZZ Top i Him w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 14 wleci ponadczasowy numer ZZ Top, ale zaczniemy od wiadomości.
2: Europa deklaruje pomoc Caracas po poważnym trzęsieniu ziemi. Swój order Ukraińcom oddaje Jarosław Kaczyński. To gest lojalności. Polacy chcą odpoczywać za zarobione pieniądze. Na wakacyjny urlop większość z nas nie weźmie kredytu.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Na warszawskim lotnisku na Bemowie rozbiła się awionetka. Na miejscu jest straż pożarna, która gasi wrak. Póki co nie ma informacji o liczbie osób poszkodowanych. Pomoc po trzęsieniu ziemi w Wenezueli zadeklarowały europejskie państwa oraz Unia Europejska. W wyniku wstrząsów zginęły co najmniej 164 osoby, a ponad 970 jest rannych. Władze w Caracas podkreślają, że liczba ofiar wciąż rośnie. Wsparcie dla Wenezueli proponują również państwa azjatyckie, Indie, a także Chiny. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,5 doszło o północy czasu polskiego. Najbardziej ucierpiał nadmorski stan La Guaira. Jarosław Kaczyński oddaje ukraiński order. Jak tłumaczy prezes PiS, to jego odpowiedź na to, co po odebraniu przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Włodymirowi Zełenskiemu zrobili ukraińscy politycy.
3: Ja też zwrócę order. Order Jarosława Mądrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą. Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta.
2: Prezydent Nawrocki odebrał order Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi za to, że Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Następnie swoje odznaczenia do Polski odesłali także byli prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko oraz wielu innych polityków z Ukrainy. Dwie sesje Rady Miasta i dzielnicy Ursynów zajęły się dziś aferą szpitalną w Warszawie. Na nadzwyczajnej sesji Rady Warszawskiego Ursynowa, gdzie mieści się Szpital Południowy, był Cezary Jaszczek. Czarku, powiedz nam, czego dowiedzieliśmy się od burmistrza.
4: Nie wiem, nie słyszałem, nie miałem informacji. W skrócie, to właśnie w ten sposób burmistrz Robert Kępa odpowiadał na wszystkie skandaliczne wątki afery w Szpitalu Południowym. Zarówno jeśli chodzi o działalność Dawida Kacprzyka, jak i słynny już salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
5: Nie docierały do mnie informacje o jakimkolwiek specjalnym pomieszczeniu wykorzystywanym przez pana Dawida Kacprzyka. Ani nie znałem także wysokości jego zarobków.
4: W wyjaśnienia burmistrza nie wierzyli dzielnicowi radni. Przy okazji zarzucali mu, delikatnie ujmując, przepracowanie, bo Robert Kępa do niedawna pełnił różne funkcje w aż 5 miejscach.
6: Co w ogóle płacimy, to dodatkowe setki tysięcy złotych we wszystkich szpitalach i ZOZ-ach w Warszawie za rady nadzorcze.
7: Ciężko mi uwierzyć w to, że żadne echa tych licznych nieprawidłowości do pana nie docierały.
4: Mówili Jeremi Czarnecki z Nowej Lewicy i Karol Radziwiłł z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Na nadzwyczajnej sesji pojawili się też oburzeni mieszkańcy dzielnicy. Część z nich skarżyła się na termin zwołania rady i dziwiła, że doszło do niej dokładnie w tym samym momencie, w którym zebrała się rada całej stolicy. Statystyczny Polak wyda na wakacje 2042 zł. To niemal 300 zł więcej niż rok wcześniej. Wynika z badania Wakacyjny Portfel Polaków. Większość z nas odpoczywać będzie za zarobione pieniądze. Bez kredytu na wakacje jedzie aż 80% pytanych. Słonecznie, niemal bezchmurnie i bardzo gorąco. Tak jest w całym kraju. Nigdzie dziś nie powinno padać. Na termometrach na Suwalszczyźnie i Podhalu do 25 stopni, w centrum do 30, najcieplej na zachodzie do 33, najchłodniej na wybrzeżu od 22 do 23 stopni.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub

No to jest numer, który mnie się kojarzy z wiosną, czyli to jest taki numer na ochłodę, dlatego że temperatury za oknem są zdecydowanie już nawet nie letnie, ale po prostu tropikalne. To Chumba Wamba w Rock Radio i przy okazji to jest również jedna z propozycji do klasycznej dziesiątki, więc jeżeli chcecie w takim właśnie klimacie wejść w weekend, no to wejdźcie na rockradio.pl i zagłosujcie na ten kawałek właśnie tam, a kolejne notowanie waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka, czyli klasycznej dziesiątki jutro po 18:00, znacznie wcześniej, bo już za chwilę posłuchamy numeru grupy Toto, który trafił na ich siódmą płytę zatytułowaną The Seventh One i co ciekawe w chórkach w tym kawałku pojawił się John Anderson z grupy Yes. Toto już za chwilę w Rock Radio. Rock Radio.

Kawał niesamowitej ballady. To klasyka rocka od Deep Purple. W Rock Radiu jest dokładnie 14.30. Mamy czwartek, upalny oczywiście. Wielkimi krokami zbliża się weekend. No to nie jest wielkie odkrycie, ale pewnym odkryciem może być to, że w tym najbliższym wydaniu programu Rock Radio poleca na wynos będzie naprawdę bogato. Jeśli chodzi o nagrody, dlatego że będziecie mogli zgarnąć książki i to w zasadzie w hurtowych ilościach. Już teraz mogę wam zdradzić, że będziemy grali o thrillery W ciemnym, głodnym lesie autorstwa Przemysława Piotrowskiego, o Ego autorstwa Marcela Mossa, o kryminały Martwi też mówią autorstwa Rafała Gliny, o Zaginioną autorstwa Grzegorza Gołębiowskiego, a także, uwaga, o zestawy książek Remigiusza Mroza, Maxa Czornyja, Grzegorza Brudnika i Lee Childa. Program Rock Radio poleca na wynos, startuje w sobotę i w niedzielę od 15 i zapraszam was na ten weekend w swoim własnym imieniu. A już teraz klasyka rocka od kultu w Rock Radio.

Jeśli chodzi o klasykę rocka lat 80., to jest jeden z moich ukochanych numerów, to Mr. Mister w Rock Radio, a że tej 80-sowej klasyki rocka nigdy za wiele, również w czwartek, to już za chwilę posłuchamy sobie, no, wielkiego hitu The Cure w Rock Radio.

0: Ależ się klimatycznie zrobiło. To klasyka rocka od Metaliki w Rock Radio. Jest już prawie 15 w studiu Mariusz Stelmaszczyk. Cześć.
1: Obecny, gotowy, dzień dobry.
0: Bardzo dobrze, dlatego że z tego co wiem, po 15 będą trwały poszukiwania rock'n'rollowca dnia.
1: A będą, więc jeśli macie jakąś masę anegdot swoich bądź zasłyszanych, to proszę się nimi podzielić. Może na przykład zarywacie nocki związane z mundialem. Ty zarywałeś jakąś nockę, oglądasz jakiś mecz, na przykład Curaçao Ekwador. A komu kiedy co jesz?
0: Polsce. Słuchaj, jakbym oglądał, to bym ci powiedział, tak?
1: To Polsce, tak? No, już nie pojechała tak. Polska. Dobrze.
0: A tyle wiem, na szczęście tyle wiem.
1: Dobrze, więc mogą być one związane z mundialem, wakacjami, czymkolwiek nas zaskoczycie. Dzwońcie, opowiadajcie, bo zestaw gadżetów Rock Radia czeka. W tym worku koszulka Rock Radia, kubek Rock Radia, Lucek, nasza maskotka, koc, czy też termos. Dzwońcie 22-44-066 albo wysyłajcie głosówki. A jeśli chodzi o rokowe kalendarium, to dzisiaj rok 1988 i będzie coś dla fanów Kalifornii. Dokładnie zespołu Red Hot Chili Peppers.
0: Po 15 za sterami Rock Radia Mariusz Stelmaszczyk. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś. Ponownie słyszymy się jutro od 10. Trzymajcie się, pa.
2: Tu Rock Radio.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Godzina 15. Mariusz Stelmaszczyk ze sterami Rock Radia i za chwilę podczas tego czwartkowego popołudnia zagram dla Was Bon Jovi, Dire Straits, a także The Doors. A teraz sprawdźmy, co dzieje się w Polsce, na świecie i co z pogodą, tą upalną pogodą.
2: Tragiczny wypadek awionetki na warszawskim Bemowie. Ponad 1000 osób ucierpiało w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Jest porozumienie podpisane przez Orlen i ukraiński Naftohaz.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki na warszawskim Bemowie. Maszyna próbowała lądować, ale runęła na ziemię obok ośrodka szkolenia kierowców, mówi nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji.
3: Policjanci przez cały czas zabezpieczają ten teren. Na miejscu również są strażacy, którzy prowadzą swoje działania. Te działania przez cały czas trwają.
2: Ranna prawdopodobnie została także postronna osoba. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Wstrząsy o magnitudzie ponad 7 nastąpiły zaraz po sobie i doprowadziły do zawalenia się wielu budynków. Tomasz Orchowski o szczegółach.
4: Co najmniej 164 ofiary śmiertelne i więcej niż 970 osób rannych. To najnowsze dane z Wenezueli, ale bilans może być znacznie bardziej tragiczny. Amerykanie szacują, że w czasie trzęsienia zginąć mogło nawet ponad 10 tysięcy ludzi. Do Wenezueli pomoc wysyłają kolejne kraje bardzo szybko. Gotowość wsparcia zadeklarował prezydent USA Donald Trump. Meksyk skieruje tam wyspecjalizowany personel ratowniczy i medyczny. Wesprzeć Wenezuelę zamierzają też Dominikana, Salwador czy Ekwador. Swoje ekipy wysyłają Francuzi czy Hiszpanie.
2: Do trzęsienia ziemi w Wenezueli doszło o północy czasu polskiego. Orlen i ukraiński Naftohaz podpisały w Gdańsku porozumienie dotyczące możliwości zwiększenia handlu LNG między spółkami oraz memorandum o współpracy w obszarze zrównoważonego rozwoju, przekazał płocki koncern. Porozumienia zostały podpisane podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na czas wakacji ma zwiększyć się liczba automatów do oddawania butelek kaucyjnych, ale tam, gdzie latem turystów jest najwięcej. Rozszerzenie sieci automatów zapowiedziała wiceminister klimatu Anita Sowińska. Potwierdziła również informacje dotyczące rozszerzenia systemu kaucyjnego jednorazowe opakowania szklane. Decyzja o zmianach w systemie ma nastąpić jednak dopiero we wrześniu. Dotychczas przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego zebrano 1 600 000 opakowań. Nie ma prezydenta i nie ma metra w Krakowie. Realny termin rozpoczęcia budowy podziemnej kolejki w stolicy Małopolski to lata 2040-45. Ocenił dziś Stanisław Kracik, pełniący funkcję prezydenta miasta do czasu wyboru nowego włodarza. Według ekipy odwołanego w majowym referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego z KO budowa metra miała rozpocząć się już około 2030 roku. Rzeka nie jest dobrym pomysłem na ochłodę w upały, ostrzegają służby. Na przykład w centrum Wrocławia Odra jest bardzo niebezpieczna, alarmuje prezes Dolnośląskiego WOPR-u Krzysztof Skrzyniarz.
5: Śródmiejski węzeł Ozęć jest wyspa Słodowa, tam ona jest zwężana do kanału. W tej kanale rzeka płynie szybciej. Największy nurt jest pod lustrem wody. Jak ktoś padnie, nie będzie można wyjść na brzeg. Dlaczego? Dlatego, że tam są ściany pionowe.
2: Woprowcy przypominają też o noszeniu kamizelek ratunkowych podczas pływania supem czy kajakiem. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie polska tenisistka przegrała z Amerykanką Kylo Day. Z eliminacji odpadła wcześniej Linda Klimowiczowa. W głównej drabince londyńskiego turnieju od poniedziałku Polskę reprezentować będą Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch. Pary pierwszej rundy poznamy jutro po losowaniu.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od sceny Relax. Możecie się tam wybrać na spektakl komediowy Szalone nożyczki, kto zabił. Tutaj publiczność pomaga ustalić bohaterom, kto jest sprawcą morderstwa. A każdego wieczoru śledztwo może potoczyć się inaczej. Początek w sobotę o godzinie 16. Z kolei Kinoteka zaprasza na kolejną edycję cyklu Kino Letnie w stronę zachodzącego słońca. Bezpłatne seanse odbywają się 3 razy w tygodniu, we wtorki, czwartki oraz soboty. Tak będzie do 5 września. Dodatkową atrakcją są również wieczory Silent Disco organizowane raz w miesiącu. A na koniec jeszcze New Vegas Club zaprasza na stand-up Grzegorza Dolniaka. Chodzi o testowanie żartów do najnowszego programu. Jak zapowiada sam komik, będzie gigantyczna dawka improwizacji. Nie może Was zabraknąć. Początek dzisiaj o godzinie 19.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Gorąco i słonecznie. Na Suwalszczyźnie i Podhalu do 25 stopni, w centrum do 30, na zachodzie najcieplej do 33, na wybrzeżu nieco chłodniej, ale i tam od 22 do 23 stopni. Dziś niebo niemal bezchmurne, nigdzie nie powinno padać, a wiatr raczej spokojny, miejscami umiarkowany.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmasz.

Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106

Rock Radio, klasyka rocka i człowiek, który potrafił zaskoczyć nie tylko swoich fanów pod sceną, ale także kumpli na scenie, tak jest, kumpli zespołów, bo nie raz, nie dwa podczas koncertów Jim Morrison potrafił zrobić coś nieprzewidywalnego, na przykład z niej zejść, albo się na niej położyć, albo na przykład zwyzywać policjanta. Taki był Jim Morrison. Natomiast proszę Państwa, jutro w Rock Radio po godzinie 18 klasyczna dziesiątka, 206 notowanie, ostatnie notowanie klasycznej dziesiątki. Śmiało możecie wchodzić na rockradio.pl, głosować na swoje ulubione rockowe kawałki, sztuk 10 jutro dla Was zagramy, a jeśli czegoś Wam brakuje, to podsyłajcie swoje propozycje na rockradio.pl, gramy je dla Was codziennie po godzinie 14. No a teraz Phil Collins, I Wish It Would Rain Down.

0: Phila Collinsa podczas tego popołudnia, upalnego popołudnia z Rock Radiem i klasyką rocka. Natomiast proszę Państwa, jeśli chcielibyście zgarnąć zestaw gadżetów Rock Radia, w tym worku Rock Radia, koszulka Rock Radia, kubek Rock Radia, nasza maskotka Lucek, koc czy też termos Rock Radia, no to za chwilę wszystko Wam opowiem, jak to zgarnąć.
1: Tu Rock Radio.

0: 1996 roku, to miałem 7 lat, więc w sumie dorosły facet już byłem. Tilaf 1996, Rock Radio i klasyka rocka podczas tego popołudnia. No a proszę Państwa, mam dla Was zestaw gadżetów Rock Radia. W worku Rock Radia znajdzie się koszulka Rock Radia, kubek Rock Radia, nasza maskotka, lucek, koc Rock Radia i termos też z logiem Rock Radia. Takie gadżety dla rock'n'rollowca dnia, więc opowiadajcie swoje, bądź nie swoje, ale godne anteny Rock Radia historie, żeby ten zestaw gadżetów trafił właśnie do Was. Czekam do godziny 18, dzwońcie, nagrywajcie się 2 2 4 4 0 66 albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Halo, halo, jaka propozycja?
1: Wakacje jeszcze się na dobre nie rozpoczęły, a ja już przypał tego lata mam za sobą. Mianowicie w niedzielę postanowiłam wyjść z moim psem na spacer do parku. I na chwilę pies mój spuszczony ze smyczy, gdyż jest to taka bezpieczna przestrzeń, zniknął mi z oczu i gdy usłyszałam jakieś pokrzykiwania, wiedziałam, że tam muszę skierować swoje kroki. Zastałam tam grillujących panów oraz mojego psa w świetnym humorze. To znaczy pies był w świetnym humorze, panowie nie bardzo. Okazało się, że oni korzystając z pięknej pogody i okoliczności przyrody postanowili sobie grillować. A mój pies się do nich dołączył. Najpierw przewrócił puszkę z napojem, którego absolutnie nie powinien pić żaden pies, a ona, mój pies, sobie to wychłeptała, a następnie postanowiła skraść im z grilla kaszankę. Była niedziela, nie miałam jak odkupić tych delikatesów, które tam pochłonęła. Nie miałam przy sobie gotówki, więc musiałam improwizować. Zapytałam panów, czy zgadzają się na to, żebym w takim razie zapłaciła im w naturze. Na początku byli troszkę skonsternowani, ale zgodzili się, w sumie nawet bardzo ochoczo. No, a ja przystąpiłam do śpiewania im piosenki. W sumie wszystko skończyło się śmiechem, bo tego się na pewno nie spodziewali. No, ale myślę, że to będzie przypał tego lata.
2: No i fajnie.

Rok Radio Klasyka Rocka powoli, powoli dobijamy do godziny 16 i za chwilę sprawdzimy, jaka jest pogoda, czy będzie jeszcze goręcej, a także zagram dla Was świetną rockową muzykę, bo czeka AC/DC, będzie zespół The Beatles, a Wy pamiętajcie, Rock Radio również znajdziecie poprzez apkę Rock Radia na Waszych smartfonach.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Na zegarach 16:00 Mariusz Stelmaszczyk melduje swoją gotowość, obecność i spieszę donieść, że na pewno po newsach Rock Radia i pogodzie zagra dla Was AC/DC, będzie pan Bob Marley, a także Beatlesi.
2: W katastrofie awionetki w Warszawie zginęły dwie osoby. Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku trafi do prezydenta. W Kazimierzu Dolnym setki muzyków ludowych grają w dokładnie taki sposób jak dawniej.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Awionetka rozbiła się i zapaliła w pobliżu lotniska na Bemowie w Warszawie. Jak przekazała nam nadkomisarz Marta Sulowska, pożar został ugaszony, a strażacy zabezpieczają miejsce wypadku.
3: Wszystkie okoliczności tego zdarzenia będą sprawdzane. Śmierć poniosły dwie osoby, trzecia z osób została ranna i ta osoba została przetransportowana do szpitala.
2: Jak przekazali strażacy, samolot spalił się doszczętnie. Ofiary to dwie osoby, które były w środku. Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, że samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkoleniowy kierowców. Senat poparł ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę ją wprowadzającą. To pierwsza w historii regulacja pozwalająca na formalizację związków jednopłciowych w Polsce. Ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły uregulować przed notariuszem wspólność majątkową, obowiązek alimentacyjny czy prawo do mieszkania. Przepisy trafią jednak teraz do podpisu prezydenta Karola Nawrockiego. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu mężowi popularnej piosenkarki Doroty R., Emilowi S., poinformowała warszawska prokuratura. Chodzi o przywłaszczenie środków przeznaczonych na produkcję filmu. Sama artystka również usłyszała zarzut pełnomocnictwa w udarmieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę ponad 12 milionów złotych. Oprócz piosenkarki i jej byłego męża aktem oskarżenia objęto również dwie inne kobiety. Dorocie R. grozi do 5 lat więzienia, pozostałym osobom do 10. Niech to będzie sygnał alarmowy dla prezydenta Warszawy, tak stołeczni radni Lewicy mówią o swoim braku zgody na udzielenie Rafałowi Trzaskowskiemu absolutorium. Przeciwni będą również radni PiS, Ruchów Miejskich i Konfederacji, jednak prezydent stolicy może być spokojny o wynik głosowania. Dzięki przewadze Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta trwającą w Pałacu Kultury sesję obserwuje Tomasz Węsk.
4: Uwagę radnych całkowicie zdominowała kwestia afery w Szpitalu Południowym i kładzie się ona cieniem na sesji rady, którą zaplanowano jako absolutoryjną, poświęconą stanowi miasta i wykonaniu budżetu. O braku zgody na absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego mówi radna Lewicy Agnieszka Diduszko-Zyglewska.
5: Mam nadzieję, że potraktuje to jako sygnał alarmowy.
4: Tyle, że za sprawą większości Koalicji Obywatelskiej w Radzie absolutorium to formalność, a równolegle o odwołanie Trzaskowskiego i Rady Miasta zamierza zawalczyć stołeczna operacja referendalna. Jej twórcy zapowiadają, że zbiórka podpisów, a właśnie o referendum w tej sprawie ruszy w lipcu.
2: Mężczyznę, który obrzucał kamieniami siedzibę Urzędu Skarbowego w Warszawie, zatrzymali policjanci. 33-latek z Pragi Północ zaatakował skarbówkę na warszawskiej Pradze. Uszkodził kilka okien. Działał z premedytacją, bo pod urząd przyszedł przygotowany z reklamówką pełną kamieni. Z mężczyzną wykonywane są obecnie dalsze czynności procesowe. Około 600 artystów ludowych bierze udział w 60. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, który rozpoczął się dziś w Kazimierzu Dolnym. W programie oprócz konkursu są też targi sztuki ludowej, koncerty, warsztaty i potańcówki. Można przy okazji posłuchać ludowego repertuaru granego w pierwotnej, nieprzetworzonej formie na unikatowych instrumentach ludowych.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kapitol, a chodzi o komedię Genialny pomysł w reżyserii Wojciecha Adamczyka. Sztuka rozbraja absurdem, zachwyca precyzją i sprawia, że publiczność śmieje się dosłownie do ostatniej minuty. A przy okazji widzowie dowiedzą się, ilu sobowtórów można pomieścić w jednym domu. Start w sobotę o 19:00. Z kolei Furtka do lasu zaprasza na stand-up Romana Kostereckiego. Komik zaprezentuje swój najnowszy program Ognisko. Jak sam zapowiada, będzie szczerze, ciepło i przede wszystkim zabawnie. Początek w sobotę o godzinie 19:15. A w niedzielę w Parku Kotańskiego odbędzie się Indian Summer Fest 2026. To największe święto kultury indyjskiej w stolicy. Przewidziano koncerty, pokazy tańca, warsztaty, strefę jogi i atrakcje dla najmłodszych. Nie zabraknie również indyjskiego jedzenia i festiwalu kolorów. Początek o godzinie 12:00.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Apogeum temperatur dopiero przed nami. Weekend nie ma do 40 stopni. Dojdzie temperatura, więc dziś jeszcze umiarkowanie gorąco. Najcieplej na zachodzie do 33 stopni, w centrum do 30, na Suwalszczyźnie i Podhalu do 25, a na wybrzeżu do 23. Wiatr spokojny, słońce piękne, niebo niemal bezchmurne.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz.

radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock

0: i wiatru to by się przydało w taką pogodę, w taki upał, jaki mamy podczas ostatnich godzin i dni. Zespół Saxon, Ride Like a Wind. Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia, podczas którego każdy z Was może wzbogacić się o zestaw gadżetów Rock Radia, bo w worze Rock Radia znajduje się koszulka, kubek, nasza maskotka Lucek, czy też koc, a także termos ze znaczkiem Rock Radia. Poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia, więc opowiadajcie swoje zasłyszane historie, może związane z pamiętnym koncertem, może dlatego, że oglądacie mecze o 3 w nocy, no i właśnie odsypiacie potem w pracy. Pełna dowolność, 2 2 4 4 0 66, albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Halo, halo?
1: Cześć, jak nas widzieli. Hej, cześć.
2: No tak było. Nie zmyślam.

Rock Radio, klasyka rocka i zespół The Beatles, który przeniósł nas do takiego surrealistycznego świata, chociaż sama piosenka jest naprawdę bardzo, bardzo prawdziwa, no bo powstała po tym, jak trzyletni syn Johna Lennona, czyli Julian, przyniósł z przedszkola rysunek przedstawiający jego koleżankę z klasy, która miała na imię Lucy. I tak narodziła się ta piosenka, a z więcej rockowych brzmień obiecuję, na pewno każdy z was będzie mógł zrobić głośniej już za chwilę, ponieważ pojawi się Kazik na żywo, Europe, a także Nirvana.

0: podobno sam David Bowie był zachwycony tą wersją kawałka The Man Who Sold the World w wykonaniu Nirwany, no bo oczywiście to jest numer Davida Bowiego. Rock Radio i klasyka rocka podczas tego popołudnia. A teraz posłuchajcie, co o Kaziku z kolei opowiada Tomek Organek.
1: Legenda i bardzo taka wyrazista postać na polskiej scenie. Mało jest takiej postaci. To jest olbrzymia siła w tym człowieku, tkwi w Kaziku Staszewskim. Taki, znaczy nie tyle autokreacji, tylko, bo ja nie sądzę, że to jest wykreowane w jakiś sposób, to on jest takim człowiekiem bardzo autonomicznym. Nie znam go osobiście, więc nie wiem, jakim jest człowiekiem, ale artystą na pewno jest autonomicznym i wszystkie te składy, które on tworzy, są bardzo silnie nim naznaczone. Zresztą ma papiery na to w postaci pochodzenia swojego ojca. Pisze świetne teksty. Te jego płyty Tata Kazika to jest jakby przedłużenie. Właściwie to tak jakby Kazik napisał te teksty. To jest z jednej krwi to słychać w ogóle. Podobno taka buńczuczność i ostrość widzenia świata dookoła, wyłapywania całego syfu, który się naokoło dzieje i taka publicystyczna umiejętność wpisywania tej rzeczywistości w teksty jednak literackie, co by nie było, i w teksty piosenek, co jest bardzo trudnym zadaniem.
0: A to jeden z tych tekstów. No i też naprawdę muzyka pobudzająca w to leniwe popołudnie, bo w taką pogodę to raczej nikomu nic się nie chce. Kazik na żywo, Celina w Rock Radio.

Kawałek, który można zadedykować tym, którzy zarywają codziennie nocki oglądające piłkarskie mistrzostwa świata. Dokładnie tak. Crazy, Crazy Nights i zespół Kisa, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia. A do godziny 17 każdy z was będzie mógł jeszcze wysłać m.in. zespołu Queen, The Show Must Go On. No i pamiętajcie, Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radia na waszych smartfonach.

0: drodze.
1: Wypadek dwóch samochodów blokuje przejazd na ekspresówce S11A na wysokości Poznania w okolicach miejscowości Gołuski. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Na autostradzie A2 w pobliżu miejscowości Gręzów na Mazowszu po zdarzeniu zablokowany jest jeden pas w kierunku Terespola. W całym kraju dziś przypieka słońce, są alerty przed upałem, a gorąco będzie do późnych godzin wieczornych. W nocy do nawet 20 stopni.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Sztelmacher.

0: Zawsze pojawiają się takie ciarki, kiedy gram ten kawałek i przypominam sobie, jak wyglądało życie Freddiego Mercurego, jak wyglądała końcówka Freddiego Mercurego i jak naprawdę ta piosenka była jego osobistym pożegnaniem. The Show Must Go On, Queen, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia, czwartkowego popołudnia. My dobijamy do godziny 17:00, za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, a potem obiecuję świetną rockową muzykę podczas tego upalnego popołudnia. Na pewno zagram Red Hot Chili Peppers, czy też ONA.
1: Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 17. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę w Rock Radio świetna rockowa muzyka. Między innymi Oena, The Animals, a także w naszym rockowym kalendarium zerkniemy do roku 1988.
2: Setki kolejnych kontroli w szpitalach prowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia. Śmiertelny wypadek awionetki przejmie Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 59 lat to jeszcze nie wiek na emeryturę, uznał japoński piłkarz.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis, szef Narodowego Funduszu Zdrowia, przekazał, że trwa 450 kolejnych kontroli i postępowań sprawdzających w szpitalach. Filip Nowak podkreślił, że NFZ przeprowadza kontrole w placówkach po wszelkich skargach i doniesieniach, również medialnych. Chodzi m.in. o informacje portalu Zero.pl, według których lekarz Dawid Kasprzyk, były już koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także były radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 złotych. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. Komisja Badania Wypadków Lotniczych jest w drodze na lotnisko na warszawskim Bemowie, gdzie rozbił się niewielki samolot. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Według nieoficjalnych informacji samolot leciał z Wrocławia, należał do prywatnej firmy zajmującej się handlem nieruchomościami. Spadł na teren automobil klubu tuż przed pasem lotniska. Koniec roku szkolnego już jutro, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestu w sprawie podwyżek. To skutek wczorajszego spotkania z resortem edukacji, bo zdaniem ZNP rządowa propozycja, żeby w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału Związku Marek Ćwiek.
3: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
2: Początkujący nauczyciel zarabia około 4000, a dyplomowany około 5000 na rękę. Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć do 30 czerwca. Ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały bazę paliwową w Rosji w odległości 300 km od linii frontu w kraju krasnodarskim i dwie rafinerie położone około 1,5 tysiąca km od linii frontu w Ulfie w Rosji, poinformował prezydent Ukrainy. To zakłady należące do kluczowych dla rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego. Zaglądamy teraz na mundial. Amerykanie i Niemcy powalczą o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach, o czym Michał Waszkiewicz.
4: Amerykanie grają świetnie. Po dwóch efektownych zwycięstwach zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Trudno jednak zakładać, że przed własnymi kibicami odpuszczą mecz z żegnającą się z turniejem Turcją, mówi selekcjoner Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać. O awans z tej grupy zagrają dziś Australia i Paragwaj. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans, a kciuki trzymają za nich Holendrzy, mówi pomocnik Ryan Hrafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą 3. Holendrzy też dziś wyjdą na boisko, zagrają z żegnającą się z turniejem Tunezją. W drugim meczu w tej grupie Japonia zmierzy się ze Szwecją.
2: W reprezentacji nie gra już od 26 lat, ale 59-letni japoński piłkarz postanowił kontynuować karierę. Kazuyoshi Miura, były reprezentant Japonii, przedłużył właśnie o rok kontrakt z trzecioligowym klubem Fukushima United. Obiecał, że będzie trenował z pasją i dawał z siebie wszystko każdego dnia, by pomóc drużynie awansować do drugiej ligi.
0: Pogoda.
2: Do 40 stopni w ten weekend miejscami w Polsce, a dziś mamy zapowiedź tych upałów. Najcieplej na zachodzie do 33, w centrum do 30, na Suwalszczyźnie i Podhalu do 25, nad samym morzem nawet gorąco do 23. W całym kraju pięknie, słonecznie, niemal bezchmurnie.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: I właśnie tak można się odprężyć, słuchając Rock Radia i klasyki rocka podczas, no właśnie, tego popołudnia, kiedy jesteście w domach albo przebijacie się przez korki. No a teraz chwila uwagi, bo czas w Rock Radiu na rockowe kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radiu.
0: W Rock Radiu zaglądamy do roku 1988. To wtedy odbyła się premiera filmu Pan Samochodzik i Praskie Tajemnice, czy też premiera filmów King Size i Kogiel Mogiel. Zbigniew Boniek po raz ostatni, 80., wystąpił w piłkarskiej reprezentacji Polski w zremisowanym meczu 1-1 z Irlandią Północną w Belfaście. W 1988 roku odbyła się też 60. ceremonia wręczenia Oscarów, a główną nagrodę za najlepszy film zgarnął Ostatni Cesarz. W tym samym roku urodzili się Robert Lewandowski, aktorka Emma Stone, czy też wokalistki Rihanna i Adele. W 1988 roku ukazały się krążki Soundgarden, Ultra Mega OK, Talking Heads wydali Naked, a Bon Jovi New Jersey. Natomiast dokładnie 25 czerwca 1988 roku zmarł Hillel Slovak, gitarzysta Red Hot Chili Peppers. Hillel Slovak urodził się 13 kwietnia 1962 roku w Hajfie w Izraelu w rodzinie żydowskich imigrantów, którzy przeżyli Holokaust. Gdy miał zaledwie 4 lata, jego rodzina przeniosła się do Stanów Zjednoczonych. Jako nastolatek pasjonował się rockiem i zaczął grać na gitarze. Był zainspirowany takimi artystami jak Jimi Hendrix, Led Zeppelin, a także Kiss. W szkole średniej w Los Angeles poznał 3 chłopaków, którzy podobnie jak on kochali muzykę i życie na krawędzi: Antonego Kiddisa, Flea oraz Jacka Ironsa. Wspólnie zaczęli grać w różnych konfiguracjach, aż w 1983 roku założyli zespół, który z czasem przyjął nazwę Red Hot Chili Peppers. Slovak zmagał się z uzależnieniem od heroiny, które stopniowo zaczęło wpływać na jego zdrowie oraz relacje z zespołem. Po trasie promującej The Uplift Mofo Party Plan pogłębiające się problemy doprowadziły do jego śmierci. Dokładnie 25 czerwca 1988 roku Hillel Slovak został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w Hollywood. Przyczyną śmierci było przedawkowanie heroiny. Miał zaledwie 26 lat.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: prosto z Kalifornii, ale szczerze mówiąc, to w Polsce akurat przez te ostatnie dni to można się poczuć samemu jak w Kalifornii, kiedy są te upały. Fantastyczny numer od Red Hot, czyli Peppers, Give It Away. Natomiast proszę Państwa, za chwilę na pewno zagram dla Was Crazy, zespołu Aerosmith, pojawi się Iron Maiden oraz też macie szansę cały czas zgarnąć zestaw gadżetów Rock Radia, a w tym wożę Rock Radia, koszulka Rock Radia, kubek Rock Radia, maskotka Lucek, koc, a także termos Rock Radia. Te gadżety mogą trafić do Was, do Rockjądrowca Dnia, więc śmiało, macie jeszcze chwilę, żeby opowiedzieć swoją, bądź nie swoją, godną i zacną historię na antenie Rock Radia.
1: Tu Rock Radio.

0: Oj, takie kawałki gra się z wielką przyjemnością, więc zespół The Doors, Roadhouse Blues, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego późnego już czwartkowego popołudnia, podczas którego czas poznać rock'n'rollowca dnia, osobę, która zgarnia zestaw gadżetów Rock Radia, a w tym worze Rock Radia znajdzie się koszulka Rock Radia, kubek Rock Radia, nasza maskotka Lucek, koca, także termos Rock Radia i wszystko z logiem Rock Radia. Halo, halo?
1: Wakacje jeszcze się na dobre nie rozpoczęły, a ja już przypał tego lata mam za sobą. Aha. Mianowicie w niedzielę postanowiłam wyjść z moim psem na spacer do parku. I na chwilę pies mój spuszczony ze smyczy, gdyż jest to taka bezpieczna przestrzeń, zniknął mi z oczu i gdy usłyszałam jakieś pokrzykiwania, wiedziałam, że tam muszę skierować swoje kroki. Zastałam tam grillujących panów oraz mojego psa w świetnym humorze. To znaczy pies był w świetnym humorze, panowie nie bardzo. Okazało się, że oni korzystając z pięknej pogody i okoliczności przyrody postanowili sobie grillować. A mój pies się do nich dołączył. Najpierw przewrócił puszkę z napojem, którego absolutnie nie powinien pić żaden pies, a ona, mój pies, sobie to wychłeptała, a następnie postanowiła skraść im z grilla kaszankę. Była niedziela, nie miałam jak odkupić tych delikatesów, które tam pochłonęła. Nie miałam przy sobie gotówki, więc musiałam improwizować. Zapytałam panów, czy zgadzają się na to, żebym w takim razie zapłaciła im w naturze. Na początku byli troszkę skonsternowani, ale zgodzili się, w sumie nawet bardzo ochoczo. No, a ja przystąpiłam do śpiewania im piosenki. W sumie wszystko skończyło się śmiechem, bo tego się na pewno nie spodziewali. No, ale myślę, że to będzie przypał tego lata.
2: No i fajnie.
3: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.

0: rok szkolny powoli, powoli się kończy, ale podczas tego popołudnia nie zabraknie świetnej rockowej muzyki. To był Lombard, droga pani Stevie, Rock Radio i Klasyka Rocka, a jeszcze spieszę donieść, że na pewno każdy z was w domach, samochodach będzie mógł zrobić głośniej, no bo za moment m.in. Alice Cooper, Marillion, Myslowic i tego wszystkiego również możecie słuchać, mając apkę Rock Radia na waszych smartfonach.
1: Tu Rock Radio.

0: drodze.
1: Dwa tiry zderzyły się na krajowej drodze 74 w pobliżu miejscowości Brzezie w województwie świętokrzyskim. Droga jest zablokowana. Zakończyły się utrudnienia na ekspresówce S8 w pobliżu miejscowości Nagoszewka II na Mazowszu. Fala gorąca w natarciu już dziś jest upalnie i bardzo słonecznie, ale chwilami ochłodę daje jeszcze niewielkie zachmurzenia, a także lekkie powiewy wiatru.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmasz.

Rock Radio Klasyka Rocka, dobijamy powoli do godziny 18:00, za chwilę newsy Rock Radia i pogoda, a potem też obiecuję świetne rockowe kawałki, żeby się chociaż trochę odprężyć podczas tego upalnego czwartkowego wieczoru, między innymi AC/DC i Alanis Morissette.

0: Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, wieczór, 18. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się i za chwilę w Rock Radio Creedence Clearwater Revival AC/DC, a więc świetna klasyka rocka.
2: Po wypadku awionetki służby pracują na warszawskim lotnisku. Organizacje pacjentów apelują do premiera o zmiany w systemie. Zajrzymy też do Puszczy Solskiej. Leśnicy próbują odbudować tam przyrodę po wielkim pożarze.
0: Newsy Rock Radia.
2: Paulina Nawrocka. Na warszawskim lotnisku Bemowo nadal pracują służby. To po wypadku awionetki, w wyniku którego co najmniej 2 osoby zginęły, a 2 zostały poszkodowane. Uderzenie samolotu wywołało pożar, a maszyna doszczętnie spłonęła, powiedziała nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Policji Bemowo-Wola.
3: Policjanci przez cały czas są na tym miejscu, wykonują czynności. Te czynności przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tego terenu. Na miejscu również pracowali strażacy, którzy prowadzili swoje działania. Te czynności przez cały czas trwają.
2: Według nieoficjalnych informacji samolot leciał z Wrocławia i należał do prywatnej firmy zajmującej się handlem nieruchomościami. Szczegóły zdarzenia ustali Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ponad 150 organizacji pacjenckich apeluje do premiera o pilne działania na rzecz stabilizacji systemu ochrony zdrowia. W apelu znalazły się postulaty przygotowania wieloletniego planu finansowania NFZ, zwiększania nakładów na zdrowie i profilaktykę oraz włączania organizacji pacjenckich do prac nad reformami. Autorzy podkreślają, że zdrowie powinno być traktowane jako jeden z filarów bezpieczeństwa państwa, mówi Joanna Forontczak-Kazana, członkini Prezydium Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
4: W tej chwili nie mówimy o rozwoju, nie mówimy o tym, jakie nowe terapie wprowadzać, tylko żyjemy w takim trochę strachu, co wydarzy się za chwilę i jakie kolejne świadczenia będą cięte.
2: Organizacje pacjenckie domagają się działań na poziomie rządu, a nie tylko Ministerstwa Zdrowia. Maja Nowak, dotychczasowa wiceministra rodziny oraz pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych, złożyła rezygnację z funkcji. Posłanka Polski 2050 wyjaśniła, że powodem rezygnacji są sprawy rodzinne. Nawet 500 lat może zająć odbudowywanie się przyrody w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W maju ogromny pożar objął tam ponad 1100 hektarów powierzchni lasów. Po naradach m.in. z naukowcami leśnicy zdecydowali, że większość objętego pożarem terenu pozostawią i dadzą przyrodzie czas, by sama spróbowała się odbudować, mówi wicedyrektor Lubelskich Lasów Państwowych Mariusz Kiczyński.
5: W pierwszych wypowiedziach mówiłem, że przez 100 lat tam życie nie wróci. Naukowcy mówią, że ta ziemia jest degradowana i wróciła do mniej więcej 500 lat wstecz. Tak jest u Boga. Spaliło się tam wszystko, całe życie został tylko kwarc, czysta gleba mineralna. Może to 500 lat to taka abstrakcja, ale na pewno to nie będzie kilkadziesiąt lat, tylko to będą już grube setki lat.
2: Jak dodaje zastępca nadleśniczego z Józefowa Adam Kraczek, na pogorzelisku widać już oznaki życia.
6: Co dzisiaj widziałem? Widziałem 2 sarny na pożarzysku. Troszeczkę jesteśmy nawet pozytywnie mocno zaskoczeni tym, że odbija dosyć intensywnie borówka czernica. Tutaj już widać takie przyrosty kilkucentymetrowe tej borówki czernicy. Ptaki słychać na okrągło. To nie jest tak, że ich tam nie ma. Także tutaj myślę, że powoli, jak w jakimś aspekcie ta przyroda wraca.
2: Na razie leśnicy zaczęli wycinanie i wywożenie z puszczy nadpalonych drzew. Twierdzą, że ich stan jest dobry i że będą mogły być wykorzystane, na przykład w meblarstwie.
0: Sport w Rock Radio.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie polska tenisistka przegrała z Amerykanką Kylo Day 2-6, 5-7. Notowana na 121. miejscu w światowym rankingu 33-letnia Polka wcześniej pokonała Szwajcarkę Susan Bandecki oraz Włoszkę Lucrecję Stefanini. W pierwszej rundzie eliminacji odpadła z kolei Linda Klimowiczowa. Ski alpinizm znajdzie się w programie zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2030 roku, postanowił MKOL. Była to jedyna nowa dyscyplina podczas tegorocznych igrzysk w Mediolanie i Cortinie.
0: Pogoda.
2: W Polsce najcieplej jest teraz na Dolnym Śląsku. Lokalnie termometry pokazują tam nawet 34 stopnie. Jutro powyżej 30 stopni już prawie w całym kraju. Chłodniej będzie tylko na północy, nad morzem i na Suwalszczyźnie. Tam termometry pokażą 28 kresek.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Rock Radio, klasyka rocka i tak można spędzać czas, tak można spędzać ten czwartkowy wieczór, a w tej chwili spotkanie z aktorem Arkiem Jakubikiem, którego też doskonale możecie znać jako wokalista zespołu Dr. Misio. No i tak opowiada o AC/DC.
1: To mi się cały czas mi chodzi przed oczami. Mam obrazek jakby tej kultowej okładki, a przede wszystkim Angusa Younga. Ciekawe, czy państwo odgadną, o jaką płytę mi chodzi. On ma takie rogi, takie wystające, długie rogi, taką przekrzywioną twarz. To jest moja ulubiona, najważniejsza może nawet płyta zespołu AC/DC. Dokładnie. Chodzi mi o i płytę, i piosenkę pod tytułem Highway to Hell. A dwa, że to była moja ulubiona po prostu płyta za moich nastoletnich czasów. Nawet nie wiesz, ile musiałem książek oddać za tę płytę, żeby stać się jej posiadaczem. Pół biblioteki.
0: No to gramy. Highway to Hell AC/DC w Rock Radio.

Rock Radio, klasyka rocka i kawałek idealny do jazdy samochodem, zwłaszcza kiedy za oknem, no, około 30, jak nie więcej, momentami stopni. No bo rzeczywiście zrobiło nam się prawdziwe lato, a w weekend ma być jeszcze bardziej piekielnie. Natomiast za chwilę w Rock Radio Def Leppard, a także Fleetwood Mac.

Rock Radio i Klasyka Rocka, Def Leppard, Let's Get Rocked podczas tego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, już jutro o tej samej porze, po 18:00, będziemy w trakcie klasycznej dziesiątki 206 notowania Waszej ulubionej rockowej listy przebojów, którą to Wy, słuchacze Rock Radia, wybieracie, wchodząc na rockradio.pl, więc rozejrzyjcie się, zagłosujcie na swój ulubiony kawałek, a jeśli czegoś Wam brakuje, to też śmiało podsyłajcie własne propozycje, na nie jesteśmy otwarci i gramy codziennie po godzinie 14:00, więc klasyczna dziesiątka już jutro po godzinie 18:00, a teraz Electric Light Orchestra.

Whatever you want. Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru, a do 19 na pewno zagram dla Was Kennego Logginsa, będzie też zespół Manic Street Preachers oraz o swoich zagranicznych kolegach, dosyć znanych, opowie Artur Gadowski z IRE.

0: drodze.
1: Chyba niektórzy wyruszyli już na wakacje, bo korki w dużych miastach. Utrudnienie też na Krajowej 74 na odcinku Opatów-Kraśnik w pobliżu Brzezia. Zdarzyły się tam dwie ciężarówki, droga jest zablokowana. Utrudnienie też na 11 między węzłami Poznań-Dąbrówka i Poznań-Zachód. Zdarzyły się dwa samochody osobowe, zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. A w pogodzie gorąco, a jutro będą jeszcze większe upały.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: you tolerate this, your children will be next, a więc zespół Manic Street Preachers, który zresztą słynie z takich długich tytułów, zdecydowanie tak. Natomiast proszę Państwa, już teraz spotkanie z Arturem Gadowskim, zespół Ira, który tak opowiada o swoich kolegach z Aerosmith.
1: Przyszedł do nas jakiś człowiek i powiedział, że wzięliśmy go za wariata oczywiście, bo myśleliśmy, że z jakimś hochsztaplerem, bo powiedział, że management zespołu Aerosmith wybrał nas na support Aerosmith w Polsce. Kilka tygodni później każdy z nas rzeczywiście dostał do domu pocztą taki oficjalny list, zaproszenie od managementu właśnie. No i było cudownie, poznaliśmy wszystkich muzyków, zaprosili nas na wspólny wieczór, było bardzo fajnie, znakomici. Okazało się w ogóle kumple normalni.
0: No pozazdrościć takich kumpli, zdecydowanie. A w Rock Radio już teraz Mój Dom, Ira.

Rok Radio Klasyka Rocka dobijamy do godziny 19:00. Za chwilę newsy, Rock Radia i pogoda, a potem świetna rockowa muzyka podczas tego czwartkowego wieczoru, m.in. zespół Halloween i Pink Floyd.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Czas mija szybko i bardzo przyjemnie z Rock Radiem i Klasyką Rocka, dlatego tuż po 19 po newsach i pogodzie Rock Radia zagram dla Was zespół The Kings, będą Pink Floydzi i przepiękna, taka bym powiedział, baśniowa ballada w stylu Tima Bartona od grupy Halloween.
2: Wyniki audytu w Szpitalu Południowym do końca lipca. Woda w Chorzowie zdatna do picia, nie ma zanieczyszczeń po pożarze. I pożegnanie kopalni w Rudzie Śląskiej zakończyła wydobycie po 122 latach.
0: Newsy Rock Radia.
2: Paulina Nawrocka. Wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie powinny być gotowe pod koniec lipca, mówi Magdalena Soszyńska-Kamieniecka z Biura Audytu Wewnętrznego Miasta Warszawy. To ta miejska jednostka bada nieprawidłowości w SOR-ach.
3: Pojawiają się też dodatkowe wątki i o ile będą one wymagały szczegółowego zbadania, ta informacja czy ten zakres czynności będzie musiał być rozszerzony. Wówczas może to trwać dłużej, ale zakładamy ten koniec lipca jako taką wiarygodną datę.
2: W lipcu mają być też znane wyniki kontroli NIK-u w Szpitalu Południowym. Władze Chorzowa przekazały, że po pożarze składowiska odpadów jakość wody pitnej jest bezpieczna. Nie stwierdzono w niej skażenia bakteriologicznego. W rejonie pogorzeliska występuje jednak wciąż podwyższone stężenie pyłu PM10. Dlatego władze Chorzowa apelują do mieszkańców przebywających w pobliskiej odległości o nieotwieranie okien. Dogaszanie składowiska odpadów może potrwać kilka dni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił, że rozmawiał dzisiaj z obecną na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. To ważny sygnał wsparcia i jestem za niego wdzięczny, napisał Zełenski w serwisach społecznościowych. Poinformował, że rozmawiał z szefową Komisji o współpracy w obronności i wzmocnieniu odporności Ukrainy przed rosyjskimi atakami. Omówione zostały także dostawy dla ukraińskiej armii. Upał w weekend może być rekordowy w historii pomiarów. Tak wysokie temperatury w Polsce to efekt napływającego nad Europę powietrza z nad Afryki. Dzisiejsze aktualizacje modeli matematycznych przenoszą nowe, niepokojące dane dla zachodniej, centralnej i południowej Polski, mówi Piotr Szuster z IMGW.
4: Wczorajsze realizacje modeli numerycznej prognozy pogody określały te przeciętne temperatury na około 37 stopni. Natomiast dzisiaj przeciętnej maksymalnej temperatury powietrza wynoszą powyżej 40 stopni. To jeszcze może podlegać zmianom, te wyliczenia, natomiast jakichś bardzo gwałtownych modyfikacji tych scenariuszy bym się już nie spodziewał.
2: Lekarze przypominają, że upał jest groźny, zwłaszcza dla dzieci, seniorów i osób cierpiących na choroby układu krążenia. Należy unikać przebywania na słońcu i dużo pić, żeby zmniejszyć ryzyko odwodnienia. Po 122 latach kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej zakończyła wydobycie. Na powierzchnię wyjechała dziś ostatnia tona węgla, a uroczystość odbyła się przy dźwiękach orkiestry górniczej.
5: No, co, smutek nam pozostaje, nic więcej, no. Kopalnia Bielszowice nie powinna być zamknięta, no i tyle, no. To są decyzje polityczne moim zdaniem i tyle, no.
6: Łukasz Deja, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Jest to wynik umowy społecznej, która 5 lat temu została podpisana pomiędzy rządem polskim a związkami zawodowymi, która w sposób pokojowy likwiduje największą polską branżę.
7: Nie ma żadnych perspektyw dla tych młodych ludzi. Jest wielki chaos. Ludzie nie wiedzą, na którą kopalnię stąd pójdą.
2: Część pracowników skorzysta z jednorazowych odpraw pieniężnych, a część wybierze się na świadczenie przedemerytalne, tak zwany urlop górniczy.
0: Sport w Rock Radio.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Amerykanie i Niemcy powalczą dziś o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach. Amerykanie zagrają z Turcją, Niemcy z Ekwadorem, a Holandia z Tunezją. W pozostałych meczach zmierzą się Australia z Paragwajem, Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao i Japonia ze Szwecją. Pogromczyni Igi Świątek pożegnała się już z turniejem tenisowym w Bad Homburg. Emma Navarro przegrała w trzeciej rundzie z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę 4-6, 2-6.
2: Noc będzie pogodna, na termometrach od 14 stopni na północy i północnym wschodzie do 20 w centrum i na zachodzie. Jutro upalnie, prawie w całym kraju termometry pokażą powyżej 30 stopni, chłodniej tylko na północy, nad morzem i na Suwalszczyźnie, tam 28 stopni.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Klasyka rocka, zespół The Kings, All Day and All of the Night. A już teraz posłuchajcie fragmentu rozmowy z Piotrem Polakiem, aktorem, którego doskonale możecie znać z serialu The Office.
1: Ale za to lubiłeś bądź lubisz, już zostając w takich trochę baśniowych klimatach, Toma i Jerry'ego?
2: Że to jest ulubiona bajka? Że tak. Ale że to moja ulubiona?
1: Tak,
2: czy to jest dzieciństwa? No nie, no totalnie. Tom i Jerry kochałem.
1: Bo mnie zawsze Toma było szkoda.
2: Nie, to ja tak nie miałem. To nie? Ja w ogóle jakoś tak bardziej tak pamiętam, że jak się mi pojawił sen w życiu, to miałem takie, ojej, tam jest tak przemocowo bardzo i tak później miałem
1: chudę,
2: ale ja w ogóle o tym wtedy nie myślałem, nie? Że Tom miał swoje, Jerry miała swoje.
1: To właśnie, znaczy Tom tak samo było z tym, Kojotem i Strusiem. To też
2: i Strusiem,
1: ten Kojot
2: dokładnie.
1: Miał to samo.
2: I to jest po prostu takie, że takie moje życie. No,
1: taki, wiesz, taki trochę Smarzowski tam był.
2: Oj, no to tak, to był taki duży, bardzo zły dom.
1: No właśnie. Nie, bo tak sobie pomyślałem, bo gdzieś mówiłeś o tym Tomie i Jerrym. Ja trochę jak oglądałem już nie jeden, nie drugi, nie trzeci, a i czwarty, a nawet piąty sezon The Office, to tak czasami jak patrzę na Michała Holca, to on trochę też ma coś z Toma.
2: Oj tak, rzeczywiście. I tak samo wstaje do następnego odcinka i tak jakby się nic nie stało.
1: Dokładnie.
2: Rzeczywiście.
1: Pewna analogia, no, tak sobie pomyślałem.
2: Rzeczywiście.
0: A jeśli chcielibyście znaleźć i wysłuchać całą rozmowę z Piotrem Polakiem, z aktorem Piotrem Polakiem, no to znajdziecie ją na rockradio.pl jako audycję Niezły Gość. A już teraz tak a propos filmowych klimatów, bo ta piosenka bardzo mi się kojarzy z baśnią, z jakimś takim filmem w stylu Tima Burtona. Forever and One, Neverland. Halloween w Rock Radio.

Pani Suzy Quattro, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru czwartkowego wieczoru If You Can't Give Me a Love. Natomiast proszę Państwa, już jutro po 18:00 klasyczna dziesiątka. Rockowa lista przebojów, 206 notowanie. I to od Was zależy, słuchacze Rock Radia, jakie kawałki sztuk 10 jutro dla Was zagramy i omówimy. Więc śmiało wchodźcie w wolnej chwili na rockradio.pl, rozejrzyjcie się, wybierzcie swój ulubiony kawałek, na niego zagłosujcie. A jak czegoś Wam brakuje, no to śmiało podsyłajcie własne rockowe propozycje, które gramy dla Was codziennie po 14:00, więc jutro po 18:00 206 notowanie klasycznej dziesiątki w Rock Radio, a teraz ONA i drzwi.

Rock Radio i klasyka rocka Aerosmith i Ragdoll. No o tym kawałku to mógłbym więcej opowiedzieć, ale po godzinie 22, bo sporo tutaj pikantnych szczegółów, taka też tematyka. Natomiast proszę Państwa, w Rock Radio już teraz specjalnie dla Was, tak będzie osobiście, kawałek ode mnie, który chciałem Wam zagrać, ponieważ zawsze kojarzy mi się z momentem w życiu, kiedy coś się kończy, czy to w życiu zawodowym, czy też prywatnym. I tak jest też dzisiaj, ponieważ chciałem Wam serdecznie podziękować za wspólne 12 lat w Rock Radio. Tyle, ile Rock Radio ma, tyle też czasu w Rock Radio tutaj spędziłem, opowiadając i grając dla Was świetne rockowe kawałki, poznając całą masę świetnych ludzi przez te lata. No i cóż, ode mnie kawałek. Ostatni raz. Mariusz Telmaszczyk, dziękuję, do usłyszenia w innej radiowej rzeczywistości. Pearl Jam, Black. Bardzo proszę, trzymajcie się. Cześć.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 20 w Rock Radio. Czas na newsy i pogodę.
2: Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce. Zdarzyły się dwa pociągi. Polityczna burza na sesji Rady Warszawy. Prezydent się tłumaczy. I kurtyny wodne do wypożyczenia. Miasta próbują radzić sobie z falą upałów.
0: Newsy Rock Radia.
2: Paulina Nawrocka. Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce, w Białośliwiu, w powiecie pilskim, doszło do zderzenia dwóch pociągów, w tym składu PKP Intercity. Jak podaje Głos Wielkopolski, jest wielu poszkodowanych. Na miejsce skierowano 16 zastępów Straży Pożarnej. Polityczna burza na sesji Rady Warszawy. Władze miasta przez długie godziny tłumaczyły się z afery w Szpitalu Południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski tłumaczył, że na SOR-ze nie było formalnego saloniku VIP. W pobliżu był jednak pokój, do którego dostęp miał Dawid Kacprzyk i wciąż jest wyjaśniane, jakie było jego przeznaczenie. Audyt wykazał też, że w szpitalu nie było wiarygodnego systemu ewidencji czasu pracy, mówi prezydent Warszawy.
3: Dotychczasowy przebieg kontroli potwierdza zatem, że odwołanie dotychczasowego zarządu było w pełni uzasadnione.
2: Prezydent Warszawy potwierdza też, że były ordynator oddziału chirurgii zgłaszał nieprawidłowości władzom szpitala, ale w jego zgłoszeniu nie było mowy o zgonach pacjentów. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym prowadzi też prokuratura. Międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Ukrainy to główne tematy konferencji odbudowy Ukrainy, która do jutra będzie trwać w Gdańsku. Przez dwa dni władze Unii Europejskiej, delegacje z około 70 państw i przedstawiciele 30 organizacji międzynarodowych zastanawiają się, jak zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo, rozwój i przyszłość. O tym, jaka jest teraźniejszość, przypominać ma ustawione obok sceny specjalny artefakt, mówi minister Paweł Kowal.
4: To jest efekt ostatnich bombardowań, stary krzyż z Ławry Peczerskiej, który symbolizuje uderzenie Rosjan w cywilizację, w kulturę. Celowo go pokazujemy, żeby pamiętać, że pierwszym zadaniem zachodniego świata jest powstrzymać rosyjskie barbarzyństwo. To jest dzisiaj cel, na który jesteśmy wszyscy ukierunkowani.
2: W Gdańsku jest też dziś szczyt wschodniej flanki z udziałem m.in. prezydentów Litwy i Rumunii oraz premierów Finlandii i Szwecji. Z powodu fali upałów w Niemczech miasta Chociobusz i Erfurt zakazały zapalania zniczy na cmentarzach z obawy przed pożarami, a kilka związków piłkarskich odwołało weekendowe mecze. Niemcy od kilku dni mierzą się z falą upałów. Od piątku do niedzieli temperatura w ciągu dnia w wielu miejscach kraju ma oscylować wokół 40 stopni Celsjusza. Fala upałów nadciąga też nad Polskę. Najgorzej ma być w weekend. Przedstawiciele służb apelują do organizatorów imprez na świeżym powietrzu, by zapewnili wodę i miejsca zadaszone. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie oferuje do wypożyczenia kurtyny wodne, mówi rzeczniczka MPWiK Magdalena Bożko-Miedźwiecka.
5: O czym należy pamiętać? Wskazana lokalizacja musi spełniać określone warunki. To jest przede wszystkim dostęp do źródła wody, odpowiedni teren gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z kurtyny, ale też swobodne przejście dla osób, które nie chcą z niej skorzystać, a także nadzór zapewniający bezpieczeństwo samej kurtynie.
2: W wielu miastach stoją już kurtyny wodne. W najbliższych dniach pojawiać się będą też beczkowozy z wodą pitną. Jutro znów będzie słonecznie, tylko w Kotlinie Kłodzkiej małe zachmurzenie. Na termometrach od 27 stopni na Podhalu, 28 na północnym wschodzie, przez 32 stopnie w centrum, do 33 na zachodzie i 34 lokalnie na krańcach zachodnich. Chłodniej tylko nad morzem.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Już dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: A powiedz mi, bo to jest świeża sprawa. Miałeś sobie w miniony weekend wzruszenie, jakieś emocje, jak większość z nas, kiedy było to pożegnanie Roberta Lewandowskiego?
2: Tak,
1: z Barceloną?
2: Olbrzymie wzruszenie, wiesz co, oglądaliśmy to w domu z moją partnerką, no i mieliśmy łzy w oczach, no bo to jest, bo to jednak i chwila, i jakby podsumowanie kolejnego potężnego etapu kariery w Roberta w takim klubie, w takim miejscu, wśród takich ludzi, wśród takich legend, jakie tworzyły tę ponad 120-letnią historię Barcelony, to jest, no to jest wyjątkowe przeżycie, tak? To jest dla kogoś, kto wychowany był w czasach, gdzie ta piłka zagraniczna, zachodnia była niedostępna, gdzie polscy piłkarze, nawet ci najlepsi, nie mieli szansy się pokazać w tych klubach, nawet spróbować, a potem, jeżeli już wyjeżdżali, to albo to były emeryturki, albo to były kluby mniejszego formatu, no to gdzieś marzenia o tym, żeby ktoś był w Realu czy w Barcelonie, no to były tylko marzeniami.
1: No to prawda, tym bardziej, że te wszystkie historie wielkich naszych piłkarzy z lat 70., 80., kiedy niektórzy byli po prostu zastraszani, żeby nie wyjeżdżać za granicę. Mnóstwo było takich historii, nawet właśnie z panem Lubańskim i tak dalej, można mówić. Dlatego to jest tak, że jak mój tata mi opowiada, no to on ma świetne wspomnienia właśnie za dzieciaka, nastolatka, właśnie chodzi o polską reprezentację. Bo były sukcesy, były medale, trzecie miejsca na Mistrzostwach Świata, a ja z kolei właśnie razem z tatą teraz oglądam od paru lat, no to jest tak, że reprezentacja no, gra jak gra, ale jeśli chodzi o sytuację klubową, no to jest historia, która nigdy nie miała miejsca, jeśli chodzi o to, patrzymy na nazwiska, wiesz, Robert Lewandowski, Zieliński i cała masa innych zawodników, którzy, no, pójdziesz do sklepu, to nie tylko kupujesz koszulkę wielkiego klubu, nie wiem, kiedyś z Beckhamem, Ronaldinho, Ronaldo, ale pójdziesz i weźmiesz sobie koszulkę z napisem Zieliński, Lewandowski.
2: Tak, chociaż ostatnio jak byliśmy na Malcie, to śmialiśmy się, bo widzieliśmy na stoisku, była jedna figurka Lewandowskiego i dwie Krzysztofa Piątka, ale to okay. Swoją drogą. Natomiast tak, to masz rację, z tym reprezentacja gra jak gra, to też bym się do końca nie zgodził, bo też jestem wychowany na czasie, który 86-2002.
1: No 16 lat przerwy.
2: Nigdzie nie jeździli. Na żadną imprezę. I naprawdę...
1: No ja musiałem być nastolatkiem, żeby zobaczyć Polskę na mundialu.
2: No dokładnie.
1: Bo się nie pamiętałem i nie miałem szans zobaczyć.
2: To było mroczne, to nie było takie fajne hop-siup, że to się tak, wiesz, żyło jakimiś dużymi imprezami, bo Polska grała. Nie grała.
1: Tak, to prawda.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta, a dziś porozmawiamy o zespole Clinch oraz o ich utworze Dla Ciebie staczam się z 85 roku. A ten kawałek zaproponował nam Marcin w komentarzu na Facebooku.
1: Chociaż Marcin na Facebooku nie występuje pod swoim imieniem.
2: No.
1: My się możemy tylko domyśleć, bo to jest pseudonim.
2: I tak się właśnie domyśliliśmy.
1: Bo to jest tak naprawdę Nicram.
3: Jestem twoim psem łańcuchowym smokiem. Samobójcą jest, kto zaczepia cię.
2: Zespole Clinch już wspominaliśmy w listopadzie, natomiast warto raz jeszcze podkreślić,
1: oczywiście,
2: że jest to zespół z Poznania,
1: tak,
2: grający muzykę New Romantic.
1: Z elementami muzyki rockowej, albo
2: tak
1: odwrotnie.
2: Jest.
1: Czy to jest zespół, który mógłby pojawić się w programie Niezły Gość u nas, u Ryśka Brzezińskiego na przykład?
2: Myślę, że tak.
1: Tak.
2: Czemu nie?
1: No, wszystko przed nami jeszcze, prawda? Mamy jeszcze nieograniczone możliwości.
2: Kuba! Taka podpucha w ogóle.
1: No.
2: No i zadowolony jesteś.
1: A jak?
2: Dobra. Posłuchaj.
1: Słucham.
2: Zespół Clinch.
1: Ej, słuchaj.
2: Ej.
1: Bezer.
2: No. Ej. Istniał od 83 do 88 roku. I w tym czasie
1: nagrał dwie płyty studyjne, w tym krążek Jak lodu bryła.
2: Tak.
1: Z gościnnym udziałem Urszuli. Natomiast
2: to też jest największy hicior zespołu.
1: Tak. Natomiast pani Urszula tylko w dwóch utworach zaśpiewała, więc to tak w gości wpadła tylko pożyczyć cukier. Tak naprawdę.
2: No, tak,
1: no i mówiąc o zespole Clinch, nie możemy pominąć no chyba najważniejszej persony w tym składzie, czyli wokalisty i klawiszowca i lidera tej kapeli, Ryszarda Kniata. Mówiłaś, Ola, o tym, że zespół Clinch grał połączenie New Romantic z rockiem. Dla mnie zespół Clinch brzmi jak takie bardziej rockowe kombi. No i powiedziałaś też o tym, że największym przebojem zespołu Clinch jest piosenka Jak lodu bryła. Ja bym jeszcze dorzucił dwie piosenki inne do tego panteonu hitów. Dokąd, po co i jak, bardzo klimatyczny, taki mroczniejszy numer.
2: Okay.
1: Oraz długa, monumentalna kompozycja zatytułowana Latarnik. A piosenka Dla Ciebie staczam się, o której dzisiaj rozmawiamy, ona została nagrana w roku 1985.
2: I słowa do niej napisał Marek Dutkiewicz.
1: Myślę, że łatwiej byłoby wymienić piosenki, do których słów nie napisał Marek Dutkiewicz, bo to byłyby piosenki, do których słowa napisał Jacek Cygan.
2: Teksty mógł też pisać Bogdan Olewicz albo Andrzej Mogielnicki.
1: No mógł, tak. To był taki żart sytuacyjny, no już naprawdę.
2: Wiem, wiem.
1: No.
2: No i co? Co jeszcze powiesz?
1: Powiem jeszcze to, że ta piosenka Dla Ciebie staczam się po raz pierwszy ukazała się na kasecie o tym samym tytule.
2: Tak jest.
1: Która wyszła w 1985 roku i została wydana przez firmę Merimpex. A następnie ten właśnie numer ukazał się na drugiej płycie studyjnej zespołu Clinch zatytułowanej Jak lodu bryła. I ta piosenka konkretnie brzmi jak połączenie kombi oraz Roxy. Takie mam skojarzenia. I
2: to też jest okej. Okay.
1: No, to jest bardzo okej nawet, bo bardzo lubimy kombi, to przez jedno i, oraz bardzo lubimy Roxę. Zresztą wiem, że grono fanów Roxy jest naprawdę bardzo spore. To zwłaszcza męscy słuchacze lubią właśnie te formacje.

0: Piosenka Dla Ciebie Staczam Się została wysamplowana w kilku polskich numerach hip-hopowych, ale nie zdradzamy w jakich, bo nie chcemy wkopać po prostu artystów hip-hopowych. Nie chcemy im sprawić żadnego kłopotu naszą twórczością dziennikarską. Natomiast ja byłem zadziwiony, kiedy się dowiedziałem, że o dziwo tej piosenki nie wysamplował zespół Problem. To jest numer, który brzmi tak, jakby mógł spokojnie trafić na którąś z odsłon mixtape'u Art Brut.
1: To prawda.
0: No, ale nie trafił. Panie Stizie, proszę coś z tym zrobić, bo naprawdę to jest dla mnie skandal.
1: No.
0: No, skandal, czyli że molesta Evenement. Tak, taki żart. Hehe, hehe, he. No, i elo. I to jest dobre.
2: Białe kruki klasyki rocka.

Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Już dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk obecny, Jacek Laskowski w Rock Radio. Jest książka. Proszę pana, książka, nieprzypadkowo Stany Zjednoczone się tutaj pojawiają, czyli dawno temu na Mundialu. Trochę też mi się kojarzy to z filmem Dawno temu w Ameryce.
2: Tytuł. Taki był pomysł. Dawno temu w Ameryce, dawno temu na Dzikim Zachodzie. Dwa klasyki, a tutaj jest i Ameryka, i Dziki Zachód w tej książce, więc akurat pasuje.
1: Tak, tak. Ale rozumiem, że trochę się działo w tobie to, żeby parę rzeczy poopowiadać z życia, nie tylko wśród kolegów i bliskich, jak to kiedyś było.
2: Tak, tak. To, wiesz co, to wydaje mi się, że mija 30 lat, ponad 30 lat, a te historie, które są tam opisane, a zdarzyło się ich wiele, są cały czas żywe, cały czas opowiadane, albo bawią, albo przerażają, bo niektóre są przerażające, albo wywołują zainteresowanie. Mam wielką satysfakcję to, że po napisaniu tej książki dałem ją do przeczytania Wojtkowi Frączkowi, czyli mojemu dzielnemu druhowi tej całej wyprawy na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych. I on to przeczytał i powiedział, kurczę, faktycznie wszystko tak było. Teraz sobie wszystko przypominam, że dokładnie żeśmy krok po kroku to wszystko przeżyli. Tutaj nie jest nic zmienione, nadinterpretowane czy ubarwione. Wszystko to, co się tam wtedy wydarzyło, jest dokładnie opisane. Ja to mam w pamięci, bo mówię, wielokrotnie zdarzało mi się te różne historie wśród znajomych czy w rodzinie opowiadać. I to są, no mówię, to są wspomnienia takie chłopaka, który miał 27 lat, który pracował w telewizji jeszcze wtedy niecałe 3 lata, który te 3 lata wcześniej kroił i zaszywał ludzi i był związany zupełnie jakby z inną dziedziną życia i z tą dziedziną życia wiązał całą swoją przyszłość. A chłopaka, który nigdy nie przypuszczał, że będzie wyjeżdżał za granicę, chłopaka, który nigdy nie przypuszczał nawet, że będzie jeździł samochodem, bo to też w takich czasach się wychowywałem. A tutaj wszystko to nagle się pojawiło. No i pojawiło się w takim też specyficznym momencie chyba dla całego świata, bo zawsze podkreślam, że ten mundial amerykański jest ostatnim analogowym mundialem. To był ostatni mundial, na którym trzeba było sobie radzić bez żadnej pomocy.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem, Jacek Laskowski w Rock Radio jest, dziennikarz, komentator, chociaż ten dziennikarz to wiem, że tak zmagasz się od tego, unikasz tego słowa.
2: Dzień dobry, przede wszystkim pierwszy raz pod już 60. rok życia jestem zaproszony do radia, które ma rok w swojej nazwie, to co już jest dla mnie dużym...
1: No to w serduszku dużym, jest,
2: wychowany jestem na starym dobrym roku. A dziennikarz, tak, troszeczkę się wzdragam przed określeniem dziennikarz, bo często powtarzam, że ta nasza robota komentowania sportu to jest... Nie ma aż tak dużo dziennikarstwa w sobie. Dziennikarstwo to jest jednak coś więcej. To jest jakaś misja, to jest jednak poświęcenie czegoś. To jest jednak walka o coś. W tej pracy przy sporcie czegoś takiego nie ma. To jest jednak praca przy czymś, co jest zabawą. Zawsze tak to traktowałem.
1: Bo to wyświechtane, ale zawsze mi się to pojawia w głowie, że piłka nożna to jest ten najbardziej niepoważna rzecz traktowana poważnie, tak?
2: No tak, dokładnie. To jest cały czas, nie zapominajmy. No faceci w krótkich spodenkach biegają za kulką, którą wbijają do siatki i sport taki jest. No to jest zabawą. My powinniśmy go tak traktować. To on powinien nam dostarczać tylko i wyłącznie fajnych, pozytywnych emocji. Oczywiście gdzieś jakiś wzruszeń, oczywiście może i jakiegoś smutku związanego z przegraną, ale to nigdy nie powinno wpływać na nasze życie do tego stopnia i na naszą głowę. Przede wszystkim, żeby wywoływać emocje złe.
1: A powiedzmy, czy to dobrze się dokopałem, że komentowałeś w sumie 12 dyscyplin w swoim życiu?
2: 13 chyba naliczyłem nawet. Tak, tak. To jest, ale to mówię, ta połowa tych dyscyplin, może nawet troszkę więcej niż połowa, to była jakaś potrzeba chwili, to był jakiś doskok.
1: Tak, zastępstwo nagłe.
2: Zastępstwo nagłe, tak, slalom specjalny na igrzyskach w Nagano. Takie rzeczy się zdarzały, albo no, zresztą już na igrzyskach w Barcelonie był taki jeden dzień, 92 rok, czyli pierwszy rok mojej pracy. Że zerwało się wszystkie połączenia i komentowałem eliminację lekkoatletyczne. Miałem dzięki temu okazję komentować fantastyczny bieg Mike'a Marsha na 200 metrów, gdzie on tam zdaje się 19:80 wykręcił, już coś w tym stylu.
1: A w ogóle powiem ci, że jesteś hipsterem i drugą osobą w życiu, z którą rozmawiam w tym programie, która interesuje się snookerem. Bo jeszcze pamiętam, był u mnie Leszek Lichota.
2: To snookerzysta.
1: Snookerzysta.
2: Duże S.
1: Sam kiedyś grywałem. W ogóle pamiętam, że to było tak, że jak byłem nastolatkiem, po prostu byłem chory, oglądałem transmisję w telewizji, skakałem po kanałach i tak się wkręciłem. Jeszcze wtedy pamiętam, że grał Nieżyjący Paul Hunter i tak dalej. I miałem takie... Wow, pamiętam, że mój ojciec, który kochał i kocha oglądać raczej boks, tego typu sporty, tak mówi: Mariusz, co ty oglądasz te kulki, nie? A ja mówię, możesz, potrafisz siedzieć 4 godziny i patrzeć, jak wbijają te bile, tak.
2: No powiem ci, że na początku komentowałem to sam, potem no, już nie dawałem rady jakby współpracować z Eurosportem aż tak, żeby to komentować samemu. Tutaj zaprzągnąłem Rafała Jewtucha, Przemka Kruka i oni, to był taki początek te 20 parę lat temu forów internetowych i oni stworzyli takie forum, gdzie ludzie się zadawali pytania, wypowiadali i tak dalej.
1: Na antenie opowiadali w czasie komentowania.
2: Tak, dokładnie.
1: Interakcja
2: tak.
1: Pełna.
2: I my żeśmy mieli przez to taki jakby przegląd tej widowni, tak? To znaczy zauważyliśmy, że ogląda bardzo dużo kobiet. Spędza czas przy oglądaniu snookera. No i mieliśmy jakieś tam zabawne sytuacje typu właśnie, że nie wiem, było, przepraszam, ale tam wpis był właśnie: musiałam wyjąć sernik z piekarnika. Co w tym czasie Ronnie O'Sullivan zrobił?
1: Zrobi, tak. Czy było 147 punktów? Tak.
2: Także tak, to było fajne.
1: Naprawdę, uwierzcie nam, że można się wkręcić.
2: Jest
1: zwłaszcza
2: dużo,
1: też, jeśli gra.
2: Naprawdę.
1: Ale jak się pójdzie i zagra, to wtedy dopiero jest to poczucie, bo jak się pójdzie na zwykły bilard, to okej, no tam z kolegami w pubie, no to wiadomo, wbija się połówki całe. Mówię oczywiście o bilach. A snooker, no to jednak pamiętam, że jak trochę grywałem, to miałem rzeczywiście, człowiek się napoci, żeby to zagrać. Takiego pełnego...
2: To dosłownie i przenośni, tak? Dużo stóp trzeba troszeczkę pochodzić. Ale zdecydowanie jeszcze większą satysfakcję daje, kiedy te kulki wpadają, nie?
1: Oj tak. A powiedz mi, bo to jest świeża sprawa. Miałeś sobie w miniony weekend wzruszenie, jakieś emocje, jak większość z nas, kiedy było to pożegnanie Roberta Lewandowskiego?
2: Tak, olbrzymie wzruszenie. Wiesz co, oglądaliśmy to w domu z moją partnerką, no i mieliśmy łzy w oczach, no bo to jest, bo to jednak i chwila, i jakby podsumowanie kolejnego potężnego etapu kariery w Roberta. w takim klubie, w takim miejscu, wśród takich ludzi, wśród takich legend, jakie tworzyły tę ponad 120-letnią historię Barcelony. To jest wyjątkowe przeżycie, tak? To jest dla kogoś, kto wychowany był w czasach, gdzie ta piłka zagraniczna, zachodnia była niedostępna, gdzie polscy piłkarze, nawet ci najlepsi, nie mieli szansy się pokazać w tych klubach, nawet spróbować, a potem, jeżeli już wyjeżdżali, to albo to były emeryturki, albo to były kluby mniejszego formatu, no to gdzieś marzenia o tym, żeby ktoś był w Realu, czy w Barcelonie, no to były tylko marzeniami.
1: No to prawda, tym bardziej, że te wszystkie historie wielkich naszych piłkarzy z lat 70., 80., kiedy niektórzy byli po prostu zastraszani, żeby nie wyjeżdżać za granicę. Mnóstwo było takich historii, nawet właśnie z panem Lubańskim i tak dalej, można mówić. Dlatego to jest tak, że jak mój tata mi opowiada, no to on ma świetne wspomnienia właśnie za dzieciaka, nastolatka, właśnie chodzi o polską reprezentację. Bo były sukcesy, były medale, trzecie miejsca na Mistrzostwach Świata. A ja z kolei właśnie razem z tatą teraz oglądam od paru lat, no to jest tak, że reprezentacja no, gra jak gra, ale jeśli chodzi o sytuację klubową, no to jest historia, która nigdy nie miała miejsca, jeśli chodzi o to, patrzymy na nazwiska, wiesz, Robert Lewandowski, Zieliński i cała masa innych zawodników, którzy, no, pójdziesz do sklepu, to nie tylko kupujesz koszulkę wielkiego klubu, nie wiem, kiedyś z Beckhamem, Ronaldinho, Ronaldo, ale pójdziesz i weźmiesz sobie koszulkę z napisem Zieliński, Lewandowski.
2: Tak, chociaż ostatnio jak byliśmy na Malcie, to śmialiśmy się, bo widzieliśmy na stoisku, była jedna figurka Lewandowskiego i dwie Krzysztofa Piątka, ale to okay. Swoją drogą. Natomiast tak, to masz rację, z tym reprezentacja gra jak gra, to też bym się do końca nie zgodził, bo też jestem wychowany na czasie, który 86-2002.
1: No, 16 lat przerwy.
2: Nigdzie nie jeździli na żadną imprezę. I
1: naprawdę... No, ja musiałem być nastolatkiem, żeby zobaczyć Polskę na mundialu.
2: No dokładnie.
1: Bo się nie pamiętałem, nie miałem szans zobaczyć.
2: To było mroczne, to nie było takie fajne hop-siup, że to się tak, wiesz, żyło jakimiś dużymi imprezami, bo Polska grała. Nie grała.
1: Tak, to prawda. A wiem, że to pytanie pada, ale i często na nie odpowiadasz w ten sposób, że chyba chodzi o mecz na Wembley. Jeśli ktoś się zapyta, taki pamiętny mecz, taki, że zostaje w twojej świadomości, albo kiedy ktoś cię pyta o ten taki najważniejszy, albo nie wiem, pamiętny mecz, to mówisz najczęściej o tym Wembley. A jest coś takiego, że jest jakiś mecz, który też zapadł ci w pamięć, mówisz, Boże, a to było, nie wiem, fantastyczne widowisko, albo były wielkie emocje, a kiedyś go obejrzałeś po latach i stwierdziłeś, aż tak nie. Bo ja tak na przykład miałem, bo u mnie był pierwszy impuls, 99 rok, Barcelona, słynny finał Manchester Bayern Monachium. Wtedy byłem w szkole podstawowej, więc było tak, że cała klasa w ogóle kibicowała wtedy United. Wiadomo, jaka była końcówka i zawsze mówię, Boże, jaki to był mecz. A kiedyś, pamiętam chyba w pandemii, właśnie było dużo powtórek w telewizji i leciał ten mecz. Nawet pamiętam, że mój tata do mnie napisał, Mariusz, włącz, twój mecz leci. I obejrzałem, mówię, w sumie tak do tej 90 minuty to wiele się nie działo.
2: Się działo, prawda? So, ja jeszcze tak mówię o Wembley, ale takim moim pierwszym sportowym, coś co mam w pamięci, meczem, który mam w pamięci, to jest finał Igrzysk Olimpijskich w Monachium i dwie bramki Dejne i tak, wcześniej tak. Prowadzenie Węgrów i ten Altan Dunaj, taki piłkarz z opaską na głowie, zawsze grał i to jest takie wspomnienie. Wszystkie mecze z tamtego czasu, z lat 70., one wydają się oglądane po latach trochę słabsze, to jednak była inna piłka. To była inna piłka, te podawanie do bramkarza,
1: no tak.
2: Bramkarz kozłujący, wykopujący. To jest...
1: Trochę tak wszystko spowolnione.
2: To jest troszeczkę spowolnione. Ja nawet kiedyś miałem okazję na antenie Eurosport komentować legendy mundiali, wspomnienia Mistrzostw Świata, chociażby z roku 70, gdzie były takie dramatyczne mecze ćwierćfinałowe Anglików z Niemcami, później półfinałowe i ja to komentowałem i tak... Wydawało mi się, że to tak obrosło taką legendą, w takie niesamowite były te spotkania. One były jednak rozgrywane w innym tempie, inna to była piłka.
1: A zwłaszcza jak porówna się do ostatniego mundialu, tak?
2: Dokładnie. No, ta piłka się jednak od tych 30 paru lat bardzo zmieniała. To jakby pierwszym takim punktem była ten zakaz podawania do bramkarza. To zupełnie się zrobiło co innego.
1: Tak, czyli 92 rok, tak?
2: Po Euro.
1: I słynna Dania.
2: Tak.
1: Z wakacji. Tak zwanych. Dobrze, zaraz wracamy. Ja przypomnę, że niezłym gościem Rok Radia jest Jacek Laskowski. Za chwilę będzie o książce, o piłce i nie tylko.
0: Niezły gość w Rok Radio. 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Stelmaszczyk obecny, Jacek Laskowski w Rock Radio jest. Powiedz mi, ile razy w swoim życiu usłyszałeś, jak ja panu zazdroszczę? Pan ma taką pracę, to spełnienie dziecięcych marzeń.
2: Słyszę to codziennie praktycznie. Mogę w ten sposób powiedzieć tak, bo to jest praca, która dla kogoś, kto kocha sport, jest spełnieniem marzeń. No, nie da się ukryć. Dla mnie, ja to nazywam swoją krainą czarów. Tak, ja wszedłem do krainy czarów w tym 91 roku. Ta moja kraina czarów polegała na tym, że z dnia na dzień poznawałem wspaniałe postaci polskiego sportu, które wcześniej były dla mnie ikoniczne, niedostępne i legendarne, nagle stawały się kimś, komu mogłem podać rękę, przywitać się. Wiele z tych osób mówiło mi po imieniu, traktowało mnie jako kogoś bliskiego. No to było coś dla mnie tak niezwykłego. Zresztą cieszę się tym do dzisiaj. No, miałem okazję współpracować przy okazji pracy w jednej z komisji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Mieczysławem Nowickim i z naszym wspaniałym kolarzem, medalistą olimpijskim, i on podszedł do mnie, mówi, jak miło pana poznać. Ja mówię, proszę pana, to i mi jest miło poznać. Henryk Grut ostatnio do mnie podszedł, żeby sobie zdjęcie zrobić. Ja mówię, panie Henryku, przepraszam, to ja powinienem pierwszy podejść i sobie zdjęcie zrobić, bo to jest dla mnie cały czas przeżycie. Całe zresztą było spotkanie w Spodku z uczestnikami tego pamiętnego meczu ze Związkiem Radzieckim w 76 roku, no to ja byłem po prostu tak podekscytowany mimo już swojego wieku i tego, że minęło 50 lat od tamtej chwili, to ja po prostu żyłem tym, jakby to było wczoraj.
1: A kiedy do ciebie doszło, albo, że tak powiem, przyzwyczaiłeś się do tego, bo będąc w tej branży, tak, dziennikarskiej, kiedy spotykasz ludzi, czy ze świata, nie wiem, kultury, muzyki, właśnie sportu, że okej, na początku jest tak, że wchodzisz do tego Legolandu, bym to też nazwał, jakiegoś takiego, wiesz, parku Disneylandu, tak, że jesteś w takim świecie, o matko, tu jest ten piłkarz, taki piłkarz, ta aktorka, ten aktor, ten muzyk, ale z czasem dochodzi do ciebie, że rozmawiając z nimi, to z ciebie schodzi aż te dziecięce takie podjaranie się i że widzisz w nich też, to są po prostu ludzie, też to jest fajne uczucie, nie? Że po prostu z nimi rozmawiasz i nie czujesz aż takiego dystansu, i jeszcze jeśli kiedy z nim rozmawiasz i traktuje cię na równi, to po prostu czujesz taką pełną satysfakcję. I to jest właśnie bardzo często, ja mam tak, że jeśli z kimś się spotkam i gadam, na przykład o mnie był ten, tamten, z tamtym była rozmowa, to nie po to, żeby komuś, pewnie sam to masz, że się chwalisz, Boże, poznałem tego, tylko to jest naprawdę fajny człowiek, można sobie z nim normalnie pogadać, nie patrzy na ciebie z góry, że ma nazwisko.
2: Ja mam to do dzisiaj, wiesz, tę fascynację, jaką mam do dzisiaj. Oczywiście to nie jest jakaś tam ślepa fascynacja na tej zasadzie, że nie wiadomo, co przeżywam i nie śpię nocami. Natomiast jest to cały czas fajne poznawanie ludzi, których się zna z widzenia, z telewizji, z teatru, z filmu, pisarzy, pisarki. To są cały czas fajne doznania, tym bardziej, że, sport to jest jakby ta jedna kraina czarów, ale jestem człowiekiem, który raczej się porusza w różnych dziedzinach. Gdzieś we mnie zawsze i książka, i teatr, i kino było bardzo głęboko, i muzyka, dlatego to te znajomości są dla mnie zawsze wartościowe i zawsze sympatyczne. Nie zawsze gdzieś tam poznawałem ludzi bardzo, bardzo znanych, ale to przeważnie należeli do starszego pokolenia, którzy przy bliższym poznaniu okazywali się mniej ciekawi niż sobie to wyobrażałem.
1: Ale wiesz, to, już

0: twoi najbliżsi nie zrozumieją, że oglądanie meczów to jest praca. Choćby nie wiem, jak zdawali sobie sprawę z tego, co robisz, a jak zarabiasz i co jest z tym związane, to zawsze będzie to oglądanie meczu będzie traktowane jako coś fajnego i przyjemność. A w przypadku piłkarzy czy sportowców, którzy mówili, że nie oglądają, nie odpalają sobie meczów, nie oglądają po powrocie z treningu czy z meczu niczego, to się trochę dziwiłem, bo jednak ceniłem sobie zawsze to, że ludzie szukają inspiracji, tak, wśród najlepszych. Że są piłkarze, którzy, nie wiem, zobaczą jakiś fajny zwód w wykonaniu jakiejś gwiazdy, to sobie następnego dnia
1: spróbują.
0: Potrafią ten zwód na treningu ćwiczyć, próbować. No gdzieś mi się wydaje, że to tak nie można, tak w takim kompletnie być odciętym od tego wszystkiego i chyba nie do końca w to wierzę. W tych wszystkim, którzy się zarzekają, że tak kompletnie nie oglądają. Ja myślę, że tam gdzieś tam oglądają.
1: Bo to jest trochę jak kiedyś Freddie Mercury mówił, bo często on, było tak, że gwiazda rocka mówi, że nie robimy tego aż dla takiego jakiegoś wielkiego fejmu. A Freddie Mercury powiedział, tak, ale ja robię to, żeby były oklaski.
0: Tak, no to jest taka, trudno się od tego właśnie uciec, no tak mi się wydaje. To jest, natomiast w przypadku komentatora sportowego, no oglądanie jest jakimś obowiązkiem, no to musi być celowane, niestety w obecnych czasach jest tak, wszystko jest dostępne.
1: Poza tym też chyba można by było wyłapać jakiś fałsz jednak komentowaniu, jeśli ktoś na zasadzie, że no dobra, to jest moja robota, ale się tym nie interesuje.
0: Tak, na pewno tak. Na pewno gdzieś to prędzej czy później wychodzi. Tak, to znaczy pewnie, że można być artystą słowa do tego stopnia, żeby tam nikt nie zwrócił na to uwagi, czy ktoś się orientuje, czy nie, ale to nie jest wiarygodne i ja bym osobiście czegoś takiego nie mógł robić. Przyjść, dostać na przykład składy i skomentować, nie? Jednak muszę być rzetelnie przygotowany.
1: Dobra, to z Ligi Mistrzów zaraz przejdziemy do Stanów Zjednoczonych. Akurat o tym to doskonale pamiętasz, co się działo. Więc pogadamy o książce. Jacek Laskowski, niezłym gościem Rock Radio jest.
2: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Estelmaszczyk obecny, Jacek Laskowski w Rock Radio. Jest książka. Proszę pana, książka, nieprzypadkowo Stany Zjednoczone się tutaj pojawiają, czyli dawno temu na Mundialu. Trochę też mi się kojarzy to z filmem Dawno temu w Ameryce.
2: Tytuł? Taki był pomysł. Dawno temu w Ameryce, dawno temu na Dzikim Zachodzie. Dwa klasyki, a tutaj jest i Ameryka, i Dziki Zachód, tak, w tej książce, więc akurat pasuje.
1: Tak, tak. Ale rozumiem, że trochę się działo w tobie to, żeby parę rzeczy poopowiadać z życia, a nie tylko wśród kolegów i bliskich, jak to kiedyś było.
2: Tak, tak. To, wiesz co, to wydaje mi się, że mija 30 lat, ponad 30 lat, a te historie, które są tam opisane, a zdarzyło się ich wiele, są cały czas żywe, cały czas opowiadane, albo bawią, albo przerażają, bo niektóre są przerażające, albo wywołują zainteresowanie. Mam wielką satysfakcję to, że po napisaniu tej książki dałem ją do przeczytania Wojtkowi Frączkowi, czyli mojemu dzielnemu druhowi tej całej wyprawy na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych. I on to przeczytał i powiedział: kurczę, faktycznie wszystko tak było. Teraz sobie wszystko przypominam, że dokładnie żeśmy krok po kroku to wszystko przeżyli. Tutaj nie jest nic zmienione, nadinterpretowane czy ubarwione. Wszystko to, co się tam wtedy wydarzyło, jest dokładnie opisane. Ja to mam w pamięci, bo mówię, wielokrotnie zdarzało mi się te różne historie wśród znajomych czy w rodzinie opowiadać. I to są, no mówię, to są wspomnienia takie chłopaka, który miał 27 lat, który pracował w telewizji jeszcze wtedy niecałe 3 lata, który te 3 lata wcześniej kroił i zaszywał ludzi i był związany zupełnie jakby z inną dziedziną życia i z tą dziedziną życia wiązał całą swoją przyszłość. A chłopaka, który nigdy nie przypuszczał, że będzie wyjeżdżał za granicę, chłopaka, który nigdy nie przypuszczał nawet, że będzie jeździł samochodem, bo to też w takich czasach się wychowywałem. A tutaj wszystko to nagle się pojawiło. No i pojawiło się w takim też specyficznym momencie chyba dla całego świata, bo zawsze podkreślam, że ten mundial amerykański jest ostatnim analogowym mundialem. To był ostatni mundial, na którym trzeba było sobie radzić bez żadnej pomocy.
1: No to prawda. Ale też taka, nie chcę powiedzieć klamra, no bo wiadomo, 94 rok mundial w Stanach, teraz Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk, ale też spotkanie dwóch światów. Też jestem ciekawy, czy spełnił swoje marzenie właśnie o Nowym Jorku, jak mówisz, że chciałbyś tam się pojawić.
2: No właśnie, akurat w tym roku, jeśli chodzi o mundial, w Nowym Jorku nie będę, natomiast myślę sobie, że raz...
1: Zrobisz sobie wycieczkę.
2: Tak, że może w innym czasie zrobimy sobie z moją partnerką, która zresztą jest studiowała w Stanach Zjednoczonych i jest wielką fanką Stanów Zjednoczonych i zna doskonale Nowy Jork, że sobie zrobimy tam osobny wypad niezwiązany z mundialem i no przeżyjemy tak wspaniałe chwile.
1: Tak, no to trochę jak tutaj, w tej książce też jest takich jeszcze wywiadów między meczami, bo trochę się dzieje.
2: No tak, tak, tak.
1: Pozwiedzaliście troszeczkę tam.
2: Między meczami. No mówię, to jest ta... odkrycie lądu, który wydawał się tak bardzo niedostępny. No, dla mnie wyjazd do Stanów Zjednoczonych w 94 roku był porównywalny z tym, jakby, nie wiem, lecieć
1: w kosmos,
2: tak, i wylądować gdzieś na Wenus, czy w jakiejś innej, kompletnie jeszcze może nawet nieznanej planecie. Ta Ameryka była dostępna w filmach, serialach, książkach, ale tak dotknąć ją na żywo było czymś specyficznym. Teraz pojadę do Stanów Zjednoczonych i oczywiście nie trafię do zupełnie innego kraju niż tego w 94 roku, bo nie spodziewam się, żeby... wiem o tym, jestem przekonany, że to wszystko uległo dużej zmianie od tamtego czasu. Wtedy jeszcze było to takie trochę surowe.
1: Surowe, ale w ogóle ta opowieść twoja, ta narracja tego wszystkiego, momentami to jest trochę, wiesz, jakby zahaczyć o Bareję momentami nawet, takie rzeczy, albo sytuacje z filmu Kochaj albo rzuć, kiedy widzieliście różne jakieś, spotkania, nawet pójście do fast foodów. Ja się śmiałem, że jak czytałem tę książkę, to mam wrażenie, że wy tylko fast foody jadliście w drodze, nie? Na tej zasadzie i w każdym stanie coś innego.
2: Tak, to dla nas było takie troszeczkę, zachowując wszelkie proporcje, dla nas to była wizyta jak dla Kargula i Pawlaka.
1: Trochę tak.
2: W Kochaj albo rzuć. No, to była taka Ameryka właśnie, którą się znało głównie ze słyszenia, ale tutaj mówię, miało to ten swój urok, że dzięki temu były te wszystkie przygody, tak? Jakby porównując sobie czasy tamte z obecnymi, ciężko sobie nawet te przygody wyobrazić teraz.
1: No to wszystko jest bardziej poukładane.
2: Wszystko jest dostępne teraz. Jest czas GPS-ów, czas internetu, czas komórek, no przede wszystkim.
1: A tam byłeś jak w drodze Kerouaca. Nawet.
2: Tak,
1: w życie bitnika.
2: Tak, dokładnie trochę. Tak. My żeśmy takie właśnie, brakowało nam tylko, żeby wpleść we włosy kwiaty, bo jadąc do Kalifornii. No.
1: Tak się zastanawiam, czy może nie zawodem, ale jak czyta się tę książkę i wracając do spotkań, do komentowanych spotkań, do samego mundialu, to miałeś takie rozczarowanie, że nie mogłeś skomentować Maradony?
2: No na pewno tak, na pewno gdzieś tam to był jakiś taki ból, tym bardziej, że tak jak pisze, tam miał przyjechać na ten mecz, który akurat mi Argentyny wypadł, który miałem komentować w Dallas.
1: Tak.
2: A teraz został zdyskwalifikowany, więc to gdzieś, ale powiem ci tak, na bieżąco jeszcze nie aż tak bardzo. Po latach trochę bardziej. Ale też tak jak napisałem, no gdzieś możliwość skomentowania debiutu Messiego mi to wynagrodziła i wielu spotkań z udziałem Leo Messiego. Także no gdzieś tam to się wszystko wyrównało, no a też Maradona zachwycał w 86, a w 94 już był taką troszeczkę też pod pewnymi względami karykaturą samego siebie. No ale okej, to wielka, wspaniała postać i no, gdzieś szkoda, że nie udało się go chociaż raz mieć na języku w trakcie komentarza. Było włos.
1: Ale właśnie, ta książka to jest też... ona działa na wspomnienia, powiem ci.
2: Ja może wejdę ci w słowo, wiesz, bo tak wydaje mi się, że właśnie coraz bardziej sobie nawet chyba zdaję z tego sprawę, że te lata 90. przez to, że trafiłem do takiej pracy i trafiły mi się takie możliwości, wydają mi się takie idylliczne, takie piękne, takie sielankowe. Natomiast patrząc z perspektywy czasu na ten 94 rok i co się wtedy działo, 93, 94, 95, no to trzeba sobie cały czas uświadamiać, co się na świecie działo. To była Jugosławia, to była Rwanda, to były
1: oczywiście
2: kartele narkotykowe w Kolumbii, wojny karteli i mnóstwo wydarzeń, które wcale nie czyniło tego świata bardzo spokojnym. Natomiast jakby to był jeszcze ten moment, kiedy jadąc na taką imprezę, od tego wszystkiego można było uciec. Potem już chyba to nie było możliwe.
1: Tak, a poza tym to też jest, pewnie tak masz, że dzielisz czasami życie od wielkiej imprezy do drugiej imprezy, że spotkam się czasami z kumplami i mówię, a w 2006 roku to się działo. Miałem śmieszną sytuację, że mamy stażystę w Rock Radio, rocznik 2006. Pyta się mnie, 2006 czym się kojarzy, to ja mówię, Materazzi Zidane. Wiesz, na tej zasadzie, że to jest śmieszne, że ktoś z boku na mnie patrzy, że co ty gadasz w ogóle, że ty odliczasz sobie życie od jednego na przykład mundialu bo po prostu przypominasz sobie okres swojego życia, piękne stwierdzenie. Moment swojego życia poprzez imprezy, nie? Też pewnie tak masz.
2: Wiesz co, ja od dzieciństwa miałem to, że odliczałem zawsze liczbę dni, która dzieliła mnie od rozpoczęcia dużej imprezy, czy to były igrzyska, czy to były mistrzostwa świata, czy Europy, to ja obudzony w środku nocy, gdzieś w listopadzie potrafiłem rodzicom powiedzieć, ile dni zostało do rozpoczęcia mistrzostw świata, nie wiem, w 78 roku na przykład, albo do mistrzostw Europy w roku 80, czy do igrzysk olimpijskich, no to te imprezy mi naprawdę wyznaczały rytm życia i gdzieś dopiero pamiętam, że już przy igrzyskach w Seulu pękłem pierwszy raz, kiedy podczas transmisji w nocnej zasnąłem. Ale to mi się zdarzyło pierwszy raz, no głównie dlatego, że to już to włączyłem ze studiami medycznymi, to już było zaangażowanie w jakieś dyżury letnie, nocne i gdzieś tam to starałem się wszystko razem pożenić i tam pierwszy raz mi się chyba podczas jakiejś transmisji w nocy usnęło, natomiast to było, wszystko zawsze było święte, sport był święty do oglądania.
1: A wtedy, co mówiłem w tej popkulturze o tym osadzeniu lat 90., to też w tej książce możemy spokojnie też dowiedzieć się o twoich zainteresowaniach właśnie muzycznych, o których chwilę rozmawialiśmy, że też jest tam historia, to oczywiście przeczytacie, u pewnego znajomego, że zobaczyłeś płytę winylową, którą mogłeś sobie zabrać i posłuchać Mike'a Oldfielda. Zresztą parę miesięcy temu miałem okazję być na koncercie Maggie Reilly, którzy razem współpracowali, więc sobie też przypomniałem ten czas, chociaż to też nie jest taka postać bardzo oczywista, mam wrażenie, dla wielu.
2: Tak, prawda. Wszyscy znają, ale nie wiedzą skąd.
1: Czyli ta muzyka około rockowa to jest to, co ci gra?
2: Tak.
3: Tak, to jest coś, co mi gra. Jestem wychowany na Kaczkowskim, na Beksińskim, na wieczorach płytowych, na nagrywaniu sobie płyt na kaseciaku. Zwłaszcza wieczory płytowe sobie ceniłem bardzo, bo były w całości puszczane, nieprzerywane niczym, w całości były utwory. Tak, także tutaj miałem tych płyt na kasetach, miałem mnóstwo. Siedziałem, potrafiłem sobie nawet polować na piosenki, które przerywały powtórkę z rozrywki. Była tam zawsze sketch, prawda, albo jakiś inny występ, ale pomiędzy były piosenki. Były też piosenki między innymi rockowe i gdzieś tam sobie wciskałem guziczki, żeby to na kasecie mieć. Tak, tak. Ja w muzyce zostałem wychowany też mocno, no ale to były najlepsze lata też właśnie i Trójki, i takich wybitnych postaci, które tę muzykę też taką mało dostępną prezentowały. To było wielkie przeżycie. A właśnie ten kolega ze Stanów, z którym zresztą mamy cały czas kontakt, się spotykamy co roku przy okazji świąt i rozmawiamy o tym, to właśnie było niezapomniane, że on tam wyjmował i tam właśnie Deep Purple, Budgie, jakieś inne kapele z tamtych czasów i właśnie ten Oldfield, który wpadł mi w ręce, już mi został w sercu na zawsze.
1: Tak. W ogóle jak powiedziałeś o tych stacjach radiowych, to ja pamiętam właśnie, że kiedyś jak czekałem w latach 90., żeby coś sobie zgrać właśnie na kasetę, żeby mieć to potem, żeby na Walkmanie sobie słuchać. Teraz będzie lekko boomersko, ale to przez chwilę. I wiesz, było najgorsze to, że już leci ten twój numer w radiu i ktoś wchodzi na outro. Ale to jestem hipokrytą teraz, bo znam to uczucie dosłownie. Okay.
3: To jest
1: coś strasznego. Myślisz o tym, że będziesz chciał jeszcze wrócić do takich wspominek książkowo kiedyś też, żeby coś kontynuować, żeby jeszcze jakieś tam masę anegdot takich spisywać, bo czytając tę książkę, to jest trochę jak spotkanie z dobrym kumplem.
3: No to jest olbrzymi komplement, za który dziękuję. Tak, bo to miało być tak.
1: Że lekko, przyjemnie, ale na zasadzie właśnie nie lekko, że nie wiem, fast foodowo właśnie, jak zaczęliśmy, tylko na zasadzie, że tak jakbyśmy spotkali się na kawie czy przy innej wodzie bąbelkowej i sobie pogadali, a opowiem ci taką historię, nie? Takie anegdoty.
3: Taki był zamiar. Ja jestem w ogóle też jakby prawie że od urodzenia czytelnikiem. Jako mały chłopiec chorowałem często i tata mi nauczył czytać, rozwiązywać krzyżówki, ale czytać przede wszystkim. Więc ja czytałem już jak miałem 3,5 roku, więc już...
1: To ty nabijasz te statystyki.
3: Tak, nabijam chyba te statystyki. Już jak miałem chyba tam 7 czy 8 lat, to przeczytałem wszystkie książki, jakie dziadek miał w takim potężnym regale, z wyjątkiem Tolkien. Co ciekawe, jakoś Tolkien mi nigdy nie wszedł, ale jestem czytelnikiem i zawsze uważałem, powinny być zachowane zdrowe proporcje między tymi, którzy czytają, a tymi, którzy piszą, a przede wszystkim pisaniem powinni się zajmować ci, którzy to potrafią. Więc nigdy mnie jakby do pisania książki nie ciągnęło, bo gdzieś tam odczuwałem wewnętrzną pokorę. Natomiast zdecydowałem się na tę książkę, bo wydawało mi się, że to jednak jest jakaś taka klamra fajna i że mogę to opisać, że poczułem się na siłach, żeby to opisać. Wydawnictwo Emocje plus minus jeszcze dodatkowo dało mi tutaj jakby taką dodatkową jakby inspirację, że utwierdziło mnie w przekonaniu, że warto to zrobić, warto się tego podjąć. Nie mówiłem o tej książce nikomu, dopóki nie postawiłem ostatniej kropki, bo bałem się, czy to wypali, czy dam radę, czy to będzie fajne i do czytania. Wydaje mi się, że takie jest. Czy coś jeszcze bym opisał? No chodzą mi po głowie różne rzeczy. Ja niczego nie mam tak dobrze zdokumentowanego, jak ten wyjazd do Stanów Zjednoczonych. To nawet te wszystkie, które są umieszczone, jakieś elementy graficzne, autentyczne bilety, autentyczne
1: zdjęcia,
3: mandaty i różne inne rzeczy. To wszystko jest w tej książce. No już w późniejszych latach już to troszeczkę inaczej wyglądało, tak? Wtedy jeszcze człowiek się nie rozstawał z tym aparatem fotograficznym, kliszowym i robił sobie te fotki, nie wiedząc, co na nich wyjdzie, dowiadując się jakby dopiero po wizycie tam, gdzie się wywoływało klisze i robiło odbitki w pracowni fotograficznej, natomiast no potem to już jakby troszeczkę było inaczej. Też jest tych ciekawostek czy przygód fajnych związanych z wyjazdem do Brazylii na Mistrzostwa Świata i do Rosji. Może, no...
1: Do Rosji to mógłbyś opisać ten hotel.
3: W Kazaniu. Tak, to też prawda, no ale to może. Natomiast ja nigdy nie staram się robić niczego na siłę. Tak. Jeżeli gdzieś mi się coś w głowie urodzi fajnego, to może coś takiego powstanie. Jest taki coś, co mi chodzi po głowie, to tobie powiem, mogę powiedzieć jako pierwszemu. Opisanie Gola, który magazynu Gol, czyli tego wszystkiego, co się tam przez te kilka lat emisji Gola działo.
1: Bo fanów to jest masa, ludzi się wychowało na tym.
3: No właśnie, no to jest dosyć określona publiczność, grupa. Określona grupa, generacja, która się na tym wychowywała. To jest szalenie miłe, kiedy gdzieś ktoś mnie zaczepia i mówi, że się na Golu wychował i że to było coś wyjątkowego.
1: A myślę, że tam można znaleźć jeszcze więcej anegdot niż tylko to, jak powstawała czołówka słynna. Na pewno jest cała masa rzeczy.
3: Jest sporo anegdot, myślę, ale to spokojnie. Może to się we mnie uleży, jakoś poukłada w głowie. Jeżeli uznam, że to może być dobrze opisane, to spróbuję. Natomiast też nie chcę sobie tego niczego narzucać.
1: Ale poza tym, kończąc ten wątek książki, no to jest tak, że tutaj właśnie tak podsumowując, znajdziecie i właśnie anegdotki z Mundialu, tego jak wyglądały te pierwsze mecze, które komentowałeś. Jest też bardzo fajna, ciekawa historia, kiedy odwiedziliście brata Włodzimierza Szarnowicza, też można o tym poczytać, ale też są właśnie te wątki, o których powiedziałeś wcześniej, że te lata 90., 94. rok nie był kolorowy, no bo ta słynna akcja właśnie z piłkarzem Escobarem też jest tutaj opisana i parę innych takich ciekawostek, to wszystko znajdziecie, bo też pokazuje trochę ten świat, szalony świat też wyglądał niestety.
3: Tak, tym bardziej, że jakby będąc w Stanach, no mówię, tak, 94 człowiek nie jest skoncentrowany na internecie, na komórce, tylko jest skoncentrowany na chłonięciu rzeczywistości dookoła. I poprzez, nie wiem, oglądanie stacji telewizyjnych amerykańskich, poprzez śledzenie tego, co się dzieje na ulicach, a co się dzieje wśród ludzi. I tu jakby też ten czas jest taki zupełnie inny. Inna wrażliwość, inny sposób spostrzegania. Teraz wystarczy, że, nie wiem, wsiądziesz do metra, nie wiem, nawet idziesz ulicą, to widzisz ludzi zatopionych w komórki, tak? No kiedyś siłą rzeczy człowiek szedł ulicą Dallas i patrzył na ludzi, patrzył na to, co jest dookoła. To jest ta jakby zupełnie inna percepcja, dlatego myślę też to tak dobrze zostało w głowie.
1: Słuchaj, wracamy, ostatnia część. Za chwilę Jacek Laskowski, niezłym gościem Rock Radia. Słyszymy się za moment.
0: Niezły gość w Rock Radio 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmanszczyk, Jacek Laskowski w Rock Radio jest. Tu się nic nie zmieniło. Mundial przed nami, na to czekamy, ale powiedz mi, czy... Inaczej, powiem ci, że jaki na przykład w moim zawodzie piłka nożna miała akurat wpływ. Jak piłka nożna potrafi spowodować, że taki wywiad z osobą, która nie jest związana ze światem sportu, może pójść gładko. Była taka postać, którą na pewno znasz, Johnny Rotten z Sex Pistols. Miałem kiedyś z nim spotkanie, pamiętam, że to był luty, więc w Polsce była taka, a nie inna pogoda. No wiadomo, Polska, luty, nic więcej nie dodaje. Miałem mieć 10 minut, żeby porozmawiać tam na temat jakiejś płyty zespołu Peel, wówczas wychodzącej, czy koncertu, już nie pamiętam. I miałem łączenie i było tak, że menadżer już mówi, że już mnie tam przełącza i tak dalej, on odbiera. No i oczywiście rozmowa dżentelmenów o pogodzie była, on mówi, że mieszka, a propos Stanów Zjednoczonych, mieszka w Los Angeles wtedy, że jest nad basenem, jest piękna pogoda, leży sobie, pije drinka i ze mną rozmawia, a się pyta, co u mnie. No i powiedziałem, że jest taka inna pogoda. Oczywiście chciał być złośliwy, jak to Johnny Rotten, ale pamiętając i robiąc research, wiedząc o tym, że jest kibicem Arsenalu, chociaż teraz ma dobre dni i dobre chwile, było tak, że to było po jakiejś dużej porażce w Lidze Mistrzów z Barceloną. Więc zapytałem go, a jak tam twój Arsenal? I on tam, fuck off, do mnie coś jeszcze i tak dalej. I sytuacja, kiedy troszeczkę go podgryzłem a propos piłki nożnej, było tak, że potem mija 10 minut i menadżer tam coś tam mówi, że kończymy. On mówi, nie, ja z Mariuszem jeszcze chcę pogadać. Miałem godzinny wywiad. Że jak piłka nożna potrafi w sytuacjach no, przeróżnych spowodować... Jesteście z innych światów, mówicie innymi językami, a potrafi zbliżyć. Oczywiście też potrafi dzielić, ale akurat tego fanem nie jestem.
2: Tak, to prawda. To prawda, że potrafi zbliżać, a to masz rację. To mówię, no mi jakby człowiekowi z wewnątrz piłki ciężko może aż o takie analogie się tutaj pokusić, ale oczywiście rozmowa o piłce nożnej bardzo często potrafi lody przełamać. To czasami pomaga w prostych sytuacjach. Gdzieś, nie wiem, coś potrzebujesz na lotnisku, coś potrzebujesz w jakimś urzędzie za granicą, coś od kogoś, nie wiem, jakiejś przychylności gdzieś na stadionie, no to wiadomo, ale no tak poza stadionem. Na różne rzeczy. To tak, ja to też się śmieję, bo mam przyjaciół w Katalonii, oni nauczyli mnie przeklinać po katalońsku, a tak się akurat złożyło, że bardzo dużo imprez tych międzynarodowych, dużych międzynarodowych obsługują technicy z Hiszpanii i też Katalończycy. I zdarzało mi się właśnie na dużych imprezach mieć jakieś kłopoty techniczne i oni przychodzili, mówili, że się nic nie da zrobić, a ja w tym momencie słysząc, że oni są z Katalonii, czy też dowiadując się tego, sobie przekląłem po katalońsku, oni powiedzieli, zaraz będzie wszystko zrobione. I miałem załatwione. Więc jakby to jest takie elementy, które też czasami trzeba wykorzystywać, ale tak jak powiedziałeś, tak, piłka zbliża, bo jest uniwersalna.
1: Tak, ale nawet, wiesz, za dzieciaka, jak nikt z nas nie myślał o zawodzie, nie myślałeś o tym, że będziesz komentatorem, to na pewno wtedy rozmawiając, będąc fanem, człowiekiem, który po prostu wszystko przeczyta, o wszystkim słucha, zna nazwiska danej drużyny, że niczym słynny skład Kaiserslautern i tak dalej, że mógłbyś wymienić o 3 w nocy, to też powodowało, że, wiesz, siedzisz, nie ma tematów do rozmowy z jakimś kumplem w szkole, gdziekolwiek, rzucasz hasło, nie wiem, Dejna, rzucasz hasło Beckham, rzucasz hasło, nie wiem, Ronaldinho, rzucasz hasło jakiś mecz czy klub i już jest szansa, że przez godzinę po prostu przepadniecie w rozmowie.
2: Tak, tak było, dokładnie tak, to wszystko, no to jest taki, to jest coś, co łączy. To fajne jest, no mówię, dlatego zawsze szukam w tym sporcie i w piłce pozytywnych emocji, tak jak powiedziałeś.
1: To przy podróżach jest super, też fajne.
2: To jest przy podróżach fajne, no poza tym, no powiedzmy sobie uczciwie, teraz w czasach Lewandowskiego, jak siedzisz gdzieś na drugim końcu świata i ktokolwiek cię zapyta, skąd jesteś z Polski i pada nazwisko Lewandowski, to no weź nie poczuj dumy. No.
1: Powiedz mi, czy w dzisiejszych czasach, bo można to odczuć, uważam, w świecie dziennikarskim, że czasy się zmieniają bardziej niż właśnie w latach 90., kiedy ten język był jeszcze bardziej, może nie wiem, czy barwny, ale no można było sobie trochę więcej pozwolić. Czy jest coś takiego, że czasami bardziej się pilnuje, żeby czegoś nie powiedzieć? Już nie chodzi mi o tą historię z 2014 roku o reprezentacji Algierii, co było, tak? I oczywiście to dla mnie to problem z niczego. ta sytuacja.
2: Nie, to w ogóle to nie była kwestia pilnowania się, no, używanie przydomków drużyn afrykańskich jest czymś naturalnym, więc to jakby to nie chodziło o jakieś tam, nie wiem, przełamywanie jakiejkolwiek bariery. To było w sposób oczywisty, jak są czarne gwiazdy.
1: No oczywiście.
2: Zgany, tak samo są przydomki odzwierzęce w przypadku innych drużyn. Zresztą tam było tyle, to wszystko dęte i śmieszne, no, że
1: oczywiście,
2: ja mówiłem,
1: że tak.
2: W jednym określeniu mówiłem o tych pustynnych
1: cwanych zwierzątkach,
2: pustynnych lisach, ale mówiłem, że zaatakowały niemieckiego niedźwiedzia i jakoś do tego niedźwiedzia się nikt nie przyczepił.
1: Tak.
2: Którego odniosłem do Niemców, tylko do tych pustynnych lisów. A to już...
1: Nie, ale bardziej mi chodzi, czy zauważyłeś też, że czasami trzeba się ugryźć w język, czy coś takiego, czy nie masz?
2: Ja nie muszę się gryźć w język, ponieważ wydaje mi się, że mam w sobie taką wewnętrzną odpowiedzialność za to, co mówię, i wynika to ona i z wychowania, z takiego troszeczkę też oldschoolowego. Ja na przykład nie bardzo nie lubię wprowadzenia do języka powszechnego brzydkich wyrazów, tak? Moim zdaniem, jak zacząłem czytać jakieś artykuły na portalach, czy gdzieś usłyszę w telewizji przekleństwo, wcale mnie to nie śmieszy. Ostatnio byłem na jakiejś sztuce w teatrze i publiczność najbardziej się śmiała, kiedy padło słowo na K albo na P, i wtedy wszyscy wybuchali śmiechem. To mnie troszeczkę przeraża.
1: Zwłaszcza jeśli to jest taki rechot.
2: Tak, to jest troszeczkę rechot. I tak wydawało mi się, że ta publiczność taka teatralna jest wyrobiona i niekoniecznie się na to łapie. A tu nie, no kurczę. Dlatego ja wolę, zawsze sobie ceniłem eufemizmy, jakieś fajne
1: nawiązania do czegoś, puszczenie oka, kto wyłapie, ten wyłapie. To jest bardzo spoko.
2: Dokładnie, więc...
1: Jakaś ironia, lekki sarkazm.
2: No na tym to wszystko polega, na to stawiałem i mam to w sobie.
1: Ja się tylko pocieszę z tym pustynnym lisem, tak? To wtedy
2: pustynne
1: było.
2: Lisy, tak.
1: To ja na przykład kiedyś dostałem maila, że pewien pan napisze do mnie do Krajowej Rady skargę, bo w święta Bożego Narodzenia wypuściłem dźwięk któregoś z gości, bo puszczaliśmy wypowiedzi, jak przeżywają święta i tak dalej. Była anegdotka o tym, jak jedna z wokalistek, mniejsza nazwisko, powiedziała, kiedy przestała wierzyć świętego Mikołaja, jego córka w samochodzie to usłyszała i przeze mnie przestała wierzyć Mikołaja, więc będzie na mnie skarga.
2: Bez komentarza w ogóle.
1: Powiedz mi, czy jak myślimy właśnie o mundialu, na przykład tym, czy kolejnym, czy w ogóle jeśli pojawia się hasło FIFA, to trochę u nas nie jest taki syndrom sztokholmski, bo z jednej strony wielu z nas ma taki, a nie inny stosunek do tej federacji. Pewne rzeczy nam się nie podobają. Sam nawet kiedyś też w komentarzu powiedziałeś, że Rysiek Ochucki. To było bardzo zabawne i urocze. Ale z drugiej strony pogadamy, a i tak potem, wiesz, każdy z nas zasiądzie i obejrzy mecz taki czy taki na mundialu, czy na innej imprezie, nie?
2: Tak, bo kochamy piłkę. Tak. Kochamy piłkę samą w sobie, natomiast nie musimy kochać tych, którzy tą piłką zarządzają, chociaż oczywiście też powinniśmy na nich zwracać uwagę i na to, co robią. Ja zawsze w sporcie podkreślam, że takie dla mnie jest najbardziej przykre czy smutne, że ci ludzie, którzy rządzą jakąś dyscypliną, czy to na świecie, czy w kraju, oni się nie biorą z nieba, oni nie są zesłani przez kogoś, oni są wybrani przez środowisko sportowe. Oni są wybrani od dołu. To jest wszystko w procedurach demokratycznych przeprowadzane, czy to będzie prezes Polskiego Związku, czy to będzie prezes Międzynarodowej Federacji. Świat sportowy sobie takich ludzi wybiera. Narzeka, ale może sobie wybrać lepszych. Komu to przeszkadza? Środowisko siatkarskie wygenerowało sobie teraz prezesa Sebastiana Świderskiego, który jest fantastycznym facetem, jest bardzo dobrym prezesem, jest człowiekiem, który ma mnóstwo zalet i wydaje mi się, że świetnie sobie jako prezes radzi, no ale to od czegoś trzeba właśnie zacząć. Trzeba ze swojego środowiska wygenerować kogoś, kto będzie spełniał twoje oczekiwania. Jeżeli całemu światu piłki nożnej jest obojętne, że, nie wiem, szefem jest Infantino, czy rządzą jacyś kacykowie z jakichś różnych dziwnych krajów, czy podobnie jest w piłce ręcznej, czy w siatkówce, no to ja nie będę za to towarzystwo płakał. Oni sobie sami wszyscy to wybrali.
1: No tak, ale często jak to korporacji, człowiek się boi potem o stołek i tak możemy jeszcze godzinę o tym pogadać, nie?
2: No trudno, ale tak jak powiedziałem, tak. Nikt ich nie zesłał.
1: No oczywiście, że tak. Jakie masz odczucia, oprócz tego pewnie też sentymentu, że nawiązując do książki, do historii 1994 roku, jakie masz przemyślenia dotyczące tego, co czeka nas w wakacje? Już rozumiem, że jesteś spakowany.
2: Och nie, spakować to się będę jeszcze dopiero za jakieś półtora miesiąca, bo my jedziemy na mistrzostwa dopiero od ćwierćfinałów.
1: Okej.
2: Większość mistrzostw obsługujemy z Warszawy.
1: Tak.
2: To też pod tym względem będą pierwsze takie mistrzostwa od 70 roku, czyli od mistrzostw, które nawet w polskiej telewizji nie były dostępne, żeby komentatorzy byli przez całe mistrzostwa, przez większość mistrzostw w kraju. No, ale to wynika też z tej niesamowitej logistyki. Tego się nie dało po prostu ogarnąć.
1: To jest po prostu wielkie.
2: To jest wielkie. To jest
1: odległości.
2: Tak, nawet te mistrzostwa świata w Stanach w 94 roku, one były na tyle kompaktowo zorganizowane, że nawet, że przy 24 uczestnikach te mecze były w... Tam komentator mógł obsłużyć, prawda? Darek Szpakowski obsługiwał Kalifornię, czyli mecze w Los Angeles, San Francisco. Ja miałem Dallas, Orlando, ktoś tam miał Boston, Nowy Jork. Ale to było wszystko, biorąc pod uwagę liczbę meczów, możliwości przedostania się między tymi meczami z miasta do miasta, było w jakiś sposób do zorganizowania. Teraz... nie jest, naprawdę, to mi proszę wierzyć. Oczywiście można by zatrudnić tłumy ludzi, ale to jest przecież bardzo drogi interes, tym bardziej, że ktoś oczywiście jak zawsze stara się przy tym zarobić i w tym roku naprawdę wykonuje jakiś potężny skok na kasę. Mhm. Mówię o FIFA i o cenach, tak, które są obowiązują, bo nawet same jakieś ceny parkingów pod stadionem są tak wzięte z kosmosu, że tylko, że znów mówimy, tak samo jak i ludzie narzekają na całym świecie, że są ceny biletów wygórowane, a i tak te stadiony będą zapełnione.
1: No to tak samo jest w świecie koncertowym, tak? Że...
2: No więc sam widzisz.
1: Ale bardziej mi chodzi o świat sportowy, bo na przykład nie będę ci zadawał tego pytania, bo już nie wiem.
2: Kto wygra,
1: tak, kto, dokładnie, tak? Nawet ulubiony mundial, chociaż ja przyznaję, że ja mam słabość do tego mundialu z 2006 roku, ale to dlaczego? Dlatego, że tam trochę było dla mnie takie połączenie generacji. Jedna generacja się powoli kończyła, tych wszystkich piłkarzy właśnie z całej reprezentacji Włoch, Del Piero, Totti, Beckham, wszystkich tych, których ja pamiętam jako dzieciak, a wkraczali właśnie, nie wiem, Rooney, Cristiano Ronaldo i tak dalej, więc dla mnie to był taki the best of, jeśli chodzi o piłkarzy mojej generacji, którą pamiętam za dzieciaka, a potem jak dorastałem. Natomiast tutaj też oczywiście będzie jakiś sentyment, bo to jest na pewno taki schyłek tych absolutnych topów, bo pod tym kątem myślę sobie właśnie o tym mundialu.
2: Last Dance,
1: tak, jak u Jordana, że będzie Ronaldo, że prawdopodobnie będzie Messi, bo jeszcze chyba nie ogłoszono kadry Argentyny.
2: Będzie Neymar,
1: tak, więc to też jest kolejny taki sklep z cukierkami.
2: Tak, trochę tak, to oczywiście. Schyłek piłkarzy z przełomu świata analogowego i cyfrowego.
1: Tak.
2: Piłkarzy, którzy zaczynając swoją karierę jeszcze przede wszystkim byli skoncentrowani na pracy.
1: No to są dzieciaki z trzepaka, że grałem na trzepaku, tak.
2: Robert Lewandowski, czy no jego nie będzie niestety na mundialu, ale czy Cristiano Ronaldo, czy Leo Messi, to są jeszcze Modric, piłkarze, którzy się wychowywali, tak jak powiedziałeś, no, na podwórku i od tego zaczynali i mieli ten etos pracy przez całą swoją karierę. Te nowe gwiazdy już są pokoleniem cyfrowym, one już są już mocno skoncentrowane i na mediach społecznościowych, i na wszystkim dookoła, trochę mniej na piłce. To oczywiście nie mamy się co na to obrażać, bo taki świat jest i tego nie zmienimy.
1: Tak.
2: Ale tak, to będzie Last Dance. Ja miałem takie, ty mówisz o 2006, ja bardzo lubiłem mundial, dobrze wspominam, 86 roku. No, nie tylko dlatego, że Maradona zachwycał w każdym meczu i że był wspaniały finał z Niemcami, ale tam też na tych mistrzostwach na przykład fantastyczną piłkę grały dwie reprezentacje, które później odpadły w fazie pucharowej, czyli Dania i Związek Radziecki. To było, no i grali genialnie w piłkę. To był futbol tak ofensywny, tak uroczy, a jednocześnie tak bardzo przepadł właśnie w tej fazie pucharowej. Związek Radziecki z Belgią, takim dramatycznym meczu, a Dania z Hiszpanią 1-5, ale gdzieś tam właśnie ten mundial z tymi meczami takimi pełnymi fantazji mi się kojarzy, także to było wyjątkowe. A w dodatku jeszcze pierwszy rok studiów, egzaminy z anatomii i zarywane noce na mecz.
1: No to jest dobre po tego, że jak przypomniesz sobie dany mundial, to wiesz, a w tym czasie robiłem, albo byłem tu i tu, nie? To jest niesamowite. Te obrazy, które się pojawiają. Czyli kto wygra mundial? Dobry futbol.
2: Tak, wygra mistrz świata, wygra zwycięzca finału, tak jak mój czasem trener strzelał, a się śmieje. Tak.
1: Więc słuchajcie, jeśli chcecie powrócić do 90. książka jak najbardziej to sprawi. A mundial? Kolejny mundial? Tuż, tuż, więc dziękuję ci za spotkanie.
2: Ja dziękuję, bardzo było mi miło.
1: No i mam nadzieję, że jak już trafi ci się jakiś taki mecz, to rzeczywiście, że będziesz go pamiętał, jak kiedyś się spotkamy tutaj i pogadamy, to powiesz mi, Mariusz, w tych Stanach tutaj, jak nie wiem, komentowałem albo właśnie Last Dance Messiego, Modricza czy Ronaldo, to było coś.
2: Oby tak było. Liczę na to, zobaczymy.
1: Jacek Laskowski, niezłym gościem Rok Radia był, Mariusz Stremaszczyk, dziękuję.
0: Niezły gość w Rok Radio. 103 i 7 FM. Rock Radio. Klasyka rocka.